Przyszłość jest coraz bliżej, już prawie nadeszła, a razem z nią przychodzi strach. Nie bój się Boga, kochanie, nawet jeśli Go nie ma. Bóg czy szatan, nieważne, żaden strach to poemat, jest temat.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Dziewczynie z kwiatów Holandii utkany, szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: Teheran jak Waszyngton głośno pohukuje, a po cichu rozmawia. Niemcy jak Polacy zacierają ręce przed wakacyjnym sezonem w nowych warunkach. W tej prawdzie też nowe ograniczenia dla hulajnóg.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła szósta, Grzegorz Kornacki. Koniec z tym. Kraje arabskie nie będą już tarczą dla amerykańskich baz. Tak brzmi nowy duchowy, polityczny przywódca Iranu. Mocztaba Chamenei oświadczył, że Stany Zjednoczone nie będą miały w regionie żadnego bezpiecznego portu. Jednocześnie Teheran ma rozmawiać z Waszyngtonem o pokoju.
1: Prawda Antyradia.
0: Kryzys na Bliskim Wschodzie niektórym może zrobić dobrze. Niemcy, podobnie jak polska branża turystyczna, zacierają już ręce. Już widzą częstsze rezerwacje urlopowe w kraju. Zwiększony ruch u naszych sąsiadów jest spodziewany nad Morzem Północnym i nad Bałtykiem. Przyjadą tam turyści, którzy nie chcą ryzykować problemów z lotami czy rosnącymi nagle cenami.
1: Prawda Antyradia.
0: Nowa komenda policji w Katowicach. Na blisko 11 tysiącach metrów kwadratowych znajdą się trzypiętrowe budynki, ale też garaż, parking i budynek dla psów służbowych z torem przeszkód. Śląska Policja, Katarzyna Cybel-Dąbrowska.
2: Inwestycja obejmuje budowę kompleksu nowoczesnych, wielofunkcyjnych budynków dostosowanych do potrzeb administracyjnych największej jednostki policyjnej w regionie. Nowa siedziba znacząco poprawi warunki pracy mundurowych oraz jakość obsługi mieszkańców regionu.
0: Mówiła Katarzyna Cypel-Dąbrowska ze Śląskiej Policji. Budowa nowej komendy ma kosztować ponad 180 milionów złotych.
1: Prawda Antyradia.
0: Nie pohulasz hulajnogą. W życie wchodzi porozumienie Warszawy z operatorami systemów hulajnóg elektrycznych. Ma ograniczyć szaleństwa na małych dwóch kółkach.
3: Do Starego Miasta, Łazienek i Ogrodu Krasińskich dochodzą kolejne miejsca z zakazem wjazdu dla hulajnóg. Burmistrz Woli Krzysztof Strzałkowski.
4: Park Sowińskiego, Lasek na Kole. Systemy informatyczne operatorów nie pozwolą na kontynuowanie jazdy, gdy wykryją, że hulajnoga znajduje się w tym miejscu.
3: Zdalnie jest też kontrolowana prędkość. Przybyło miejsc, w których nie można jechać szybciej niż 12 km na godzinę. ZDM Maciej Dziubiński.
5: Ulica Złota, Zgoda, Bratka, Plac Centralny i Most Pieszo-Rowerowy.
3: Parkowanie hulajnóg też ma być z głową.
5: Systemy operatorów blokują możliwość zakończenia przejazdu w miejscach niedozwolonych.
3: Joanna Obuchowska, Antyradio.
0: 6:02.
6: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
0: Do 23 stopni dziś w ciągu dnia. Najcieplej będzie w Krakowie i w Katowicach. 21 stopni w Warszawie i w Zielonej Górze. 19 w Szczecinie, 16 w Olsztynie i najmniej 14 w Koszalinie. Prognozy deszczowe poprawiły się. Opadów spodziewamy się tylko na południu, w Opolu, Katowicach, Krakowie i w Rzeszowie. W Małopolsce i na Podkarpaciu możliwe burze.
6: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
3: Joanna Obuchowska, zapraszam. Magda Mleczko porozmawia ze swoim gościem o książkach. Będzie też o hulajnogach w Warszawie.
7: Magda Mleczko, zapraszam. Adam Szaja, czyli Smak Książki, dziś u mnie. Dzień dobry, witam cię serdecznie.
8: Dzień dobry.
7: Dzisiaj tak ubogo trochę, z dwoma tylko książkami się zapowiedziałeś, ale za to jakimi? Ta pierwsza. Wywiad rzeka.
8: Tak, jest to wywiad rzeka.
7: W którym znana śląska aktorka Grażyna Bułka szczerze rozmawia z Tomkiem Kowalskim o swoim życiu, karierze, najsłynniejszych rolach. Ta publikacja nosi tytuł Moją siłą jest właśnie to, że jestem stąd, czyli ze Śląska.
8: Czyli ze Świętochłowic.
7: Ze świętochłowickich Lipin.
8: Nasza Dziołcha.
7: Miałam okazję z nią o tym rozmawiać w jednym z wywiadów przed premierą spektaklu Boska. Przede wszystkim Grażyna Bułka świetnie mówi po śląsku, ale potrafi też świetnie mówić po polsku. No i w ogóle jest przede wszystkim cudowną, niesamowitą aktorką, która, jak sama przyznała, drzwi do jej kariery takiej większej otworzyły się dość późno. Czy o tym też w książce wspomina?
8: Ona się, mówiąc kolokwialnie, wyspowiadała z bardzo wielu rzeczy i to, o czym mówisz, też tam jest. A ja zwróciłem uwagę na dwie rzeczy w tej książce, które są dla mnie ważne. Że pani Grażyna opowiada, że w momencie, kiedy ona przestała uciekać od tej swojej śląskości, bo miała taki moment, że chciała mówić poprawnie, ładnie, żeby nie było tego śląskiego akcentu. No i kiedy jednak przyjęła to z całym dobrodziejstwem inwentarza, no to ta kariera też zaczęła się rozkręcać, czyli po prostu ten Śląsk ją dogonił i ona temu Śląskowi jest przeznaczona. A druga rzecz, to też jest tutaj bardzo ważny wątek, bo pani Grażyna postuluje, to może złe słowo, ale zwraca uwagę na to, że gdyby w każdym teatrze był na etacie psycholog, to też nie byłoby to najgorsze rozwiązanie, bo ci aktorzy i aktorki, którzy wchodzą w różne role i wchodzą w nie czasem bardzo głęboko, to czasem trudno z tych ról się wychodzi. I że czasami jak się tak za bardzo w to wejdzie, to potem bardzo długo się wychodzi i bardzo długo te role nosi się w sobie, więc to są takie aspekty, które mnie bardzo zainteresowały. Oczywiście jest o tych początkach, jest o Mianują Miechanka, jest o Holonku, jest o Wielkiej Wodzie, więc bardzo sporo tych ról jest tutaj poruszonych. No i ta cała kariera rzeczywiście nie musiała pójść w tę stronę, w którą poszła. I też to, co powiedziałaś, że pani Grażyna nie zaczęła robić kariery w wieku 23 lat, tylko znacznie później, ale ona, przynajmniej tak wynika z tej książki, traktuje to jako pewnego rodzaju błogosławieństwo, bo uniknęła na przykład soduwy.
7: Przepraszam panią Grażynę za teraz, jeśli nas będzie słuchała za to, co powiem, ale ja mam wrażenie, że od pewnego czasu zaczęła się wręcz bułkomania.
8: Tak, jest bułkomania, bo rzeczywiście, gdy Mianują Miechanka zostało pokazane w teatrze telewizji.
7: W Sejmie,
8: w Parlamencie Europejskim.
7: W Warszawie.
8: Nie chcę powiedzieć, że cała Polska oszalała na punkcie pani Grażyny, ale jednak trochę tak, bo to jest wybitna aktorka w wybitnej kreacji. Tam wszystko było na swoim miejscu i cieszę się, że mamy, no oprócz literatury, muzyki i tak dalej, jest ten teatr, który możemy pokazywać i ten film i możemy mówić, to jest Dziocha od nas. A ja mogę powiedzieć, że to
7: czyli
8: jest Dziocha
7: z Familoka na deski teatru.
8: Ode mnie ze Świonów.
7: Bo ty też stamtąd jesteś. Genau. Rolą w spektaklu Boska chyba przypieczętowała to, że naprawdę jest po prostu Boska na scenie.
8: Jest Boska.
7: Jest Boska, a propos tego, co powiedziałeś, że wielu aktorów kiedyś wstydziło się tego, że mówią po śląsku, dzisiaj mówią zupełnie coś innego, że kiedy chcieli zostać aktorami, mówili im, no dobra, ale ty się musisz nauczyć poprawnie mówić po polsku i to im przeszkadzało. A teraz dzwonią do nich i mówią, a potrafisz godać po śląsku? I oni, wiesz, wracają do domu, żeby zagrać w dobrych filmach. Patrz na przykład Michał Żurawski, Ołowiane dzieci, prawda? I nie tylko. On zresztą sam to powiedział, że no teraz kiedyś nie miał propozycji tylu, bo po śląsku godał i musiał po polsku, a teraz jest na odwrót.
8: To jest ciekawe, bo to mogę wrzucić, bo zarzuciłaś mi dzisiaj biedę intelektualną, że tylko dwie książki przyniosłem. To od razu mogę wrzucić tutaj, przecież przed chwilą mieliśmy premierę w Teatrze Śląskim Hamleta po Śląsku. I to jest też książka, która...
7: Cięcia Dynemarku.
8: Tak, Biblioteka Śląska tę książkę wydała. No i to jest kolejny przykład na to, nie? Że tego Śląska w ogóle przestajemy się wstydzić, wręcz przeciwnie, jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy stąd.
7: Dokładnie. Ja przypomnę jeszcze, że ta publikacja nosi tytuł Moją siłą jest właśnie to, że jestem stąd. To jest wywiad Rzeka z Grażyną Bułką. A kolejna książka, którą Adam tutaj dzisiaj przyniósł do programu i do radia specjalnie dla was, to jest Śląski mecenas i adwokat diabłów. Mecenas Paweł Matyja opisuje głośno procesy karne w Polsce. Bronił naprawdę seryjnych zabójców, morderców na zlecenie, gwałcicieli, nawet podobno kanibali. No i dzieli się z nami, czytelnikami, kulisami tych wszystkich procesów kryminalnych.
8: Tak, to jest książka nie tyle ciekawa, co jest to książka, była dla mnie wstrząsająca i trzeba było ją momentami, wiem, że to taki kolokwializm już wyświechtany, że trzeba ją było rozchodzić. To znaczy, każda historia jest taka, że nie można czytać potem od razu kolejnej, bo Paweł Matyja opisuje tutaj historię z salsą i pokazuje, jak blisko jest, nie chcę powiedzieć, że losowania wyroków, ale coś może w tym być. No bo jak wytłumaczyć, że człowiek zostaje uznany za winnego i skazany na 25 lat więzienia, w drugiej instancji uznaje się, że jednak jest niewinny, a w trzeciej, że jednak winny. W związku z czym nie zawsze, gdy wrzucimy do tej maszyny nazywanej sprawiedliwością te same dowody, te same zeznania świadków, zawsze wyjdzie ten sam wyrok. to mam wrażenie po tej książce, że to jest bardzo uznaniowe i często ludzie, którzy są posądzani o to, że tak jak powiedziałaś, byli kanibalami, często się to bierze od jednej plotki, od jednego jakiegoś doniesienia w stanie upojenia alkoholowego na przykład i potem cała ta spirala szumnie nazwanej sprawiedliwości się nakręca, a być może to się w ogóle nie wydarzyło i Paweł opisuje tu historię osób, które były brane przez media na języki, były na pierwszych stronach gazet, a de facto, jak później się okazało, no to co im zarzucano, albo się bardzo rozmyło, albo w ogóle takie sytuacje nie miały miejsca i oczywiście nikt później za to nie przeprasza. I też się zastanawiałem, ile na przykład w Polsce teraz w więzieniach siedzi takich Tomaszów Komendów, którzy odsiedzą 10, 15, 25 lat, potem wyjdą z więzienia i dostaną, co prawda, duże pieniądze, kilka milionów, no ale przecież czasu nie kupią tego, który spędzili w więzieniu, więc
7: zdanie no bardzo mocna rzecz. Pytanie, odpowiedź na pytanie, za co siedzisz, za niewinność, gdzieś tam jednak ma sens.
8: Tak, i ta piosenka Kazika przecież do filmu o Tomaszu Komendzie 25 lat niewinności, więc to też cały czas z tyłu głowy mi grało, gdy czytałem te historie, które opisał Paweł. Są tu historie też z województwa śląskiego, są tu historie z całej Polski de facto. No ale łączy je to, że powinienem powiedzieć, że trudno jest uwierzyć w sąd. To znaczy, gdybym ja szedł jako oskarżony do stanu przed sądem, no to wymagałbym jednak, żeby to wszystko było skrupulatnie
7: rozeznane, przeprowadzone
8: i żeby ten wyrok, jeżeli coś zrobiłem, był sprawiedliwy, a nie właśnie uznaniowy, że jeden sąd powie tak, no jeden rabin powie tak, drugi powie siak.
7: A czy on w tej książce pisze, dlaczego tak się dzieje?
8: To jest pytanie, na które nie ma de facto odpowiedzi. Pamiętam, gdy rozmawialiśmy tutaj o książce Marcina Pietraszewskiego Wojny Niebieskie, o kibolach. Mhm. Marcin powiedział kiedyś takie zdanie, że tej hydrze nigdy nie uda się uciąć wszystkich głów. To środowisko zawsze będzie odrastało. I podobnie jest trochę tutaj w tym wymiarze sprawiedliwości, że tutaj nie ma recepty. Być może są zbyt szeroko otwarte drzwi do zawodów radcy prawnego, adwokata i tak dalej. Być może zbyt młodzi ludzie zaczynają te stanowiska piastować. Być może jest to kwestia, że ci ludzie zaczynają za młodo i nie mają jakichś życiowych doświadczeń, które mogą te doświadczenia potem procentować na sali sądowej. Więc tutaj nie ma jasnej odpowiedzi. Oczywiście każdy przypadek jest indywidualny, bo nie ma dwóch takich samych spraw.
7: A powiedziałeś, że tam są też śląskie właśnie jakieś sprawy. Taka jedna z tych śląskich spraw, którą opisuje mecenas Paweł Matyja w swojej książce Adwokat Diabłów, to na przykład jaka, która tobie akurat może utkwiła w głowie?
8: No mnie utkwiła bardzo sprawa pewnego wysoko postawionego prezesa w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, wokół którego pracownicy i pracownice unuły taką intrygę po to, żeby się go pozbyć. To było związane z tym, że jeżeli jego nie będzie, bo no to on za bardzo nam patrzy na ręce, nie możemy robić różnych tam rzeczy pod stołem, no to trzeba się go w jakiś sposób pozbyć. Oczywiście bardzo dobrym sposobem na pozbycie się kogoś jest pomówienie i insynuowanie różnych rzeczy. No i to, co te panie insynuowały, potem same przed sądem stwierdzały, że to jednak tak nie było i oczywiście ten pan został oczyszczony z zarzutów, no ale co przeżył, to jego. Oczywiście media też się o tym rozpisywały, nikt nigdy tego człowieka nie przeprosił. Jest tu też słynna sprawa pana Kamila, to pewnie będziesz kojarzyła, pana Kamila od Pumy, czyli człowiek, który hodował Pumę, który był jej opiekunem, została mu odebrana, ona była chyba przewieziona do ZOO w Poznaniu. No i była cała się przytoczyła sprawa sądowa, to wszystko dalej trwa. No więc jest tych spraw. Myślę, że no bo ta książka jest gruba. Ta książka ma ponad 500 stron, ale spokojnie myślę, że kolejne 2-3 mogłyby takie powstać, bo tych spraw, które... Często jest tak, że my coś czytając albo słysząc traktujemy już jako pewnik, tak? Że jak słyszymy, że ktoś kogoś zaciukał, no to już na pewno zaciukał. A potem się okazuje, że może być, może nie. I to właśnie Paweł nie na darmo jest ten tytuł Adwokat Diabłów, czyli on współpracuje i bierze się za bronienie osób, które są określane w przestrzeni publicznej właśnie jako diabły, a nie chcę powiedzieć, że w finalnym rozrachunku są aniołami, po tej drugiej stronie zupełnie, ale że nie wszystko jest takie, jak może się wydawać. I naprawdę bardzo dużo zależy od tego, kto wydaje wyrok.
7: I tu postawimy chyba kropkę. Czytajcie, moi drodzy, czy te książki, czy te, które wcześniej polecaliśmy wam razem z Adamem, albo te, które po prostu wpadną wam w ręce i was zainteresują. Nieważne, po prostu czytajcie. My polecamy dzisiaj dwie książki. Przypomnę, pierwsza to jest wywiad Rzeka z Grażną Bułką o drodze, jaką trzeba pokonać z Lipin w Świętochłowicach na deski teatru, a także przed kamerą, o blaskach i cieniach pracy aktora. No i druga książka, Adwokat Diabłów, śląski mecenas Paweł Matyja. O kulisach i Adam tutaj mi jeszcze paluchem macha, nie wiem dlaczego.
8: Że jeszcze trzecią polecamy, Hamleta po śląsku.
7: A tak, no przecież Hamlet po śląsku, jeśli państwo się, bo bilety podobno się wyprzedają, to jak ciepłe bułeczki.
8: Tak, bułeczki, tak.
7: To zanim uda wam się do tego teatru dojść, to może najpierw książeczkę.
8: Mirosław Syniawa się z tym zmierzył i chwała mu za to, bo to jest pierwszy przykład Hamleta na śląski.
7: A w ogóle też wysyp Hamletów ostatnio był, bo tak. I teatr w Tychach robił Hamleta i teatr Głębia w Sosnowcu.
8: Szekspir w modzie.
7: Szekspir w modzie, dokładnie.
8: Klasyka nigdy się nie starzeje.
7: Dokładnie. Mała czarna z mody też nigdy nie wyjdzie. Kropka. Adam Szaja, smakksiążki.pl. Dziękuję ci
8: bardzo. Dziękuję.
1: Cała prawda i wiesz wszystko.
3: Hulajnogą nie pohulasz. W życie wchodzi porozumienie Warszawy z operatorami systemów hulajnóg elektrycznych. Ma ograniczyć szaleństwa ich użytkowników. O szczegółach Maciej Dziubiński z Zarządu Dróg Miejskich.
9: Warszawa porządkuje zasady korzystania z hulajnóg elektrycznych na wynajem. To oczywiście efekt nowego porozumienia, które jako Zarząd Dróg Miejskich podpisaliśmy z operatorami, czyli firmami Bolt, Dot i Lime. Te porozumienie ma oczywiście na celu poprawę bezpieczeństwa oraz ograniczenie chaosu w przestrzeni publicznej. Najważniejsze zmiany? Przede wszystkim rozszerzamy strefy z ograniczeniem prędkości do 12 km na godzinę oraz wprowadzamy miejsca, w których hulajnogi nie mogą się poruszać ani parkować. Dodatkowo uszczelniamy zasady parkowania. Sprzętu nie będzie można zostawiać w sposób sprzeczny z przepisami, na przykład na mostach, w tunelach czy w parkach objętych zakazem. Te zmiany już obowiązują, weszły w życie wraz z podpisaniem porozumienia, choć część elementów, jak na przykład ogólnopolski obowiązek jazdy w kasku dla osób do 16 roku życia, zacznie obowiązywać od 3 czerwca. Jeżeli chodzi o strefy z ograniczeniami prędkości, dotyczą one przede wszystkim miejsc o dużym natężeniu ruchu pieszych, to m.in. Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, Chmielna czy Bulwary Wiślane, a teraz także ulica Złota, Zgoda, Bracka, Plac Centralny i most pieszo-rowerowy przez Wisłę. W tych lokalizacjach hulajnogi zwalniają automatycznie. Operatorzy wykorzystują do tego systemy GPS, więc użytkownik nie musi pilnować prędkości ręcznie. Są też miejsca, które są całkowicie wyłączone z ruchu hulajnóg. To m.in. Stare Miasto, Ogród Krasińskich, Łazienki Królewskie, a także nowe lokalizacje, które weszły wraz z tym nowym porozumieniem, czyli Park Sowińskiego i Lasek na Kole. W tych obszarach hulajnogi po prostu nie będą działać. Nowe porozumienie wprowadza też realną kontrolę parkowania. Systemy operatorów blokują możliwość zakończenia przejazdu w miejscach niedozwolonych, więc nie da się zostawić hulajnóg gdziekolwiek. Jeżeli zasady nie będą przestrzegane, operatorzy zapłacą kary umowne zarówno za nieprawidłowe parkowanie, jak i za brak reakcji na zgłoszenie mieszkańców. Dodatkowo w przypadku łamania przepisów mogą być nakładane mandaty na użytkowników, na przykład za niewłaściwe korzystanie ze sprzętu. Krótko mówiąc, chodzi o jedno, żeby hulajnogi były wygodnym środkiem transportu, ale nie utrudniały życia pieszym i nie zagrażały bezpieczeństwu w mieście.
3: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Maciej Dziubiński z Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie.
1: Najlepszy rok na świecie w Antyradiu.

0: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
1: Hey yo, this is Måneskin.
2: Cześć, tu Grabasze, Piżama Porno. Słuchajcie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na

0: Zatrzymani, a jeden nawet aresztowany. Służby na tropie autorów fałszywych alarmów. O krok bliżej do przywrócenia kolejowego ruchu w Wielkopolsce. W tej prawdzie też podpowiedź, co zwiedzić już tego lata.
1: Prawda Antyradia.
0: 6.31. Grzegorz Kornacki. Sprawcy zidentyfikowani i zatrzymani. Takie są donosy TVN24.pl o autorach fałszywych alarmów w sprawie Jarosława Kaczyńskiego i siedziby Telewizji Republika. Jeden trafił do aresztu. Wniosek dotyczący drugiego ma być rozpatrywany. Osoby stojące za wezwaniem do domu rodzinnego prezydenta prawdopodobnie też zostały już ustalone. Nie ma na razie mowy o wpływie rosyjskich służb.
1: Prawda Antyradia.
0: Wykolejeniec na właściwych torach. Kolejarze usunęli z pobocza torowiska w Garbatce ostatni człon pociągu, który przedwczoraj wykoleił się po zderzeniu z ciężarówką. Fachowcy od razu zabrali się za ocenę stanu torowiska i sieci trakcyjnej, no i za ewentualne naprawy. Prace mogą trwać jeszcze dziś co najmniej przez część dnia. W poniedziałkowym wypadku zginął kierowca ciężarówki. 17 osób z pociągu miało niegroźne obrażenia.
1: Prawda Antyradia.
0: Ostrożnie na lotnisku. Jako że zaczyna się najbardziej ruchliwy okres, warszawskie lotnisko Chopina przypomina o tym i owym. Piotr Rudzki.
2: Przede wszystkim warto sprawdzić, jakie dokumenty są wymagane w kraju docelowym. Warto też sprawdzić, czy wszystkie przedmioty, które pakujemy do bagażu, głównie podręcznego, ale i rejestrowanego, mogą się znaleźć w bagażu. Tutaj, jeżeli pasażerowie mają wątpliwości, mogą skorzystać z wyszukiwarki na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego, ale mogą też skontaktować się z nami bezpośrednio, czy to poprzez Facebooka, czy poprzez e-mail, i my odpowiemy.
0: No i przypomnienie, uciążliwe czasem procedury służą bezpieczeństwu.
1: Prawda Antyradia.
0: Wszystko wyszło idealnie, tak mówi Donald Trump po badaniach okresowych w szpitalu pod Waszyngtonem. Blisko 80-letni prezydent USA nie ujawnił szczegółów wyników badań, jeszcze przed nimi pouczał jednak, żeby nie mówić, że jest seniorem.
1: Prawda Antyradia.
0: Zabytki zwiedzaj szybko. Jeżeli chcesz zobaczyć Olsztyński Zamek, musisz zdążyć w te wakacje. Po sezonie zamknięcie i prace konserwatorskie.
3: Te prace konserwatorskie w zasadzie dotkną każdego pomieszczenia w muzeum. Do tego będą zmieniane media, elektryka, wszystkie zabezpieczenia muzealne, które muszą być spełnione. Podłogi, część barokowa, pokrycie dachu, elewacje gotyckie.
0: Mówił Piotr Żuchowski z Muzeum.

0: Jest jednak jedno duże ale. To straty, jakie generuje, bo potrzebuje około 200 milionów dolarów, żeby wyjść na zero. Jak na razie zebrał niespełna 120, więc debiut w serwisach VOD za dodatkową opłatą mógłby się okazać ratunkiem. Podobnie było w przypadku Panny Młodej. Film, na który do kin wybrali się nieliczni, stał się hitem HBO Max. Jest numerem 1 na globalnej liście serwisu od momentu premiery w ubiegły piątek. Kosztował około 100, zebrał jakieś 24 miliony dolarów w kinach. Opowiada o Frankensteinie, jego potworze i dziewczynie potwora, która zostaje stworzona, żeby podopieczny nie był samotny.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Burzowo może zrobić się dziś w Podkarpackiem i w Małopolskiem. Deszcz w tych dwóch województwach, ale też w Śląskiem i w Opolskiem. Poza tym ma być słonecznie na termometrach. Dziś od 14 stopni w Koszalinie, przez 16 w Olsztynie, 19 w Łodzi i w Szczecinie, 21 w Warszawie czy w Zielonej Górze, do 23 w Krakowie i w Katowicach.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
3: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.
4: Sponsorem programu są militaria.pl.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Witamy was bardzo serdecznie. W środę minęła 6:30. Pan Michał Figurski.
2: Wita serdecznie oczywiście, a najserdeczniej wita was Małgo. Razem nazywam się Desperanos, proszę państwa, i razem nie mogliśmy się doczekać środy. Patrzę na Małgo. Patrz, kto by pomyślał, ona tak samo jak my czekała. O czym to może świadczyć?
1: Cicho, zaraz wracamy.
2: Dolce vita.
0: Desperanos w Antyradiu.

0: Desperados w Antyradiu.
1: No dobrze, Michaśku.
2: Ja wiem. Słuchaj, ja ci jeszcze raz przepraszam za to, że wczoraj zapomnieliśmy o kalendarium zupełnie, ale zobacz, dzisiaj nie zapomniałem o człowieku ciekawocha.
1: No, to prawda. Jestem z wami i chciałem powiedzieć, że wczoraj całe biuro koczowało wokół sejfu, w którym trzymane są bilety na Jacka White'a, które są absolutnym rarytasem.
2: Jest to tak zwana pancerna szkatułka, do której klucz przypominamy, dodam, ma tylko nasz redaktor naczelny.
1: Dodam oczywiście, że będziemy rozdawać w Desperanos jeszcze w tym tygodniu w piątek bilety na tego artystę wspaniałego.
2: I na gigantów rocka w ogóle rozdajemy cały czas. A co to ma wspólnego z ciekawochą, moim
1: No,
2: miły?
1: Ciekawocha jest taka, że zanim został legendą rocka, pan Jack White, mój drogi, był tapicerem. Więc
2: co
1: jeżeli przetarła ci się kanapa, możesz krzyczeć do niego kauczka, please help,
2: wspaniale, okej.
1: Okay. A babcia Jacka White'a, pamiętaj.
2: Nasza, skąd?
1: Z okolic Rzeszowa, mój drogi.
2: Same dobre ludzie, a babiczka pochodzi z Rzeszowa.
0: Desperanos w Antyradiu.

0: Sponsorem programu były Militaria.pl.
1: Hey, this is Tony from Papa Roach.
2: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
3: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
4: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rock na świecie.

0: Reklama. Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
1: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: dowiedz się więcej i sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Wszystko brzmi lepiej
3: w harmonii.
2: Dwa głosy współgrają
3: ze sobą,
2: przekazują z lekkością
3: trudne wiadomości,
2: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
3: betonowy mur.
2: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
3: zostać influencerką.
2: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
3: Harmonizer.
4: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
5: Słyszę to coraz mocniej. Dudni i wzywa. Mówię ci, raz byłeś, już ci nie odpuści.
6: Intertony Festiwal. Od 10 lat gra dla nas mocno i zdecydowanie. W tym roku w programie Madball. Tak! Hamulec, Czerń, Meluzyna i inni. Jeszcze tam nie byłeś? Planuj wypad na Pomorze. 20 czerwca. Chojnice. Bilety też ze zniżką dla młodzieży na www.intertony.pl. Patronat medialny. Antyradio.
7: Po reklamie.

0: Amerykanie o wycofaniu z Europy. Jest jakiś plan, jest też plan ograniczania tego planu. Ramię w ramię z Wielką Brytanią dziś podpisanie traktatu. W tej prawdzie też kosmiczna misja nastolatków z Polski.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła siódma, Grzegorz Kornacki. Do wycofania samoloty bojowe, drony, niszczyciele i okręty podwodne. Takie są plany USA co do Europy, według najnowszych doniesień Politico. Szczegóły ani terminy nie są znane. O ogółach natomiast miał mówić urzędnikom NATO doradca Pentagonu. W tym samym czasie opublikowany został nowy projekt ustawy o wydatkach na obronność Stanów Zjednoczonych. Zakłada on, że rządzący będą mieli dodatkowe ograniczenia i zakłada też nadzór Kongresu nad wycofaniem wojsk USA z Europy. Co ważne dla nas, ma też przepisy promujące stałą obecność żołnierzy w Polsce i mówiące o przesunięciu sił na wschodnią flankę NATO.
1: Prawda Antyradia.
0: Największy od pokolenia krok do przodu w relacjach między Polską a Wielką Brytanią. Dziś w Londynie podpisujemy traktat dotyczący wspólnej produkcji pocisku obrony powietrznej średniego zasięgu. To ma być sprzęt nowej generacji. Umawiamy się też na wspólne ćwiczenia wojsk i na rozwój zaawansowanej amunicji.
1: Prawda Antyradia.
0: Nazywa się Kracik. Stanisław Kracik, dotychczasowy wiceprezydent Krakowa, zostanie komisarzem w tym mieście. Pokieruje nim do sierpniowej przyspieszonych wyborów po odwołaniu Aleksandra Miszalskiego w referendum.
1: Prawda Antyradia.
0: Opóźnia się ochrona przyrody w Polsce. NIK skontrolowała lata 2019-2024. Okazuje się, że wyznaczanie obszarów Natura 2000 szło jak po grudzie. Z obsuwą wyznaczono 98% obszarów ochrony przyrody. Bartłomiej Pograniczny.
2: Wyznaczanie nowych obszarów chronionych było dopiero reakcją na zarzuty kierowane pod adresem Polski przez Komisję Europejską, która wskazywała na niekompletność sieci Natura 2000.
0: Najdłużej trwało wyznaczanie obszarów obejmujących Puszczę Kampinoską na Mazowszu, torfowisko pod Zieleńcem w powiecie kłodzkim i jeziorka Chrośnickie na Pojezierzu Kaszubskim. Zajęło to 15 lat.
1: Prawda Antyradia.
0: Kosmiczny obóz w USA. Czworo nastolatków z Polski pojedzie do Stanów na stypendium. To zwycięzcy konkursu Team Poland 2026.
3: W ramach tego stypendium jest 5-dniowy udział na Space Campie, czyli taki kemp, który jest mini szkoleniem, mini treningiem dla astronautów. I rzeczywiście część sprzętu, który jest tam w Huntsville w Alabamie. To są sprzęty, które kiedyś były używane podczas faktycznego treningu astronautycznego, więc jest naprawdę wyjątkowe.
0: Wyprawa w lipcu.
4: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Od 14 do 23 stopni dziś w ciągu dnia ma być głównie słonecznie. Większe zachmurzenia i przelotne deszcze możliwe na południu. W Małopolskiem i w Podkarpackiem może też zagrzmieć. Wieczorem deszcz w Trójmieście i tylko tam. Będzie przy tym od 8 stopni w Olsztynie, przez 11 w Gdańsku, Koszalinie i w Szczecinie, maksymalnie do 15 w Katowicach i w Warszawie.
4: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.
5: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Ach, proszę pana, jak mi się dzisiaj dobrze siedzi. Jak mi się tutaj dobrze jest w ogóle dzisiaj, muszę panu powiedzieć. Ja się tak rozglądam, ja tak patrzę, ja nawet jak widzę pana, proszę pana, to mi jest cały czas jest dobrze i nawet trochę lepiej.
2: A pan powie, czy pan śpi z psem?
1: Ja, proszę pana, wie pan, pies to tak bywa, ale ja tak chciałem tylko zakończyć tę myśl, bo mi jest tak dobrze dzisiaj, bo ja widzę, że my dzisiaj Paul McCartney rozdajemy na finelu, proszę pana.
2: Panie,
1: o, jak
2: mi
1: się
2: chowaj,
1: dobrze
2: chowaj.
1: Jest.
3: No, nic nie powiem.
2: Chowaj, patrz na rączki lepkiego Michała. Dobra,
1: a propos tego psa... Co pan tu od razu insynuujesz, panie Piotr? Co pan tu insynuujesz?
2: A propos psa w łóżku, no to słuchajcie... No. To, że śpicie z psem, może mieć wpływ na wasze zdrowie i o tym powiemy.
1: A na zdrowie psa?
2: O tym też powiemy. Poza tym, słuchajcie, porozmawiamy o serialach. Jeżeli serial się kończy, jest tak. Już taka solidna kropka na końcu, to a ty o tym myślisz cały czas, to powiemy wam, o co w tym wszystkim chodzi, bo naukowcy zabrali się za ten, pasjonujący i niezwykły temat.
1: Ja też powiem, że dzisiaj klasyka gatunku zagości, proszę państwa, wcielimy się w oszłamiające role. Już widzę, że są one dzisiaj naprawdę poważnie wymagające, także jeżeli państwo chcecie usłyszeć szczyt radiowego aktorstwa, to tylko dziś.
2: Już nie Żurek, już nie Rosół, a no właśnie, jaka potrawa zagościła na polskich weselnych stołach, o tym też powiemy.
1: A pies...
2: A pies
1: ci mordelizał.
0: Desperanos w Antyradiu.

0: Bezperanos w Antyradiu.
1: Słuchajcie, wczoraj opowiadałem wam o nowym elektrycznym. Oni to mówią nowe Ferrari, nie używają zwrotu elektryczne. Nowe Ferrari zostało zaprezentowane. Nie Pininfarina, nie wybitni projektanci włoscy, nie zachowanie tego dorobku marki. Tylko panowie, którzy projektowali pralki, iPhony i inne rzeczy. No i wyobraźcie sobie, że wczoraj były prezes Ferrari, Luca Cordero di Montemalo, bardzo trudne nazwisko, był odpytywany z tego faktu.
2: Co ty gadasz? I stoi, jakim prawem?
1: I stoi facet, który jest, widać taka w ogóle uroda włoska, wiesz, taka mocna szczęka, takie siwe, długie włosy, pięknie skrojony garnitur, i on idzie i szlocha.
2: Co?
1: Sobie, no, ma łzy w oczach.
2: Ale tak go zrugali za elektryka?
1: Nie, to były prezes Ferrari, który powiedział, uwaga, cytuję, jeśli powiedziałbym całą prawdę, zaszkodziłbym Ferrari. Ryzykujemy zniszczenie mitu. Jest mi bardzo przykro. Liczę, że chociaż usunią konia z tego samochodu.
2: Enzo przewraca się w głowie, mili państwo. Ale słuchaj,
1: nie, to jest straszne.
2: Ale o co chodzi? Że on elektryczny, czy on rząd brzydki?
1: Rząd brzydki, elektryczny, wszystko naraz.
2: Ja ci powiem tak, z Ferrari najważniejsze jest jedno, że czerwony.
1: No, już jeszcze chciałem coś powiedzieć. Cierpię.
2: Wspomniany Enzo powiedział kiedyś, jakbyś dał dziecku kredkę i poprosił, żeby narysował samochód, na pewno narysowałby czerwony.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Małpy skaczą niedościgle. Małpy robią małpie figle. Niech pan spojrzy na makaka. Co za małpa i to jaka. Piotr Makak Szarłacki późnymi wieczorami zaprasza do dzikiej radiowej dżungli, pełnej egzotycznych dźwięków i nieoczywistych gości, którym nie odbija palma. Makakofonia w Antyradiu. Od poniedziałku do czwartku po 22. No dalej, już 16. Nareszcie, sparowane z moją ulubioną parą. Para z głośników, czyli Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Oberty. Twoje najlepsze połączenie na popołudnie, codziennie od 16. Sparuj swoje urządzenie z Antyradiem i puść parę z głośników. Ale czad! Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
4: Citroen.
5: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
4: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
5: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
6: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
8: Najbliższe osoby w Sejmie. Posłowie pochylą się nad tym, czego nie chcą nazwać związkami partnerskimi. Podatkowy rekord w rozliczeniach za zeszły rok. W tej prawdzie będzie też małe co nieco we Wrocławiu.
0: Prawda Antyradia.
8: Jest 7:30, Grzegorz Kornacki. Osoba najbliższa i umowa o wspólnym pożyciu. Dziś na tapecie w Sejmie rusza 3-dniowe posiedzenie, w czasie którego politycy pochylą się nad związkami, w których dwie osoby bez względu na płeć będą mogły zawrzeć umowę u notariusza. Zarejestrowanie tej umowy w Urzędzie Stanu Cywilnego będzie podstawą do obowiązku alimentacyjnego, uzyskania prawa do korzystania ze wspólnego mieszkania czy udostępniania informacji medycznych.
0: Prawda Antyradia.
8: Rekord w podatkach. Przez Twój EPIT wysłaliśmy w tym roku prawie 15 milionów deklaracji, o 0,5 miliona więcej niż rok wcześniej. 60% formularzy PIT 37 zostało zaakceptowanych bez żadnych zmian. 35% zeznań wysłaliśmy w mniej niż 5 minut, 7% w mniej niż minutę. Rekordziście zajęło to 4 sekundy. Przedsiębiorcy złożyli ponad 1 200 000 deklaracji.
0: Prawda Antyradia.
8: 5000 kilometrów w nieco ponad miesiąc. Taki jest plan wyprawy Tomasza Dziergi, który chce przejechać rowerem przez Stany Zjednoczone. Właśnie wystartował.
9: Trasa będzie prowadziła od Nowego Jorku najpierw do stolicy, bo taki mam challenge życiowy, żeby jak najwięcej stolic świata zobaczyć. Od stolicy kieruję się na Detroit, z Detroit do Chicago. No i z Chicago już trochę pieniędzy trzeba przehulać w Las Vegas i już do Los Angeles.
8: To w ramach projektu Ja jadę, ty pomagasz. W tle jest zbiórka pieniędzy na charytatywny cel.
0: Prawda Antyradia.
8: Delicje w drodze do Wrocławia. W nadchodzący długi weekend można będzie spróbować specjałów ze świata i z regionu. Współorganizatorka Małgorzata Szejertyc.
10: Będziemy mocno pokazywali, że bliska nam jest lokalność, ale chcemy ją pokazać w taki marki światowej odsłonie, na przykład pstrąg płocki czy potrawa turecka, do którego wskoczy kasza jaglana i kiszona sałata zamiast liści winogron.
8: Będą też pokazy gotowania na żywo i warsztaty. Start 5 czerwca i to wszystko potrwa do czerwca 7. Na zegarach mamy teraz 7:32.
11: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
12: Sport w Antyradiu. Piotr Frank Marciniak, dzień dobry. Piłkarski świat przygotowuje się do mundialu, ale polscy kibice nie muszą się denerwować, bo mamy to z głowy, więc by nie wypaść całkowicie z gry, trener Jan Urban powołał kadrę na towarzyskie spotkania z Ukrainą oraz Nigerią. Szanse na debiut mogą dostać Karol Czubak, Mateusz Żukowski, Norbert Wojtuszek, Kacper Potulski oraz Oskar Wójcik. Pierwszy mecz zagramy z Ukrainą we Wrocławiu 31 maja, następnie 3 czerwca w Warszawie sprawdzimy się z Nigerią. W Szwajcarii trwają Mistrzostwa Świata Elity w hokeju na lodzie. Wczoraj Łotwa wyczesała Węgrów 8-1 i zapewniła sobie awans do ćwierćfinału. W drugim spotkaniu pewni utrzymania w elicie Duńczycy przegrali po dogrywce 3-4 z Norwegami, którzy także zagrają w ćwierćfinale.
11: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
13: Sponsorem programu jest Subaru Import Polska, importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
8: Deszcze i burze możliwe dziś w Krakowie i w Rzeszowie. Sam deszcz w Katowicach i w Opolu, a na termometrach będzie od 14 do 23 stopni. Noc bez

zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: No, proszę państwa, czy ja mogę? Michał, szybkie haiku i lecimy.
2: Ja twierdzę, że to Wikipedia, on, że wirtuozeria i jaja. Ocencie sami Wikipedii z 27 maja.
0: Panie i panowie, przed wami człowiek kalendarium!
2: Przepraszam, miał być kalendarium.
1: Ty się zmieniasz w innego mojego kolegę, powiem ci szczerze, powoli.
2: Migała.
1: Dziękuję. Słuchajcie, 1727 rok, ogród saski w Warszawie został otwarty.
2: O, panie, to ja tam, to on był obok mojego domu i muszę ci powiedzieć, że ja przeżyłem tam wiele
1: przy fontanny, nie?
2: Wiele różnych lat. Powiem tak, od przedszkola do jabola.
1: Dobra, lecimy dalej. 1937 w San Francisco otwarto jeden z najbardziej znanych, popularnych i takich mostów.
2: No. Golden Gate?
1: Exactly. No, yeah. Lecimy dalej. 81 rok, film Człowiek z żelaza Andrzeja Wajdy zdobył Złotą Palmę w Cannes na 34. festiwalu i był to pierwszy polski film, który zdobył Złotą Palmę.
2: Czyli Jandaj Kawalerowicz.
1: Lecimy
2: Radziwiłowicz,
1: dalej. FC Porto z Józefem Młynarczykiem zdobyło Puchar Europy w 87 roku. Zresztą Józef Młynarczyk był chyba pierwszym, który zdobył Puchar Europy Polakiem.
2: Był taki dobry dowcip o Młynarczyku, ja ci potem opowiem.
1: Czy wcześniej był? Chyba Bonik był wcześniej. Przepraszam. Lecimy dalej. Stevie Wonder wystąpił na stadionie dziesięciolecia w 89 roku.
2: Czy wy wiecie, że to był jedyny znany artysta, który wystąpił na tym stadionie?
1: 1909 rok. Juan Vicente Pérez Mora. Pytacie się, kim jest? Był pierwszym superstulatkiem. Dożył 115 lat. Zmarł w 2024 roku. I uwaga, statystycznie miał 6 synów, 5 córek, 41 wnuków, 18 prawnuków, 12 praprawnuków. Tak
2: i to jeszcze, i jeszcze jedno osiągnięcie, to on, proszę państwa, wymyślił zdanie siedzę na koniu.
1: A na koniec, proszę państwa, urodziny obchodzi absolutna legenda kina. W 1922 roku urodził się Christopher Lee, brytyjski aktor, który był szpiegiem, żołnierzem, który spotkał się
2: przede wszystkim
1: z Sarumanem był.
2: Drakulą.
1: No też, ale jakbyś mi dał dokończyć, poproszę, spotkał Tolkiena jako jedyny z obsady Władcy Pierścieni. Tolkien namaścił go i powiedział, będziesz grał Gandalfa. Poza tym umierał w 70 różnych filmach. Kończymy, bo nie ma czasu na życiorys.
2: Dziękujemy pana Christophera
1: Lee, który jest bardzo bogaty. Kwadrans do godziny 8.

0: Desperados w Antyradiu.
1: Proszę Państwa, śmialiśmy się ostatnio z amerykańskiego kompotu, czyli fruit water, która została u nich odkryta jakieś 200 lat po naszym kompocie. No, śmialiśmy się też z tego, że oni rosół, który kiedyś funkcjonował w języku angielskim jako broth, prawda? Albo chicken broth. Teraz nazywa się, uwaga, chicken tea, czyli herbatka z kurczaka.
2: Ale jeżeli ty będziesz mówił o chicken tea, to ja dorzucę, no bo jak kurczę bladę chicken tea, no to wesele. A jak wesele, to nowe trendy na weselach. Właśnie. Idziesz w tym sezonie na jakieś party?
1: Nie, ale rosół zrobię sobie w domu.
2: Zaraz wracamy.
1: Szczegóły za chwilę.
2: Po newsach w Antyradio. Aż mnie tutaj krtań się ścisnęła.
1: To z makaronem.

0: from Jane's Addiction.
1: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
2: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antyradio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi.
4: Nie każda gwiazda jest spokojna.
3: Niektóre wyją, krzyczą i rozkręcają noc do czerwoności. Takie są gwiazdy rocka w Antyradiu. Te gwiazdy nie wiszą na niebie, skaczą na scenie. Włącz Antyradio i zgarnij bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Zamiast leżenia krzyżem i leżenia odłogiem, zamiast rerania na roratach i spotkania czarnych charakterów na czarnej mszy, rokolekcje w Antyradiu. Od nowa w ciekawostkach o twórcach rocka, świadectwa zza kulis i suma zdarzeń. Na rokolekcje w piątki po 22 zaprasza Leszek Gnoiński. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
5: Hot grill.
6: Parilla caliente.
7: Grilla calda.
8: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
9: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze. Bo farba biała Dulux Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plamoodporna biała farba do ścian i sufitów Dulux już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
11: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
12: Skoda.
13: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
14: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk, wybór staje się prosty.
15: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą, tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
16: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
17: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
18: Bo w Media Expert taniej masz.
19: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
20: Go!
0: Plastorama.
7: Teoria
12: i praktyka.
7: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
12: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
20: Jedziemy.
21: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
22: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
23: Po reklamie.
24: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

0: The Calling. Rammstein. Smash Mouth. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Antyradio. Najlepszy rock na świecie.
1: Obcokrajowcy kupują w Polsce coraz więcej mieszkań. Szef, z którego nikt nie jest zadowolony, zaczyna dziś nowy etap kariery. W tej prawdzie też instrukcje obsługi z serii oczywiste, a jednak ciągle ktoś tego nie wie.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła ósma. Grzegorz Kornacki. Przyjeżdżają, żyją, pracują i pewnie zostaną. Coraz więcej cudzoziemców kupuje w Polsce mieszkania. Jak pisze Puls Biznesu, w ciągu 10 lat liczba takich zakupów wzrosła 5-krotnie. Dominują nabywcy zza wschodniej granicy, ale przybywa też kupujących z Indii, Turcji czy z Czech. W zeszłym roku obcokrajowcy kupili tu blisko 18 tysięcy mieszkań, o 2% więcej niż rok wcześniej.
0: Prawda Antyradia.
1: Nowa praca przed Zbigniewem Kapińskim. Dziś obejmie on urząd po Małgorzacie Manowskiej. Zostanie pierwszym prezesem Sądu Najwyższego. Prezydentowi udało się trafić tak, żeby niezadowoleni byli i jego zwolennicy i przeciwnicy. W PiS mówią, że to skandal, bo Kapiński brał udział w procesie lustracyjnym Lecha Wałęsy. Rada Ławnicza SN oceniła tymczasem, że Kapiński nie był i nie jest legalnym sędzią Sądu Najwyższego. Nie można go więc uznać za legalnego prezesa tegoż sądu.
0: Prawda Antyradia.
1: Zmiany w hulajnogach w Warszawie. Wytyczone zostały obszary z ograniczeniami w ruchu albo i z zakazem wjazdu, ale podstawa to nadal przepisy o ruchu drogowym. Policja, Kamil Sobutka.
2: Najprościej można podsumować to tak. Droga dla rowerów w pierwszej kolejności jezdnia tylko tam, gdzie przepisy na to pozwalają. Chodnik wyjątkowo i z prędkością pieszego. Przejście dla pieszych, pieszo prowadząc hulajnogę. Jedna osoba na hulajnodze, alkohol i telefon. Absolutnie nie. Jeżeli będziemy stosować te zasady, hulajnogi mogą bezpiecznie funkcjonować w miejskim ruchu.
1: Za tydzień obowiązywać zacznie wymóg korzystania z kasku przez osoby do 16 roku życia.
0: Prawda Antyradia.
1: A skoro już o sprawach wydawałoby się oczywistych, a jednak nie. Lotnisko Chopina przypomina przed sezonem wakacyjnym, czego nie robimy w terminalu. Piotr Rudzki.
3: W momencie, gdy personel lotniska pyta, czy w bagażu znajduje się coś niebezpiecznego, pasażerowie odpowiadają wtedy, że tak, bomba, amunicja, broń. W tym momencie uruchamiane są specjalne procedury awaryjne i mogą skutkować tym, że faktycznie pasażer nie poleci. Musimy zrozumieć, że te pytania są po to, żebyśmy my wszyscy mogli bezpiecznie podróżować.
1: A to, że nie polecimy na wakacje, to najmniejsza skarga w takim przypadku. Na zegarach mamy teraz 2:02. To była Prawda Antyradia. Już za chwilę sprawdzimy prognozy pogody na dziś i na jutro.

0: Erste Bank Polska.
1: 23 stopnie dziś w Krakowie i w Katowicach, 21 w Warszawie i w Zielonej Górze, 19 w Łodzi, 16 w Olsztynie, 14 w Koszalinie. Deszcze, a miejscami i burze możliwe na południu. Jutro może popadać tylko na północno-wschodnim i południowo-wschodnim krańcu Polski. Będzie od 15 do 21 stopni.
0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.
3: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.
4: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Muzeum Pałacu w Wilanowie rozpoczęło projekt, pod którym my z Michałem i z Małgo podpisujemy się każdą ręką.
2: Zdecydowanie każdą kończyną się podpisujemy, ale przede wszystkim językiem się podpisujemy.
1: Tradycja rosołu w Polsce i uwaga, celem tej inicjatywy jest wpisanie rosołu na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. I organizatorzy uzasadniają. Kojarzy się z domem, troską, gościnnością,
2: opieką,
1: i wspólnotą.
2: Zdrowiem.
1: Dlatego rozpoczęliśmy działania na rzecz wpisania tradycji gotowania i podawania rosołu na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Narodowego.
2: Rosół przez O z kreską, proszę państwa, i ły na końcu, żadne tam chicken tea. Nikt nie widział, żeby ktoś kurę maczał jak torebkę,
1: jak torebkę
2: w wodzie. Absolutnie. Proszę państwa, ten nasz, przypominamy, to co najmniej 3 mięsa, palona cebula i ręcznie robiony w domu makaron.
1: Ale każdy dom, każde domostwo ma swój przepis. Każda mama ma swój własny patent na rosół. I uwaga, Stanisław Czarnecki, pewnie nie mówi ci to nic, ale był to człowiek, który napisał pierwszą polską książkę kucharską w 1682 roku i tam znalazła się potrawa rosół polski.
2: Od razu ci powiem, że w tym starym przepisie XVI-wiecznym do rosołu dodaje się tak zwanej limony. Słuchajcie, lekko się obgotowuje w rosole cytrynę. I ja to robię. I to jest, ja polecam absolutnie wszystkim, kochani, także nie będzie żaden Amerykanin pluł nam w twarz i rosół nam Amerykanił.
1: Myślę, że kolejnym krokiem powinna być prestiżowa lista UNESCO, gdzie już możemy spotkać ukraiński barszcz, czy tajską zupę Tom Yum Kung.
2: Tak, jeżeli ktoś wam będzie starał się wmówić, że po chińsku rosół to jest wifon, słuchajcie, to mówcie, że to nieprawda. Tak naprawdę ta nazwa to Yum Yum. Desperanos, Antyradio.

0: Rano w Antyradiu.
1: Gdybyście się przyjrzeli na lewemu barkowi Piotru Kędzierskiego, to tak między Pałacem Kultury a Deutschmarką i Blake'iem Carringtonem, dostrzeżecie napis The Power of Trinity. To niesamowite, że tak postanowiłeś uczcić zespół.
2: Miałem coś powiedzieć o Ferrari, ale nie mam na to już czasu. 19 minut po godzinie 8. Za chwilę newsy w Antyradiu, a potem, proszę państwa, wrócimy do rosołu.
1: I oddajemy dzisiaj Paula McCartneya winyl.

0: everybody. This is Dave Grohl from the Foo Fighters.
1: Hey, what's up, everybody? This is Danny Shula from Biohazard.
2: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy Rocka w Antiradio.
4: Sponsorem programu był właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. No dalej, już 16. Nareszcie. Sparowane z moją ulubioną parą. Para z głośników. Czyli Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn. Twoje najlepsze połączenie na popołudnie. Codziennie od 16. Sparuj swoje urządzenie z antyradiem i puść parę z głośników. Ale czad! Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje? To w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
5: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w środę wszystkie artykuły marki Miller Milch kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Miller Milch kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Kaufland.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to.
11: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
13: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A soda Stream, różne rodzaje, 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni, 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Tomasz?
15: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
14: Chips Lays. Dzięki.
15: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
14: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
15: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
16: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
17: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,49 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A do czwartku schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Do tego prosto z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 11,99 za kilogram. Biedronka.
18: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
19: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
18: Jeszcze lepiej, płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
19: Super, kiedy płyniemy?
20: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
21: Castorama!
22: Teoria
21: i praktyka.
22: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
21: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
23: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
24: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
25: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
24: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
25: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
24: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
26: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
27: Po reklamie.
28: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Iron Maiden. Hej. David Bowie. Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
29: Zatrzymania po fałszywych alarmach, które wysyłały służby do polityków i nie tylko. Policja z nową siedzibą w Katowicach. W tej prawdzie też Tour de Pologne z rozrysowaną trasą na ten rok.
28: Prawda Antyradia.
29: Dochodzi 8.30. Grzegorz Kornacki. Zatrzymane 3 osoby związane z głośnymi fałszywymi alarmami. To po nich służby przyjeżdżały do miejsc związanych z Telewizją Republika czy Karolem Nawrockim. Jak informuje szef MSWiA, jedna ze schwytanych osób trafiła do aresztu, wobec drugiej jest wniosek w tej sprawie. Co do trzeciej, to człowiek dopiero co zatrzymany, a kolejne zatrzymania są w drodze. Osoby dotąd namierzone to 20-latkowie, którzy mieli już problemy z prawem.
28: Prawda Antyradia.
29: Przekraczają żółtą linię. Armia Izraela ogłosiła, że rozszerza swoją operację w Libanie poza granicę okupowanej już części kraju. Cel to odepchnięcie sił Hezbollahu od północnej granicy Izraela.
28: Prawda Antyradia.
29: Nowa komenda policji w Katowicach. Na blisko 11 tysiącach metrów kwadratowych znajdą się 3-piętrowe budynki, ale też garaż, parking i budynek dla psów służbowych z torem przeszkód. Śląska Policja, Katarzyna Cypel-Dąbrowska.
30: Inwestycja obejmuje budowę kompleksu nowoczesnych, wielofunkcyjnych budynków dostosowanych do potrzeb administracyjnych największej jednostki policyjnej w regionie. Nowa siedziba znacząco poprawi warunki pracy mundurowych oraz jakość obsługi mieszkańców regionu.
29: Budowa nowej komendy zbiegu Michajdy i Kolońskiej ma potrwać 5 lat, będzie kosztować ponad 180 milionów złotych.
28: Prawda Antyradia.
29: Znamy trasę Tour de Pologne. Impreza ruszy 3 sierpnia w Gdyni i skończy się 9 w Bieliczce. Po drodze będą jeszcze Koszalin, Międzyzdroje, Szczecin, Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra czy Opole.
28: Prawda Antyradia.
29: Rynek jak kuchnia. Wrocławski rynek. W pierwszy czerwcowy weekend opanuje festiwal Delicje z gotowaniem na żywo, żwawym przeżuwaniem i z kulinarnymi warsztatami. Współorganizator Tomek Tyc.
31: Dużo serów, no bo serowarstwo w tej chwili przeżywa swój rozkwit. Też wędliny, chleb, keto, czyli bez użycia mąki. On jest na bazie twarogu i różnych ziaren.
29: Start 5 czerwca. Jest prawie 8.32.
32: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
28: Sport w Antyradiu.
33: Piotr Frank Marciniak, dzień dobry. Zaczynamy od Paryża, gdzie trwa turniej Rolanda Garrosa. Wczoraj Kamil Majchrzak przegrał z Chilijczykiem Alejandro Tabilo 0-3 i pożegnał się z turniejem. Dziś w samo południe Iga Świątek sprawdzi Czeszkę Sarę Bejlek. O 13:00 na korcie pojawi się Magdalinet, która zmierzy się z Jeleną Ostapenko. Po południu Magdalena Fręch powalczy z Jill Teichmann ze Szwajcarii. Start 17:00. W Lipsku odbędzie się finał Ligi Konferencji, w którym Crystal Palace zmierzy się z Rayo Vallecano. Start 21:00. Czas na drugi półfinał Mistrzostw Polski w koszykówce. W derbach stolicy Legia Warszawa zagra z Dzikami Warszawa. Rywalizacja toczyć będzie się do 3 zwycięstw. Dziś mecz numer 1. Start 20:15. Kolejny serwis jutro, 7:30.
32: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
29: Do 23 stopni dziś w ciągu dnia. Najcieplej będzie w Krakowie i w Katowicach. 21 stopni w Warszawie i w Zielonej Górze. 19 w Szczecinie, 16 w Olsztynie i najmniej 14 w Koszalinie. Deszczu spodziewamy się tylko na południu, w Opolu, Katowicach, Krakowie i w Rzeszowie. W Małopolsce i na Podkarpaciu możliwe są dziś też burze.
0: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
28: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.

0: Kaperanos w Antyradiu.
1: Pamiętasz scenę w Misiu, aktor zachorował?
2: Oczywiście.
1: U nas też zachorował, dlatego Ola, chodź na chwilę, chodź. Bo teraz będzie klasyka gatunku. Ola jest naszym ekspertem od social mediów. Słuchaj, tu mamy scenariusz, tak? Klasykę gatunku znasz, słuchacze znają. Mogli być podpowiedzieć, ale nie ma tutaj głośnika. Nie, mówią pod nosem, my tego nie słyszymy. Mamy tutaj podział na role. Tak, prezentujemy fragment dzieła filmowego bądź serialowego z polskiej lub zagranicznej, prawda, kultury. I wy wysyłacie do nas na maila na desperanos@antyradio.pl lub dzwonicie do nas na 321-321-600, robicie głęboki wdech. No i proszę Państwa, zgadujecie. Do wygrania dzisiaj mamy nowego Paula McCartneya, winyl, żeby nie było łatwo. No dobrze, pani, pokażę pani paluchem, dobra?
2: To może pani Ola się wcieli we mnie, a ja się wcielę w aktora, którego nie ma.
1: No właśnie o tym mówię, tak, bo tutaj jest dużo tego. Czyli ja jestem sobą w scenariuszu, ty jesteś Michałem, który zatkał sanitariat, Ola jest Małgo w tekście.
2: Dobra.
1: Tak, wy zgadujecie, co to jest, żeby nie było łatwo. To nie jest taka oczywista oczywistość, bo tej serii było dużo części i to chodzi nam o tę konkretną. Dobra.
2: To lecimy?
1: Czyli, tak.
0: Klasyka gatunku.
2: Znajdź coś, żeby nas stąd wyciągnąć.
1: Może coś będzie przy plecaku.
2: Dobrze, że jedno z nas jest na górze. Bałem się, że utkniemy tu na zawsze.
1: O, znalazłem coś, zobaczcie.
2: Co?
3: O, jaki śliczny kwiatek.
2: Tak? A to ty.
1: Tak, ja też tak myślę.
2: To przepiękna stokrotka, ale potrzebujemy czegoś dłuższego.
1: Dłuższego? He, oczywiście, ale głupta ze mnie.
2: O, świetna myśl, ale ta książka też chyba nie jest wystarczająco długa.
1: O, jest, czytał mi ją kiedyś pan Sowa i naprawdę była taka długa jak nie wiem co.
0: No, kto to powiedział?
2: Daj nam 2 na 10.
1: Ale mocne 2 na 10. Oli, dziękujemy. 3 z minusem dajmy sobie.
2: Dobra.
1: Czekamy na wasze maile, telefony, pogadamy o Rosole, żeby nie było, że coś obiecuję,
2: to zaraz.
1: A tego nie mówię. Teraz Gary Moore, Empty Rooms.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Desperanos, 27 maja, 8.47. Na tapecie dzisiaj od razu przypominam winyl Paula McCartneya, ale kolega tutaj coś innego przygotował.
2: Mówiliśmy o Rosole, o tym, że no będziemy wpisywać go do polskiego niematerialnego dziedzictwa narodowego.
1: Tak jest.
2: A propos Rosołu, proszę państwa, wesele. Koszta leżyka zaczyna się zwykle od 300 zł.
1: Co?
2: W wielu lokalach 500 zł za osobę.
1: Stop, Małgo, przecież myśmy w zeszłym roku mówili, że 200 to dużo.
2: Słuchaj, ale
1: na
2: to
1: Boga.
2: Troszkę się zmieniło w ciągu tego roku, mój drogi. Ale są też takie wesela, gdzie wychodzi 700 zł od osoby. No sky is the limit,
1: słucham,
2: prawda?
1: Na to wydatki, chyba u ciebie w gigantach.
2: Tutaj wydatki się nie kończą. Pary młode często też decydują się na takie oryginalne atrakcje, nie wiem, sztukmistrz albo wróż, albo inne historie kulinarne.
1: Szansonista.
2: No i wyobraźcie sobie, poza fotobudkami i sztucznymi ogniami też pojawiają się nowe warianty kulinarne.
1: Mów.
2: Live cooking to już jest zwykła rzecz. Sushi, zwykła rzecz. Teraz proszę ja ciebie.
1: Przepraszam chwila, że Sushi Master przybywa na żywotnie też, nie te krewety.
2: No
1: i te
2: ja
1: kalmary.
2: Byłem na takim weselu, okay. I to akurat było naprawdę miłe po tych kilku godzinach złapać rybkę w ryżu.
1: Ty byłeś na weselu z 50 Centem i Busta Rhymesem, jak chciałem przypomnieć. To dopiero atrakcja.
2: To nie było to wesele. No i wyobraźcie sobie, że co teraz jest w trendzie? Przenośne piece do pizzy, tak? Czyli masz pizzę, która jest na weselu. Wyobraźcie sobie, robimy mini pizzerię w ogóle na weselu z dzieciakami. Dzieciaki są zaangażowane. Poza tym hamburgery też są w trendzie. Efektowne mieszanie drinków pojawia się.
1: Hamburgsy na weselu?
2: No ale no co zrobisz, no? No
1: jak to co zrobisz? Co zrobisz bez sałatki, bez śledzia i bez schabu na zimno w galarecie? No,
2: rozumiem, że małżeństwo wtedy się nie uda.
1: No oczywiście, że nie.
2: Rozwiedli się. U nich była pizza na weselu.
1: Poza tym chwileczkę. Serwować hamburgsy i talerzyk po 300?
2: Michał.
1: Przepraszam.
2: Girl like you, Edwin Collins.
1: Nieuchronnie to i tak prowadzi
2: do... A potem rzucasz na TikToka.
1: To wszystko nieuchronnie i tak prowadzi do rozwodu, mili państwo.

0: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszam do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Rewelacja. W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Tylko teraz kup z MyMediaMarkt 65-calowy telewizor Sony Bravia 8 OLED 4K Ultra HD i odbierz aż 700 zł na zakupy w sklepach Decathlon. Skorzystaj z akcji 50 za 500. MediaMarkt.
11: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
13: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
14: Skoda. Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest! Od 25 do 20...

0: Nie z Biedronką.
1: Wiosna to najlepszy czas, aby poczuć nową energię. Ultra nowoczesnych napędów Lexusa. Zachwycić się świeżością, wyrafinowanego designu i znów powitać tę niesamowitą przyjemność prowadzenia. Tak, nadszedł czas na perfekcyjne otwarcie sezonu z Lexusem. Już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze. Po reklamie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Wylosował się akt oskarżenia, nielegalne automaty do sądu. Islandia myśli czule o Unii Europejskiej po tym, jak Trump chciał objąć Grenlandię. W tej prawdzie też domowe budżety z wynajmem mieszkania.
2: Prawda Antyradia.
3: Minęła dziewiąta. Grzegorz Kornacki. Przed sąd za nielegalne salony gier gdańska prokuratura skierowała dwa akty oskarżenia. Dotyczą trzech osób, które będą odpowiadały za pomocnictwo w organizowaniu hazardu na automatach. To część szerszego śledztwa dotyczącego grupy, która prowadziła nielegalne salony od 2017 do 2022 roku. Biznes kręcił się m.in. w Pomorskiem, Warmińsko-Mazurskiem czy w Lubuskiem. Zabezpieczyć udało się 675 automatów w ponad 150 lokalach. Te były zamykane elektromagnetycznie. Obsługa miała zdjęcia funkcjonariuszy celno-skarbowych, żeby ich przypadkiem nie wpuścić. Oskarżonym teraz grozi do 3 lat więzienia.
2: Prawda Antyradia.
3: Nowy członek Unii Europejskiej nam się szykuje. New York Times pisze o tym, że Donald Trump tak nastraszył Islandię, że ta rozważa wejście do wspólnoty. Dotąd nie paliła się do takiego kroku, ale po wydarzeniach wokół Grenlandii szykuje referendum w sprawie akcesji.
2: Prawda Antyradia.
3: Duże miasto to większe wydatki, ale też wyższe pensje. Rankomat sprawdził, gdzie zostaje nam najwięcej w portfelu już po opłaceniu mieszkania.
4: Dwie osoby, dwie średnie pensje w danym mieście i wynajem 40 metrów kwadratowych. Rankomat.pl, Jarosław Sadowski.
5: W Warszawie po opłaceniu mieszkania na życie zostaje im 11 657 zł.
4: Powyżej 10 tysięcy zostaje w Krakowie, Wrocławiu, Gdyni i Gdańsku. Na drugim biegunie jest Częstochowa.
5: Na życie pozostaje im 8 904 zł.
4: Finansowa swoboda kończy się, gdy pojawiają się dzieci. BIK Info Monitor, Diana Borowiecka.
6: Aż 23% osób posiadających dzieci deklaruje, że spory finansowe zdarzają się u nich często lub bardzo często.
4: Joanna Obuchowska, Antyradio.
2: Prawda Antyradia.
3: Zabytki zwiedzaj szybko. Jeżeli chcesz zobaczyć Olsztyński Zamek, musisz zdążyć w te wakacje po sezonie zamknięcie i prace konserwatorskie.
7: Te prace konserwatorskie w zasadzie dotkną każdego pomieszczenia w muzeum. Do tego będą zmieniane media, elektryka, wszystkie zabezpieczenia muzealne, które muszą być spełnione. Podłogi, część barokowa, pokrycie dachu, elewacje gotyckie.
3: Mówił Piotr Żuchowski z Muzeum Warmii i Mazur. Prace mają potrwać do 2030 roku.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący żelowy klej z włóknami Fiberforce Ceresit CM16.
3: Burzowo może zrobić się dziś w Podkarpackiem i w Małopolskiem. Deszcz w tych dwóch województwach, ale też w Śląskiem i w Opolskiem. Poza tym ma być słonecznie. Na termometrach dziś od 14 stopni w Koszalinie, przez 16 w Olsztynie, 19 w Łodzi i w Szczecinie, 21 w Warszawie czy w Zielonej Górze, maksymalnie do 23 w Krakowie i w Katowicach.
8: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący żelowy klej z włóknami Fiberforce Ceresit CM16.
2: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.
9: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.

0: Esperanos w Antyradiu.
1: Proszę Państwa, jest tak, że czas nadszedł na naszych milusińskich, zwierzaczki. Michał ma kotka, ja mam pieska.
2: Ja również posiadam pieska.
1: I wyobraźcie sobie, że chiński startup technologiczny odpowiada na pytanie, co do ciebie ten kot i pies mówi. Oni wprowadzili to w algorytmy, te zachowania, te mimikę psią, te dźwięki kocie. I wyobraźcie sobie,
2: Przepraszam, kot porozumiewa się wzrokiem. On raczej patrzy
1: i tyle.
2: Dokładnie wiesz, kiedy on to bągardzi, czyli cały czas.
1: No i wyobraźcie sobie, że według deklaracji producenta, to jest napisane po chińsku, będę tłumaczył, potrafi tłumaczyć wokalizację oraz mowę ciała zwierząt domowych na język ludzki z dokładnością 92%.
2: O, to mój pewnie jest kompatybilny, bo ja mam chińskiego psa akurat, psa rasy kimchi, więc myślę, że nawet nie muszę żadnego mu update'u software'u robić.
1: Słuchajcie, są wbudowane w apkę czujniki inercyjne, akcelerometry i żyroskopy, które stale monitorują mikroruchy ciała zwierzęcia, kąt nachylenia głowy oraz dynamikę ogona lub uszu.
2: I teraz, proszę Państwa, przechodzimy do newsa numer 2, którego łączymy z tym, że pierwszym, o którym wspominał Piotr, ponieważ chcieliśmy Wam powiedzieć o spaniu ze swoim czworonogiem. No, niektórzy z nas czują się lepiej, kiedy piesio gdzieś się tam tarza w nóżkach. Jak ty chcesz to połączyć?
1: Niektórzy czują się też gorzej, bo moja dziewczyna na przykład... Ja nie mam problemu spania z psem. A moja dziewczyna twierdzi, że to jest siedlisko zarazek i ma zasypialnie, poza sypialnią spać.
2: Wystarczy ogolić.
1: Słuszna uwaga. Wybiłeś mnie z rytmu, no.
2: Piotruś,
1: tak czy siak.
2: Piotruś, to tak jak z tobą. Dokładnie tak jak z tobą.
1: Apkę ściągaj i będę testował Lemon Heads teraz. 13 minut po 9.
2: Strach pomyśleć, co się tam z tego Polsatu zataszczył.

0: 18 minut po 9, ja powiem tak, jak na przyjaciela Kubusia przystało i finał naszego konkursu zrobię.
1: Proszę Państwa, posłuchajmy oryginału, a zaraz rozwiążemy konkurs.
2: Znajdź coś, żeby nas stąd wyciągnąć.
3: Dobrze. Może coś będzie przy plecaku.
2: Dobrze, że jedno z nas jest na górze. Bałem się, że utkniemy tu na zawsze.
3: Znalazłem coś. Patrzcie.
2: Co?
4: Jakiś śliczny kwiatek, prosiaczku.
3: Tak, ja też tak myślę.
2: Tak, prosiaczku, to przepiękna stokrotka, ale potrzebujemy czegoś dłuższego.
3: Dłuższego? Oczywiście, ale głuptas ze mnie.
2: Świetna myśl, prosiaczku, ale ta książka też chyba nie jest wystarczająco długa.
3: Jest. Czytał mi ją kiedyś pan Sowa i naprawdę była taka długa, jak nie wiem co.
0: Czy to też masz wrażenie, że posiaczek brzmiał jak prezydent Kwaśniewski?
1: Na wizycie zagranicznej mówisz.
0: Oczywiście.
1: Słuchajcie, żeby nie było, żebyśmy byli precyzyjni, to był to fragment Kubusia i jego przyjaciół. Kubusi przyjaciele z 2011
0: roku. Muzyka do filmu Hans Zimmer, wyobraź sobie.
1: Proszę Państwa, kto wygrał, już Państwu mówimy, bo nasza skrzynka oczywiście pękła w szwach.
0: Pęcła, tak, dokładnie.
1: I pierwszy napisał...
0: Agnieszka do nas napisała.
1: Pierwszy napisała Agnieszka, gratuluję.
0: Brawo, Aga, Paul McCartney on vinyl for you.
5: No kto to powiedział?

0: Reklama. RTV Euro AGD.
1: Jak okazje,
2: to w euro.
1: Mistrzowskie okazje w grze.
0: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chipsy Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl. Skoda.
0: Po reklamie.
8: Powrót na właściwe tory, czyli kolejowe służby w akcji w Wielkopolsce. Rakieta ze sztuczną inteligencją Korea Północna testuje i grozi. A propos rakiet, w tej prawdzie będzie też wątek kosmiczny.
0: Prawda Antyradia.
8: Jest 9.30. Grzegorz Kornacki. Wykolejeniec już na właściwych torach. Kolejarze usunęli z pobocza torowiska w Garbatce ostatni człon pociągu, który przedwczoraj wykoleił się po zderzeniu z ciężarówką. Fachowcy od razu zabrali się za ocenę stanu torowiska i sieci trakcyjnej, no i za ewentualne naprawy. W poniedziałkowym wypadku zginął kierowca ciężarówki. 17 osób z pociągu miało niegroźne obrażenia.
0: Prawda Antyradia.
8: Wojna z AI coraz bliżej. Korea Północna przetestowała pociski balistyczne, precyzyjne pociski manewrujące i pociski artyleryjskie kierowane przez systemy sztucznej inteligencji. Pyongyang chce rozmieścić nową broń w pobliżu granicy z Koreą Południową. Zasięg to 100 kilometrów, czyli tyle, ile właśnie jest od granicy do Seulu.
0: Prawda Antyradia.
8: A propos nowych i drogich zabawek, Ferrari pokazało nowe auto warte ponad 500 000 euro. To elektryk. Wygląda tak, że akcje firmy spadły o blisko 8%. Były pracownik firmy i były minister przemysłu Włoch stwierdził, że to estetyczna i technologiczna zniewaga.
0: Prawda Antyradia.
8: Wolniej w centrum z zakazem wjazdu do Parku Sowińskiego i do Lasku na Kole. To nowe zasady, które obowiązują elektryczne hulajnogi w Warszawie. Zarząd Dróg Miejskich Jakub Dybalski.
9: Jeżeli na przykład operatorzy, czy to będą rozstawiać rano swoje hulajnogi w miejscach, które nie są do tego przeznaczone, czyli rzeczywiście pojawią się przypadki, kiedy ta hulajnoga zostanie zwrócona i zostanie taki zwrot przyjęty w miejscu, w którym ona zwrócona być nie powinna, czyli jakby będzie naruszenie tych naszych porozumień, to wtedy będziemy takie kary naliczać.
8: Zasady zostały wypracowane m.in. z urzędami dzielnic.
0: Prawda Antyradia.
8: Kosmiczny obóz w USA. Czworo nastolatków z Polski pojedzie do Stanów na stypendium. To zwycięzcy konkursu Team Poland 2026.
10: W ramach tego stypendium jest 5-dniowy udział na Space Campie, czyli taki kemp, który jest mini szkoleniem, mini treningiem dla astronautów. I rzeczywiście część sprzętu, który jest tam w Huntsville w Alabamie, to są sprzęty, które kiedyś były używane podczas faktycznego treningu astronautycznego, więc jest naprawdę wyjątkowe.
8: Mówiła Anna Bukiewicz-Szul z Polskiej Agencji Kosmicznej. Sama wyprawa w lipcu z nauczycielem. Jest prawie 9.33. To była Prawda Antyradia.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
8: Od 14 do 23 stopni dziś w ciągu dnia. Ma być głównie słonecznie. Większe zachmurzenia i przelotne deszcze możliwe na południu. W Małopolskiem i Podkarpackiem może też zagrzmieć. Wieczorem deszcz w Trójmieście i tylko tam. Będzie przy tym od 8 stopni w Olsztynie, przez 11 w Gdańsku, Koszalinie i w Szczecinie. Maksymalnie do 15 w Katowicach i w Warszawie.
11: Sponsorem prognozy pogody był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
0: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.

0: Bezperanos w Antyradiu.
1: Naukowcy badali mechanizm, który nazywa się RII, czyli Retrospective Imaginative Involvement.
2: Ja się tak źle czułem, wiesz co, i dopiero teraz dam sobie sprawę z tego, że po prostu organizm tęsknił za naukowcami. Dobrze, że ich to przeprowadziłeś znów i cytujesz, proszę.
1: O co chodzi z RII? Chodzi o to, że jeżeli oglądacie seriale i filmy, to często potem wracacie do nich bardzo często w myślach. Często cały czas powtarzacie.

0: to słowo, ale tak jest. I wyobraźcie
1: Czyli że wspominasz historię, tak?
0: Tak. I okay. O to chodzi, że powszechnie wydaje nam się, że binge-watching, czyli oglądanie serialu na przykład bez przerwy przez wiele godzin...
1: To się niestety często zdarza.
0: Mają potężny, uwaga, podkreślam, pozytywny wpływ na naszą wyobraźnię, pamięć, zdolność do radzenia sobie ze stresem.
1: A zarbana noc, a zmęczenie, później człowiek nieprzytomny kompletnie.
0: Drogi, no. Chodzi o twój mózg, który lepiej zaczyna funkcjonować. I to RII u ludzi, którzy uprawiają binge-watching, jest częstszym zjawiskiem. Czyli częściej wracamy do seriali, które pochłanialiśmy hurtowo za jednym razem.
1: Rozumiem. Ja ostatnio oglądałem historię Eda Gainsa. To jest historia seryjnego mordercy, nekrofila, słuchaj, i psychopaty, który natchnął bardzo wielu producentów horrorów od Piły Teksańskiej Masakry Piłą Mechaniczną, począwszy przez Milczenie Owiec, a skończywszy na psychozie Hitchcocka.
0: Ed Gein, to dokładnie. Zainspirował wielu filmowców i wielu złoczyńców,
1: I wiesz, kiedy osnął? To ale?
0: Co? Chciałem powiedzieć, że podobnie jest z książkami. Że jest to RII, że wracamy do tych, które przeczytaliśmy hurtowo w jedną noc.
1: A ja ci muszę powiedzieć, że ja rzeczywiście wspominałem ostatnio Eda Gainsa, ponieważ okazało się, że w lodówce mam zimne nóżki w galarecie. Patrząc na nie, myślałem sobie, jestem trochę jak on.
0: The Cranberries Salvation, 18 minut do godziny 10.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Szanowni Państwo, nadszedł czas. Żegnamy się z Wami. Kończy się nasz wspaniały poranek. Dziękuję Małgorzato, dziękuję Michale.
2: Jak Ty to wspaniale podsumowałeś, naprawdę. Mów dalej.
1: Płyta Paula McCartneya poszła w dobre ręce. Mm-hmm. Dodam, że pytacie się najbardziej o ten koncert, czyli o to, co będzie wyprawiał w Polsce pan oczywiście Jack Jacek White. Białkowski. Jacek Białkowski będzie u nas rano w piątek w postaci jedynego biletu na koncert 1 czerwca w Warszawie. Dodam, że w innych pasmach u nas, na antenie Antyradia, te bilety jeszcze będą rozdawane. Towar deficytowy.
2: Dodam tylko, szanowny Gawiedzi, że następnego dnia Jacek Białkowski występuje w Krakowie. Namawiamy Was oczywiście na obydwa koncerty. Namawiamy Was na stałe słuchanie Antyradia, ponieważ giganci rocka tylko tu. To my rozdajemy najlepsze płyty, najlepsze bilety, najlepszy vibe, humor, osobowości. I tak mam mówić dalej?
1: Steven Ratuj Tyler, mnie. Jego stopa i Aerosmith.
2: Dziękuję,
1: teraz
2: Małgo.
1: Ragdoll w Antyradio.
2: Dziękuję, Małgo, za to pozytywne nie.

0: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
1: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
2: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. W RTV EURO AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, dalej
0: masz! Po reklamie.
2: Kolejne zatrzymania w drodze. Tusk o sprawcach wywołujących fałszywe alarmy. Ochrona przyrody pod przymusem i powoli. W tej prawdzie też Robert Lewandowski w kadrze na najbliższe 2 mecze.
0: Prawda Antyradia.
2: Minęła 10:00. Grzegorz Kornacki. Będą kolejne zatrzymania. Sprawcy są bardzo młodzi. Tak Donald Tusk mówi o podejrzewanych o zamieszanie z fałszywymi alarmami, które wysłały służby do miejsc powiązanych z politykami. Jak na razie schwytane zostały 3 osoby. Jedna trafiła do aresztu. Według premiera za alarmami stoją zorganizowane grupy młodych ludzi, którzy mają już na koncie podobne rzeczy. Robią to dla fejmu i satysfakcji, nie z pobudek ideologicznych.
0: Prawda Antyradia.
2: Największy od pokolenia krok do przodu w relacjach między Polską a Wielką Brytanią, tak mówią na Wyspach. Dziś w Londynie podpisujemy traktat dotyczący wspólnej produkcji pocisku obrony powietrznej średniego zasięgu. To ma być sprzęt nowej generacji. Umawiamy się też na wspólne ćwiczenia wojsk czy rozwój zaawansowanej amunicji.
0: Prawda Antyradia.
2: Opóźnienia to nasz chleb powszedni. NIK sprawdziła, jak polskie rządy wyznaczały obszary chronione Natura 2000 w naszym systemie prawnym. Otóż z oporami.
3: Obszary Natura 2000 wyznacza Unia Europejska. NIK, Bartłomiej Pograniczny.
4: Kraje członkowskie mają maksymalnie 6 lat w przypadku obszarów siedliskowych, by dostosować je do swojego prawa.
3: W latach 2019-2024 Polska nie wyrobiła się w terminie w przypadku 98% takich obszarów.
4: Wyznaczanie nowych obszarów chronionych było dopiero reakcją na zarzuty kierowane pod adresem Polski przez Komisję Europejską.
3: Nie tylko to idzie jak po grudzie. Powiększanie parków narodowych też. Greenpeace, Marek Józefiak.
5: Do większości naszych parków narodowych bardziej pasowałaby nazwa skwery narodowe, bo niestety obejmują niewielkie skrawki dzikiej przyrody.
3: Joanna Obuchowska, Antyradio.
0: Prawda Antyradia.
2: Ostrożnie na lotnisku, jako że zaczyna się najbardziej ruchliwy okres, warszawskie lotnisko Chopina przypomina o tym i owym. Piotr Rudzki.
6: Przede wszystkim warto sprawdzić, jakie dokumenty są wymagane w kraju docelowym. Warto też sprawdzić, czy wszystkie przedmioty, które pakujemy do bagażu, głównie podręcznego, ale i rejestrowanego, mogą się znaleźć w bagażu. Tutaj, jeżeli pasażerowie mają wątpliwości, mogą skorzystać z wyszukiwarki na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego, ale mogą też skontaktować się z nami bezpośrednio, czy to poprzez Facebooka, czy poprzez e-mail i my odpowiemy.
2: No i przypomnienie, uciążliwe czasem procedury służą bezpieczeństwu.
0: Prawda Antyradia.
2: Lewy w gotowości. Robert Lewandowski znalazł się wśród 26 piłkarzy powołanych do kadry na najbliższe towarzyskie mecze. W niedzielę gramy we Wrocławiu z Ukrainą, a za tydzień z Nigerią w Warszawie. Jest prawie 10:03. To była Prawda Antyradia. Deszcze i burze możliwe dziś w Krakowie i w Rzeszowie, sam deszcz w Katowicach i w Opolu, a na termometrach będzie od 14 do 23 stopni. Noc bez opadów, ale zrobi się chłodno. 4 stopnie w Olsztynie, Zielonej Górze i w Opolu, 6 stopni w Łodzi i w Rzeszowie i najwięcej 8 stopni w Warszawie.
0: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski. Sponsorem programu są militaria.pl.

0: dyżur w Antyradiu.
1: Proszę Państwa, 11 minut po 10. Witam Państwa, Aleksander Ostrowski, oczywiście w Antyradiu. Nadal trwa tydzień z gwiazdami rocka. W nim sporo zaproszeń na super koncerty. Ja będę miał dla Państwa dziś pojedynczy, co prawda, bilet na koncert Jacka White'a 1 czerwca w warszawskiej Stodole. Społeczny researcher pan Wojciech zawiadamia, że mamy dziś Światowy Dzień Wydry. Dzień niczego się nie lękaj, także dzień biżuterii, dzień taśmy celofanowej i dzień samorządu terytorialnego, obchodzony tylko w Polsce. 27 maja 1869 roku w USA założono partię prohibicji. To były wybrane przeze mnie informacje spośród tych, które przysłał mi społeczny researcher pan Wojciech. A my jedziemy.

0: co tam miałoby nas dzielić? Raczej nas łączy, proszę Państwa, bo traktat północnoatlantycki zakłada, że jeden ze wszystkich, wszyscy za jednego. Atak na jakikolwiek kraj, no, zobowiązuje wszystkich członków NATO do tego, żeby się odwdzięczyli. Proszę Państwa, ale dzień bez Donalda Trumpa dniem straconym, bo Donald Trump uzależnił pomoc od swoich sympatii politycznych. Z tego, co wiem, to na razie nas lubi, dlatego ten dzień dzisiejszy, który jest takie święto w dniu dzisiejszym, niczego się nie lękaj, raczej powinno w tym przypadku być na miejscu. Proszę Państwa, nie lękajcie się, prezydent Trump chyba nas lubi.
1: Greetings, all Earthlings. My name is Vil Lavolo, a.k.a. VV.
2: /. Hi, this is Joe Bonamassa, and you're listening to Anti-Radio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
4: Sponsorem programu były Militaria.pl.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z gwiazdami rocka w Antyradiu. Mamy dla was bilety na kolejne świetne rockowe koncerty. Tym razem w zestawie m.in. Garbage, Jack White, Tom Morello, Limp Bizkit, Bring Me The Horizon, A Perfect Circle i inni. Słuchaj Antyradia i zgarniaj bilety na najlepsze rockowe koncerty. Poza tym do wygrania będzie też najnowszy album Paula McCartneya na winylu i na CD. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Kaufland jest fresh w Kauflandzie.
5: Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Tak, soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
7: Citroen.
8: Burger ostry jak gitarowy riff? Czy słodki jak refren rockowej ballady? Stwórz własnego rockowego klasyka w Dzień Burgera w Antyradiu. Wbij na antyradio.pl i wymyśl przepis na rockowego burgera Antyradia. Wygraj 500 zł i 30 voucherów na Whoppery w Burger King. Celebruj przez miesiąc. Dzień Burgera w Antyradiu. Smak w rockowym stylu. Sponsorem konkursu jest właściciel marki Burger King, oferujący kultowe burgery Whopper.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

mamy tydzień z gwiazdami rocka, to jedno, no bo mamy zaproszenia na koncerty takie jak Jack White, Bring Me The Horizon, Perfect Circle czy Limp Bizkit i no wiele innych kapel. Też bilety na zbliżający się koncert grupy Garbage z perkusistą w formacji, legendarnym producentem i muzykiem, Butchem Vigiem, rozmawiał Robert Braua. No i te fragmenty wywiadu można usłyszeć na naszej antenie codziennie od po 18 w parze z głośników i w sobotę we wszystkich strunach rocka. Mamy też album Paula McCartneya do rozdania na winylach i na kompaktach, także jest totalna moc, proszę Państwa. I jeszcze zwrócę uwagę na fakt, że dzisiaj będę miał zaproszenie na koncert Jacka White'a, który odbędzie się 1 czerwca w warszawskiej Stodole. To pojedyncze zaproszenie, ale mocarne niebywale.

0: Tak, właśnie Black Crowes daje do pieca. No naprawdę dają do pieca. Proszę Państwa, my zbliżamy się do godziny 11. Za momencik, prawda, antyradia, pełna kultura.
1: Hey Poland, this is Joe from Def Leppard.
2: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
3: Hello everybody, Max Cavalera here, Soul Fly. And you listen to Antiradio.
4: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Nie każda gwiazda jest spokojna. Niektóre wyją, krzyczą i rozkręcają noc do czerwoności. Takie są gwiazdy rocka w Amtradiu. Te gwiazdy nie wiszą na niebie, skaczą na scenie. Włącz Antyradio i zgarnij bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Małpy skaczą niedościgle. Małpy robią małpie figle. Niech pan spojrzy na makaka. Co za małpa i to jaka? Piotr Makak Szarłacki późnymi wieczorami zaprasza do dzikiej radiowej dżungli, pełnej egzotycznych dźwięków i nieoczywistych gości, którym nie odbija palma. Makakofonia w Amtyradiu. Od poniedziałku do czwartku po 22. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszam do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: No, to jedziemy.
7: Tato, czy dziś ja prowadzę?
6: Jasne, w końcu to twój dzień.
7: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe. Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
9: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
10: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
11: Narkotyki warte wielkie pieniądze, przechwycone, 6 osób zatrzymanych. USA o wycofaniu wojsk z Europy. Są plany, są też plany na hamowanie tych planów. W tej prawdzie będzie też powrót po 15 latach.
0: Prawda Antyradia.
11: Minęła 11. Grzegorz Kornacki. Narkotyki warte prawie 70 milionów złotych przejęte w powiecie kutnowskim. Śledczy zabezpieczyli 200 kg klefedronu i substancje służące do jego produkcji. Cała linia produkcyjna była w kontenerze, takim jak przewożą tirem. Stał on na terenie jednej z posesji. Był tam też ponad 1 000 000 złotych w gotówce i były samochody warte ponad 850 tysięcy. Zarzuty usłyszało 6 osób, dwie z nich wpadły na gorącym uczynku przy produkcji używek. Nikt nie przyznał się do winy, wszyscy odmówili składania wyjaśnień. Grozi im od 3 do 20 lat więzienia.
0: Prawda Antyradia.
11: Do wycofania. Samoloty bojowe, drony, niszczyciele i okręty podwodne. Takie są plany USA co do Europy według najnowszych doniesień Politico. Z drugiej strony jest nowy projekt ustawy o wydatkach na obronność Stanów Zjednoczonych. Zakłada on nadzór Kongresu nad wycofywaniem wojsk USA z Europy. Ma też przepisy promujące stałą obecność żołnierzy w Polsce i mówiące o przesunięciu sił na wschodnią flankę NATO.
0: Prawda Antyradia.
11: Nie pochulasz. Hulajnogą. W życie wchodzi porozumienie Warszawy z operatorami systemów hulajnóg elektrycznych. Ma ograniczyć szaleństwa na małych dwóch kółkach.
12: Do Starego Miasta, Łazienek i Ogrodu Kresińskich dochodzą kolejne miejsca z zakazem wjazdu dla hulajnóg. Burmistrz Woli Krzysztof Strzałkowski.
13: Park Sowińskiego, Lasek na Kole. Systemy informatyczne operatorów nie pozwolą na kontynuowanie jazdy, gdy wykryją, że hulajnoga znajduje się w tym miejscu.
12: Zdalnie jest też kontrolowana prędkość. Przybyło miejsc, w których nie można jechać szybciej niż 12 km na godzinę. ZDM Maciej Dziubiński.
14: Ulica Zu- Złota, Zgoda, Bratka, Plac Centralny i Most Pieszo-Rowerowy.
12: Parkowanie hulajnóg też ma być z głową.
14: Systemy operatorów blokują możliwość zakończenia przejazdu w miejscach niedozwolonych.
12: Joanna Obuchowska, Antyradio.
0: Prawda Antyradia.
11: Opłacało się wrócić po 15 latach. Statki wracają na trasę z Ostródy do Elbląga. Pierwszy po bardzo długiej przerwie rejs pojutrze o 8 rano. Zainteresowanie jest takie, że wszystkie miejsca na jednym statku są wyprzedane. Żegluga Ostródzko-Elbląska, Cezary Wawrzyński.
15: Te bilety się sprzedały, no więc postanowiliśmy, że w tym samym momencie, w tym samym dniu dwa ostródzkie statki wyruszą w kierunku Elbląga i w tej chwili trwa sprzedaż biletów na drugi statek, czyli sądzimy, że setka osób co najmniej popłynie na tych dwóch statkach.
11: Rejs potrwa 11 godzin, kolejne w każdy ostatni piątek miesiąca do końca sezonu. Jest prawie 11:03, czas na pełną kulturę.
16: Mieszko Drescher, zapraszam. Nie tak szybko. Nowy film o wyścigach F1. Kontynuacja hitu Josepha Kosińskiego z Bradem Pittem ma powstać później, niż można się było spodziewać. To dlatego, że zdjęcia powstają podczas prawdziwych wyścigów Formuły 1. Twórcy, a co za tym idzie, cała ekipa filmowa, muszą się dostosować do harmonogramu zmagań. Oficjalnej daty premiery na razie nie ma. Pierwsza część jest dostępna na Apple TV. Królewna Śnieżka jest, to będzie też król, ale dopalaczy. Film o polskim prawie Escobarze trafi na Disney Plus 10 czerwca. To produkcja o młodzieńcu, który znalazł jeden prosty trik i stał się milionerem z dnia na dzień, sprzedając śmiercionośne mózgotrzepy. Film debiutował w kinach w połowie marca. Spotkał się z raczej umiarkowanie pozytywnym odbiorem, 3,5 od krytyków, 5,1 od zwykłych widzów na Filmwebie.
11: -23 stopnie dziś w Krakowie i w Katowicach, 21 w Warszawie i w Zielonej Górze, 19 w Łodzi, 16 w Olsztynie i 14 w Koszalinie. Deszcze, a miejscami burze możliwe na południu. Jutro może popadać tylko na północno-wschodnim i południowo-wschodnim krańcu Polski. Będzie od 15 do 21 stopni.
0: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.
17: Sponsorem programu jest firma Ruki Polska, producent blach na rąbek stojący Ruki Classic, rukidachy.pl.

0: dyżur w Antyradiu.
1: Proszę Państwa, 11 minut po godzinie 11. Różne są, słuchacze Antyradia, różne są sposoby na biznes. Niektórzy znajdują wręcz na ulicy pieniądze. Natomiast dzieje się tak, że niemal codziennie pojawiają się doniesienia o rekordowych kwotach uzyskiwanych przez zbieraczy opakowań objętych systemem kaucyjnym. Niektórzy w ten sposób dorabiają do pensji, a niektórzy traktują to już jako biznes. No i teraz okazuje się, że fiskus zaczyna się tym interesować. Ja nie wiem, ja nie oddałem jeszcze ani jednej puszki czy butelki do tego butelkomatu, ale zastanawiam się, w jaki sposób fiskus może się dowiedzieć o tym, że taką działalność prowadzimy. Czy musimy napisać, że to my oddaliśmy te butelki, czy jak? Chyba, że patrzą dopiero wtedy, kiedy oddajemy te kwity związane z oddawaniem butelek i puszek. Odwróconych butelek może być podatek. Tu znak zapytania. Na ten czas, proszę Państwa. Zatem biznesy mogą być różne, a pieniądze leżą prawie na ziemi. Trzymajcie się, Antyradio.

0: A propos dnia niczego się nie lękaj, co wspomniałem, o czym wspomniałem czas jakiś temu, pan Jacenty napisał, chciałem się krótko wypowiedzieć na temat lubienia czy nie lubienia Polski przez Trumpa. Niestety wbrew temu, co myślą nasi politycy i pewnie spora część społeczeństwa, to lubienie czy nie lubienie przez Trumpa nie będzie miało żadnego wpływu podczas ewentualnych problemów ze wschodu. W zależności od ewentualnych korzyści, on będzie nas w stanie poświęcić bez mrużenia oka, pomimo tego, że nas lubi. Tutaj cudzysłów. To samo tyczy się tego artykułu 5 NATO, o którym pan mówił. Proszę sobie odpowiedzieć na pytanie, czy Berlin, Paryż czy Rzym będą ryzykować wojnę z nuklearnym państwem w naszej obronie? Pytanie to można też postawić inaczej, przez analogię. Czy my będziemy ryzykować i wysyłać naszych żołnierzy w przypadku ataku na Estonię? Prawdopodobnie w obu przypadkach skończy się stanowczym potępieniem ataku. Rozwiązaniem tego problemu jest tylko i wyłącznie dążenie do własnych, niezależnych od nikogo zdolności obrony naszego państwa, bo koniec końców tylko nam na tym zależy, nikomu innemu, pisze pan Jacenty. No więc obawiam się, że tak to będzie wyglądało. Zresztą pan Putin rechocze sobie z boku, widząc pewien nieład panujący we wszelkiego rodzaju stosunkach i wzajemnym wspieraniu się. No a my się zbroimy. I tyle.
1: Cześć, tutaj Artur Rojek.
2: Hey, this is Amy Lee.
3: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Sponsorem programu była firma Ruki Polska. Producent blach na rąbek stojący Ruki Classic. RukiDachy.pl. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z gwiazdami rocka w Antyradiu. Mamy dla Was bilety na kolejne świetne rockowe koncerty. Tym razem w zestawie m.in. Garbage, Jack White, Tom Morello, Limp Bizkit, Bring Me The Horizon, A Perfect Circle i inni. Słuchaj Antyradia i zgarniaj bilety na najlepsze rockowe koncerty. Poza tym do wygrania będzie też najnowszy album Paula McCartneya na winylu i na CD. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
6: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki. Tańsze koszyki.
7: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie. Tylko 8,99 za opakowanie.
6: Sprawdź to sam, czeki dał.
7: A bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej. Tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do czwartku. Tylko z aplikacją Biedronka banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka oraz polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

blisko po Trumpa i całej tej sytuacji. Pan Chris, nasz stały korespondent za kanału angielskiego, napisał: lubi nas Trump. Wystarczy sprawdzić, ile kasy płynie do USA z Polski, nie tylko za bramsy F-35. Miliardy to solidne fundamenty przyjaźni. Ja powiem Państwu, że jakbym miał na kogokolwiek liczyć, gdyby nam ktoś próbował zrobić krzywdę, to raczej tylko na Stany, bo raz, że amerykańscy żołnierze w Polsce, a dwa, to oni są daleko, w związku z tym takie bezpośrednie ataki to im nie grożą, a nie sądzę, żeby putinisko wysyłało jakieś rakiety w kierunku Ameryki, bo to się już naprawdę może źle skończyć. I jedziemy.

0: tak się nie obejrzy, kiedy miniemy godzinę 12, a po 12 przypominam rozdawnictwo na koncert Jacka White'a.
1: Hi, I'm Roger Glover.
2: Hello everyone, my name is Tobias and I am from the band Ghost.
1: Hey, it's Paul Stanley here and this is Ante Radio and I love Poland.
3: Gwiazdy rocka w Ante Radio. Ante Radio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi.
4: Nie każda gwiazda jest spokojna.
3: Niektóre wyją, krzyczą i rozkręcają noc do czerwoności. Takie są gwiazdy rocka w Ante Radio. Te gwiazdy nie wiszą na niebie. Skaczą na scenie. Włącz Ante Radio i zgarnij bilety na koncerty największych gwiazd rocka.
4: Ante Radio. Najlepszy rok na świecie.
3: Autopromocja. Nie hańbi.
5: Reklama.
6: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Game over.
8: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
9: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu kabel do ładowania Sologic 1,5 metra 4,25. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
10: Barbara?
11: No?
10: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
11: Co, Marian?
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
11: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
10: No.
12: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
13: Bo w Media Expert tanie.
14: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
15: Marletto, Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zobacz.

0: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
2: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
3: Koncert Antilato z Antyradiem. Już 30 maja w Zielonej Górze wystąpią dla Was Afromental, Marek Pikarczyk oraz Jary, oddział zamknięty. Antilato z Antyradiem. Wstęp wolny. Zielona Góra, ulica Kasprowicza, sobota 30 maja. Start godzina 19. Na koncerty zapraszają prezydent miasta Zielonej Góry Marcin Pawierowski oraz oczywiście Antyradio.
4: You know what time it is. Impact is back.

0: Limp Bizkit, Netspend i Eka Vandal na koncercie w Polsce. Impact wraca do Krakowa. Bilety i więcej informacji na livenation.pl. Poleca Antyradio.
1: Tak dla ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
2: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
1: Sprawdź to sam, czyli out, kusi ceną każdy dział.
2: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
3: Po reklamie.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Thin Lizzy.

0: Śmiertelny wypadek na e-hulajnodze w Lubelskiem. Marszałek Sejmu odsyła prezydentowi aneks do raportu o likwidacji WSI. Jak urlop to nad wodą. Wiemy, gdzie wybierają się Polacy na wakacje.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 12. Mieszko Drescher, zapraszam. Śmiertelny wypadek na hulajnodze elektrycznej. Zginął 41-latek, który kompletnie pijany jechał po kamienistej drodze w Lubyczy Królewskiej na Lubelszczyźnie. W pewnym momencie się przewrócił i już nie wstał. Policja apeluje, żeby uważać, szczególnie jeżdżąc z dziećmi, mówi Renata Szpakowska z lubelskiej policji.
2: To kierownica tej hulajnogi znajduje się na wysokości oczu tego dziecka. Jest to bardzo niebezpieczne, wystarczy mały dołek, krawężnik i ta kierownica ląduje w oczach waszej pociechy.
0: Na hulajnogach wciąż jeździmy bez kasku. Ostatnio w Lublinie 26-latka straciła przez to życie. Jadąc jednośladem, upadła i uderzyła głową w beton.
1: Prawda Antyradia.
0: Przesyłka wraca do nadawcy. Tak zdecydował marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Chodzi o aneks do raportu z likwidacji wojskowych służb informacyjnych. Zawierającą go przesyłkę polecił zwrócić prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Czarzasty oświadczył, że uważa temat za zamknięty. Jego zdaniem prezydent w sprawie aneksu robi olbrzymi błąd, a tym błędem ma być odtajnienie dokumentu. Sama likwidacja WSI była związana z licznymi nieprawidłowościami, do jakich miało tam dochodzić, a nawet przestępstwami, jak tolerowanie szpiegostwa na rzecz Rosji czy nielegalny handel bronią.
1: Prawda Antyradia.
0: Jak wakacje w Polsce, to nad wodą. Z danych zebranych przez Travel List wynika, że prawie połowa rezerwacji to Bałtyk, kolejne 10% to jeziora. W góry chce jechać 1/3, 7% planuje city breaki. Ceny trzymają poziom z zeszłego roku, ale tylko średnio, mówi Eugeniusz Triasun.
3: Największą zmianę widać nad morzem, gdzie ceny są obecnie średnio o 10% niższe niż przed rokiem. W górach jednak sytuacja wygląda inaczej, bo tam ceny wzrosły o około 12%.
0: Najtańsze są city breaki od niecałych 300 zł za parę za noc w hotelu.
1: Prawda Antyradia.
0: Krzysztof Zalewski, Lordofon, Mary z Polski, Okrutnik i Wirażko. Te kapele zamykają program Jarocin Festiwal. To już ostatnie ogłoszenie tej edycji imprezy. Na scenach w ciągu 4 dni festiwalu też m.in. Lech Janerka, WW, Acid Drinkers, Deserter, Kasia Linz czy Debil. Wszystko między 16 a 19 lipca pod patronatem Antyradia.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
0: Grzmi i pada na Podkarpaciu. W pozostałej części kraju raczej słonecznie. Na północy w granicach 15 stopni, w centrum kraju około 20, na południu około 25. Znacznie cieplej raczej dziś nie będzie. Jutro podobna temperatura, słonecznie prawie wszędzie i bez deszczu. W piątek bez większych zmian.
4: Sponsorem prognozy pogody był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
1: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.
5: Sponsorem programu jest Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.

0: Ostry dyżur w Antyradiu.
1: Trafiona perfekcyjnie, 12 minut po 12 i kolejna i zarazem ostatnia dziś godzina z Aleksandrem Ostrowskim, która będzie obfitywała w emocje związane z rozdawnictwem. Mam dla Państwa, co prawda, jednoosobowy bilet na koncert Jacka White'a na pierwszy dzień czerwca w warszawskiej Stodole. Osoby zainteresowane po pierwsze ostrzą sobie pazurki, przygotowują mail pod adres ostry@antyradio.pl. W tym mailu bardzo proszę zainstalować imię i nazwisko, adres mailowy, żeby mógł zrobić kopię i wklej, i numer telefonu. Jak już Państwo wykonają te skomplikowane czynności, to bardzo proszę zaczekać na pytanie, które zadam jak zwykle w okolicach 24 minuty. No i zobaczymy, czym to się skończy.

0: Proszę Państwa, 24, prawie 24 minuty po 12. Czas na pytanie związane z rozdawnictwem zaproszenia. Podkreślam, to jednoosobowe zaproszenie na koncert Jacka White'a 1 czerwca w warszawskiej Stodole. Maile, jestem przekonany, wypełnili Państwo poprawnie. W mailu zaadresowanym pod ostre@antyradio.pl wpisali Państwo na 100% imię i nazwisko, do tego adres mailowy, żeby mógł zrobić kopiuj wklej, i numer telefonu. W temacie maila proszę wpisać odpowiedź na takie pytanie. Przy jakiej temperaturze fosfor biały w kontakcie z powietrzem ulega samozapłonowi? Temperatura może się trochę różnić w zależności od czystości i wilgotności powietrza, dlatego nie będziemy aptekarzami. W pobliżu tej temperatury proszę wymalować.
1: Joshua Homme from Queens of the Stone Age.
2: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
3: Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters and you are listening to Antiradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradio.
5: Sponsorem programu był Subaru Import Polska, importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
6: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Kto zwalcza ból?
9: Voltaren!
8: Kto?
9: Voltaren!
10: Voltaren!
11: Ból szyi po pracy?
12: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
14: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
15: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
16: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
17: Barbara, kupiłem taniej!
18: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
19: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
20: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
21: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
0: Castorama!
9: Teoria
0: i praktyka.
9: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
0: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
22: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
23: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
24: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
25: Lidl, to się opłaca.
26: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
27: Widaron.
26: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
27: Widaron.
26: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
27: Widaron.
26: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
27: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
28: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
29: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
30: Po reklamie.
31: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
32: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

bardzo dobrze. 21 minut pozostało do godziny 13. Czas na ogłoszenie, któż wygrywa. Zaproszenie na koncert Jacka White'a 1 czerwca w warszawskiej Stodole. Zadałem Państwu pytanie, przy jakiej temperaturze fosfor biały w kontakcie z powietrzem ulega samozapłonowi. Dodałem jeszcze, że ta temperatura może się różnić zależnie od wilgotności powietrza. Jest to około 30 stopni Celsjusza. Dlatego jest taki groźny. Pani Katarzyna R. otrzymuje zaproszenie na koncert wspomniany. Za chwileczkę mail zwrotny do pani wyślę. No właśnie, dlatego lepiej taki fosfor biały przetrzymywać w wodzie albo w nafcie, bo inaczej to może być mało śmiesznie. Wyjątkowo wredna substancja. Proszę Państwa, my jedziemy dalej. I to mocarnie.

0: Bartek Synowiec pojawił się w studiu Antyradia.
1: Yo!
0: Podobno będziesz miał bilety na tę kapelę.
1: Tak jest, Limpy Piskit jeszcze na antenie Antyradia. A 3 czerwca zagrają w Tauron Arenie w Krakowie. My mamy tydzień z gwiazdami rocka w Antyradiu. No i rozdajemy bilety na takie fajne koncerty. Ja po 13 właśnie w Lokomotywie będę miał wejściówki na Limpy Piskit do oddania.
0: Wiesz co, wczoraj rozmawialiśmy o headbangingu w różnych sytuacjach dziwnych, tam opera i tym podobne rzeczy, ale ja tak wiesz, pomyślałem później, jak wyszedłem ze studia, że większość pianistów tych takich bardziej zaangażowanych, szczególnie długowłosych, też uprawia headbanging nad klawiaturą.
1: Leszek Możdżer na przykład.
0: No, na przykład.
1: W sumie tak. Bo...
0: Dyrygenci. Tacy bardziej zaangażowani.
1: Piotr Rubik, no.
0: O, na przykład. No i jeszcze do tego potrafi klaskać w międzyczasie. Proszę Państwa, jakby nie było, masa atrakcji, masa znakomitych biletów na znakomite koncerty w Antyradiu.
1: Na których headbanging można uprawiać do woli.
0: No akurat przy tym numerze to bym się nie wyrywał. No i niech tak będzie. Proszę Państwa, Bartek Synowiec za momencik na antenie Antyradia. Aleksander Ostrowski mówi do usłyszenia. Rodaczki i rodacy.
2: Dla Państwa Lech Janerka.
3: Hey guys, this is Sharon from Williams Station.
4: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age and you're listening to Antyradio, the best rock station in Poland.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
6: Autopromocja. Nie hańbi. Nadjeżdża Lokomotywa w Antyradiu. Dołącz do rockowej podróży przez gitarowe riffy, gdzie każda kolejna stacja to okazja do odkrywania najnowszych brzmień oraz powrotów do klasyki. Lokomotywą w sposób brawurowy, bez rozkładu jazdy, ale dbając o niesamowite doznania pasażerów, kieruje codziennie Tomasz Kasprzyk. Z biletem w jedną stronę na niezły odjazd zapraszamy od poniedziałku do piątku o 13:00.
7: No dalej, już 16:00. Nareszcie, sparowane z moją ulubioną parą.
5: Para z głośników, czyli Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn. Twoje najlepsze połączenie na popołudnie, codziennie od 16:00. Sparuj swoje urządzenie z Antyradiem i puść parę z głośników. Ale czad!
6: Autopromocja. Nie hańbi.
8: Reklama.
9: Wielosztuki w RTV Eura GD. Kup 2 produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy 3 55%, 4 aż 80%, a 5 będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Słyszę to coraz mocniej. Dudni i wzywa. Mówię ci, raz byłeś, już ci nie odpuści.
11: Intertony Festiwal. Od 10 lat gra dla nas mocno i zdecydowanie. W tym roku w programie Madball. Tak! Kamulec, Czerń, Meluzyna i inni. Jeszcze tam nie byłeś? Planuj wypad na Pomorze. 20 czerwca. Chojnice. Bilety też ze zniżką dla młodzieży. Na www.intertony.pl. Patronat medialny. Antyradio.
12: Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostaw.

0: Castorama.
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
7: Multirabaty w Media Expert, drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
9: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
15: Po reklamie.
16: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Rammstein. The Black Keys. Pijama Porno. Ezoteryczny Poznań.

0: Vias de Rocav, am de radio. Am de radio. Najlepszy rok na świecie.
1: Związki partnerskie nie przejdą. Jest zapowiedź prezydenckiego weta. Miliardy złotych płacą polscy kierowcy za wojnę na Bliskim Wschodzie. Są wyliczenia. 5000 kilometrów na rowerze. Rusza charytatywna przejażdżka po USA.
0: Prawda antyradia.
1: Minęła 13. Mieszko Drescher. Zapraszam. Nie dla związków partnerskich, mówi prezydent. Będzie weto szykowanej ustawy o statusie osoby najbliższej. Gdyby te zmiany weszły w życie, małżeństwa de facto stałyby się zbędne i nikt by ich nie chciał zawierać, przekonuje szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. Jego zdaniem katalog przywilejów, jakimi miałyby się cieszyć osoby najbliższe żyjące ze sobą od lat, jak wspólne rozliczanie czy skasowanie podatków od spadku, jest zbyt bogaty.
2: Nie ma i nie będzie zgody pana prezydenta na legalizację związków partnerskich.
1: Zdaniem prezydenckich urzędników wystarczyłoby prawo do decydowania o pochówku i do informacji medycznej.
0: Prawda antyradia.
1: 10 miliardów złotych zapłacili już polscy kierowcy za wojnę na Bliskim Wschodzie. Takie wyliczenia znalazły się w raporcie Fundacji Instrat. Podwyżki cen paliw najbardziej uderzyły w firmy przewozowe. W ocenie ekspertów odporność na takie zawirowania daje elektryfikacja transportu.
0: Prawda antyradia.
1: Doraźnie sytuację próbuje ratować rząd programem CPN. I tak na jutro minister energii przewiduje ceny maksymalne paliw nieco niższe od dzisiejszych. Litr 95 za 6,31. Litr oleju napędowego po 6 zł. 57 groszy. To spadek o 9 groszy na benzynie i o 18 na dieslu.
0: Prawda antyradia.
1: Ponad 5000 kilometrów na rowerze. Tomasz Dziergas z Siemianowic Śląskich wyruszył w trasę po Stanach Zjednoczonych. Cel, jak zawsze, charytatywny.
3: Może byś tak, Damian, wpadł popedałować.
4: Nie Damian, a Tomasz wpadł do USA i w nieco ponad miesiąc chce przejechać na rowerze od Nowego Jorku do Los Angeles.
5: Będzie fajna przygoda, szykuje się pustynia też. Jeden nocleg bez zabudowań żadnych. Tam tylko trzeba zwracać uwagę, żeby jakiś skorpion nie wszedł do namiotu i to tyle.
4: W tym roku w ramach akcji Ja jadę, ty pomagasz, Tomasz Dzierga zbiera pieniądze na chorego Wojtka. Na co konkretnie mówi tata 16-latka Piotr Krawczyk.
6: Pieniądze będą przeznaczone głównie na rehabilitację. Taki turnus rehabilitacyjny, który taki koszt turnusu wynosi ponad 10 tysięcy złotych.
4: Magda Poddańczyk, Antyradio.
1: 2,5 minuty po 13.
0: Sponsorem programu są Militaria.pl.
1: Grzmina na Dolnym Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu. Na Mazurach miejscami kropi, w pozostałej części kraju raczej słonecznie. Na północy około 15, w centrum 20 stopni, na południu około 25. Znacznie cieplej raczej dziś nie będzie. Jutro podobna temperatura, słonecznie prawie wszędzie i bez deszczu. W piątek bez większych zmian.
0: Sponsorem programu były Militaria.pl. Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec.

Emily Wolf i Eagles of Death Metal we wspólnym numerze zatytułowanym Lips. To jedna z naszych niedawnych nowości w Antyradiu. Dzisiaj środa, 27 maja, jeszcze dwa dni do weekendu. Jakoś damy radę razem. Bartek Synowiec, zapraszam do 16. Dziś między innymi będą do wygrania w programie bilety na koncert Limp Bizkit w Krakowie. Ale póki co Lokomotywa rozpędzi się teraz w rytm Black Sabbath.

0: Thunderstruck w Antyradiu, ale może też gdzieś słyszeliście takie Thunderstruck za oknem, bo synoptycy zapowiadają koniec letniej sielanki, przynajmniej na chwilę. Ona ma ustąpić miejsca burzom i opadom deszczu w wielu rejonach, przede wszystkim na krańcach południowo-wschodnich i południowych. Wczoraj wieczorem nad nasz kraj nadciągnął chłodny front atmosferyczny. To zresztą da się wyczuć, wychodząc dzisiaj z domu. A co do Thunderstruck nagranego przez AC/DC, to przez lata krążyła taka popularna historia, którą opowiadał Angus Young. Opowiadał, że pomysł na utwór zrodził się, gdy leciał samolotem, w który uderzył piorun, o mało nie doprowadzając do katastrofy, no ale po latach w oficjalnej biografii zespołu Angus i Malcolm przyznali, że ta historia była nieco podkoloryzowana na potrzeby mediów, a prawdziwa inspiracja była dużo prostsza, po prostu potrzebowali mocnego, elektryzującego motywu przewodniego, a słowo Thunderstruck jak najbardziej takim czymś jest.
1: Hello everyone, Corey Taylor here from Slipknot.
2: This is Brandon Flowers.
3: Hi everybody, this is Dexter.
4: And I'm Noodles, we're from The Offspring, and you're listening to Antyradio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Autopromocja, nie hańbi. Trwa tydzień z gwiazdami rocka w Antyradiu. Mamy dla Was bilety na kolejne świetne rockowe koncerty. Tym razem w zestawie m.in. Garbage, Jack White, Tom Morello, Limp Bizkit, Bring Me The Horizon, A Perfect Circle i inni. Słuchaj Antyradia i zgarniaj bilety na najlepsze rockowe koncerty. Poza tym do wygrania będzie też najnowszy album Paula McCartneya na winylu i na CD. Antyradio. Najlepszy rock na świecie.
6: Przeciętny kot domowy potrafi skoczyć na wysokość nawet 6 razy większą niż jego własny wzrost. I jak wiadomo, zawsze spada na 4 łapy.
5: Bądź kotem. Włącz Antyradio w weekend i oderwij się od codzienności w nowej audycji Skok w Rock. To tu wydrapiesz najlepsze nagrody i zamruczysz z zadowolenia, słuchając najlepszego rocka na świecie. Skok w Rock na żywo w każdą sobotę i niedzielę po 10:00 w Antyradiu. Zaprasza Konrad Czubaj. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
7: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Renu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na renault.pl. Renault.

wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub w leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: się więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Burger ostry jak gitarowy riff? Czy słodki jak refren rockowej ballady? Stwórz własnego rockowego klasyka w Dzień Burgera w Antyradiu. Wbij na antyradio.pl i wymyśl przepis na rockowego burgera Antyradia. Wygraj 500 zł i 30 voucherów na łopery w Burger King. Celebruj przez miesiąc. Dzień Burgera w Antyradiu. Smak w rockowym stylu. Sponsorem konkursu jest właściciel marki Burger King, oferujący kultowe burgery Whopper.
3: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Fortin T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Fortin. Napędzany potrzebami rodziny.
4: Yeah. Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest.

0: Odzyskuj codziennie z Biedronką.
1: Po reklamie.
2: Gwiazdy rocka w Antyradiu. John Jett. Sam Fender. Sisters of Mercy. Eagle Eye Cherry.

Royal Republic. Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Rokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec.

Kazik na żywo i Tata Dillera. Jak dobrze usłyszeć tę piosenkę w oryginalnym wykonaniu? Mówię to, bo ostatnio słyszałem nową wersję Taty Dillera, którą nagrał projekt o nazwie Męskie Granie Przedstawia. A właściwie w ramach takiego projektu powstał cover Taty Dillera, co już nieco dało mi do myślenia, czego mniej więcej będę mógł się spodziewać. No i nową wersję Taty Dillera nagrał hip-hopowy duet Problem. Nie powstał z tego taki klasyczny cover, a reinterpretacja klasyka KNZ z nieco zmienionym tekstem. Zresztą posłuchajcie fragmentu.

I tak to dalej leci. Jak wiadomo, covery i reinterpretacje dzielą się na te udane i na te mniej udane. Dajcie znać, jak wam się podoba. Bartek@antyradio.pl to oczywiście moje dane kontaktowe. Na zegarze za 20:14.

0: Jak zwykle zdania ekspertów są podzielone. Co do nowej wersji Taty Kazika, Marek na przykład napisał: wykonanie w wersji problemu klasyka KNZ to profanacja, totalnie nieudana wersja, tyle w temacie, pozdrawiam. A Maciej z kolei przysłał maila, który mówi: nie jestem ogromnym fanem męskiego grania, ale doceniam sposób, w jaki starają się dotrzeć do młodszego pokolenia. Ta wersja piosenki Kazika ma dobre momenty i da się posłuchać z przyjemnością. No i jeszcze więcej maili przyszło na bartek@antyradio.pl, co bardzo mnie cieszy. Warto sobie zapisać ten adres, bo on będzie niezwykle przydatny po godzinie 14, kiedy rozdam bilety na koncert Limp Bizkit 3 czerwca w Krakowie.
1: Rokomotywa w Antyradiu.
2: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
3: Hi, I'm Geddy Lee of Rush.
4: Alex Lifeson, also of Rush.
5: Hi, this is Steph from Placebo.
6: Hey, what's up, everybody? This is Joel Madden from the band Good Charlotte, and you are listening to Antyradio.
1: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Reklama.
7: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
8: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
7: To dobre cechy charakteru.
8: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
9: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu żel do toalety DAK 750 ml 6,29. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
12: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
13: Kto zwalcza ból?
14: Voltaren!
13: Kto?
14: Voltaren!
13: Voltaren! Ból!
15: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
17: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
18: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
19: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
20: Sprawdź to sam, dzięki dał.
19: A bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
21: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
22: Skoczysz do Carrefoura?
23: Pewnie. Mają świeżą promkę. Szynka wieprzowa bez kości 50% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 27 maja. Cena przed obniżką 17,99.
24: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
25: Te
0: wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
2: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
0: Jeszcze lepiej, płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
2: Super, kiedy płyniemy?
14: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
20: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
22: Barbara, kupiłem taniej!
25: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.

0: się więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kiełbasy śląskie. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz ketchup pudliszki 990 gramów, łagodny lub pikantny. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
3: Po reklamie.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
5: Dwie osoby w areszcie za fałszywe wezwania służb. Traktat między Polską a Wielką Brytanią podpisany. Dotyczy bezpieczeństwa i obronności. Maszyniści poszukiwani. Koleje śląskie zwiększają zatrudnienie.
4: Prawda Antyradia.
5: Minęła 14. Mieszko Drescher, zapraszam. Areszt dla dwóch osób podejrzanych o wszczynanie fałszywych alarmów. Obaj to 20-letni mężczyźni. Składali wyjaśnienia, ale co mówili i jak tłumaczyli swoje postępowanie, śledczy nie ujawniają. Prokuratura tropiła ich od jesieni ubiegłego roku. Jeden z aresztowanych był już zatrzymany i usłyszał zarzuty, mówi prokurator Karolina Staros.
6: Były ogłaszane zarzuty i rzeczywiście była czasowo aresztowana. Nie było podstaw do dalszego stosowania tymczasowego aresztowania.
5: Na razie żaden z mężczyzn nie usłyszał zarzutu dotyczącego fałszywej informacji o rzekomym pożarze w domu rodzinnym prezydenta. Ta sprawa wciąż jest badana. Mogą być jednak powiązani z innymi zawiadomieniami dotyczącymi prawicowych polityków i dziennikarzy. Zatrzymanych mężczyzn udało się powiązać z dwoma takimi incydentami. Grozi im do 15 lat więzienia.
4: Prawda Antyradia.
5: Traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności podpisany. Autografy na dokumencie złożyli premierzy Polski i Wielkiej Brytanii. Umowa dotyczy m.in. współpracy militarnej, w tym wspólnych ćwiczeń wojskowych, a także kooperacji przemysłów zbrojeniowych.
4: Prawda Antyradia.
5: Ruszył proces za sprzedaż wody do elektrowni Bełchatów. Problem w tym, że w elektrowni myśleli, że to innowacyjny preparat do odsiarczania spalin. Spółce udało się sprzedać w sumie 1 000 000 litrów zwykłej kranówki, czym stworzyła straty przekraczające 20 milionów złotych. W zarządzie zasiadało małżeństwo, które teraz siedzi na ławie oskarżonych. Para została namierzona w Hiszpanii na podstawie europejskiego nakazu aresztowania.
4: Prawda Antyradia.
5: Praca szuka człowieka, który będzie miał do niej pociąg. Obecnie Koleje Śląskie zatrudniają 1400 osób, ale w ciągu dekady planują zwiększyć tę liczbę do 2000.
7: Żeby mieć kogo zatrudniać, Śląski Przewoźnik współpracuje z 12 uczelniami i szkołami. Koleje Śląskie, Bartłomiej Wnuk.
8: Cały sektor dynamicznie się rozwija i potrzebuje wykwalifikowanych pracowników, a my chcemy pokazywać uczniom i studentom, że kolej to nowoczesne miejsce pracy dające realne możliwości rozwoju zawodowego.
7: Rekrutacja trwa. Już teraz koleje szukają m.in. maszynistów, mechaników czy elektromonterów. Magda Poddańczyk, Antyradio.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
5: Nawałnica od Tatr po Bieszczady. W pozostałej części kraju słonecznie i ciepło. Najcieplej w Nowym Sączu, prawie 27 stopni. Im dalej na północ, tym chłodniej. Na wybrzeżu ledwo 15. Jutro podobna temperatura, słonecznie prawie wszędzie i bez opadów. W piątek bez większych zmian.
9: Sponsorem prognozy pogody był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
4: Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec.
10: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

Za nami nowy kawałek formacji Muse. Piosenka nazywa się Cryogen i zapowiada nadchodzący 10 już album Muse, który będzie się nazywał The Wow Signal. Jak powszechnie wiadomo, Matt Bellamy, czyli frontman Muse, to wielce uzdolniony gitarzysta. Polecam sobie czasem rzucić okiem na jego Instagrama, bo czasem wrzuca filmiki, jak sobie gra na gitarze w domu i dobrze się to ogląda. I w ostatniej rolce właśnie wrzuconej przez siebie pokazuje, jak grać właśnie ten numer, którego słuchaliśmy przed chwilą, czyli ten kawałek Cryogen. Wszystkie riffy są tam pokazane przez niego, można się nauczyć. Bartek Synowiec, zapraszam, słuchacie Lokomotywy w Antyradiu.

0: Third Eye Blind i Semi Charmed Life. Bardzo fajny kawałek kojarzący się z latem. Mówiłem o tym, że zbliża się wielki natłok koncertów w czerwcu. To będzie spore obciążenie dla zegarka i dla portfela, ale są też fajne koncerty darmowe. Na jeden z nich zapraszamy Was 30 maja, czyli w sobotę w Zielonej Górze. To będzie koncert pod tytułem Antylato z Antyradiem. Zagrają Afromental, Marek Piekarczyk oraz Jary Oddział Zamknięty. No i imprezę poprowadzi dobrze Wam znany z anteny Antyradia Kuba Olszewski. Zaczynamy o 19.30 maja w Zielonej Górze, więc jeśli będziecie w okolicy, nie zapomnijcie zajrzeć na ulicę Kasprowicza. Za chwilę natomiast rozdam bilety na już biletowany koncert, bo Antylato z Antyradiem to jest wstęp wolny, przypominam, a na Limp Bizkit trzeba mieć niestety bilet. Kilka takich biletów mam dzisiaj do oddania w Lokomotywie i tym zajmiemy się za chwilę.
1: Hi, we're Guano Apes.
2: Hi, this is John Bon Jovi.
1: Hey, everybody, this is Lizzie Hale from Hailstorm, and right now you're listening to Antyradio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradio.
4: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w środę wszystkie artykuły marki Müller Milch. Kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Müller Milch. Kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Kaufland.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Rokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec.

Za nami grupa Mr. Big w Antyradio, a przed nami kolejny Big koncert, że tak powiem. Yo, yo, 3 czerwca w krakowskiej Tauro na arenie zagra Limp Bizkit, czyli zespół, którego za bardzo przedstawiać nie trzeba. Do tego słynący z dawania dobrych, energicznych koncertów. W zeszłym roku zatrzęśli łódzką Atlas Areną. Byłem, widziałem, skakałem, była mega energia. Teraz postarają się zatrząść Tauron Areną w Krakowie. No i jeśli chcecie znaleźć się w skaczącym tłumie, to mam dobrą informację, bo mam do oddania 3 podwójne bilety na koncert Limp Bizkit 3 czerwca w Krakowie właśnie. A żeby zdobyć te bilety, należy sobie wyobrazić, że jestem waszą babcią. No i napiszcie do mnie maila tłumaczącego, co to jest new metal. Bartek@antyradio.pl, ale trzeba to tłumaczyć tak, jakbyście tłumaczyli to swojej babci. Bo dzisiaj waszą babcią jestem ja. Bartek@antyradio.pl, proszę wytłumaczyć starszej osobie, czym jest new metal.

0: Reklama. Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
1: Koncert Antylato z Antyradiem. Już 30 maja w Zielonej Górze wystąpią dla Was Apromental, Marek Piekarczyk oraz Jary, oddział zamknięty. Antylato z Antyradiem. Wstęp wolny. Zielona Góra, ulica Kasprowicza, sobota 30 maja. Start godzina 19. Na koncerty zapraszają prezydent miasta Zielonej Góry Marcin Pawierowski oraz oczywiście Antyradio.
0: Po reklamie.

0: Rusza proces za zabójstwo trzyosobowej rodziny w Międzyzdrojach. Lewica wystawi swojego kandydata w wyborach na prezydenta Krakowa. Szumnie zapowiadana Rada Pokoju Donalda Trumpa po cichu się rozmywa.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 15. Mieszko Drescher, zapraszam. Rusza proces w głośnej sprawie śmierci trzech osób w Międzyzdrojach. Chodzi o Patryka F., który w grudniu 2023 roku wjechał w pieszych. Prowadził po narkotykach, wjechał w czteroosobową rodzinę z dwójką dzieci. Przeżyła tylko małoletnia dziewczynka. F. odpowiada teraz nie za spowodowanie wypadku, tylko za zabójstwo. Przed sądem oświadczył, że to była próba samobójstwa. Ponoć nie chciał nikomu zrobić krzywdy. Grozi mu nawet dożywocie.
1: Prawda Antyradia.
0: Lewicy zamarzył się Kraków. Nie będzie wspólnego kandydata koalicji rządzącej na prezydenta miasta. Wystawimy swojego, mówi Krzysztof Gawkowski.
2: Wystawiamy swojego kandydata na prezydenta Krakowa, bo uważamy, że w tych wyborach warto też sprawdzić się na tym ringu politycznym. Lewica ma świetnych kandydatów w Krakowie. Chce zawalczyć, nie będzie odstawiała nogi. Na pewno w Krakowie się zmierzy. Jestem przekonany, że idzie tam po dobry wynik.
0: Wicepremier Gawkowski jest fanem kandydatury Darii Gosek-Popiołek. Przedterminowe wybory to efekt referendum, w którym stanowisko stracił dotychczasowy prezydent Aleksander Miszalski.
1: Prawda Antyradia.
0: 170 tysięcy złotych na do widzenia. Takie jednorazowe odprawy dostają górnicy z JSW. To efekt objęcia spółki nową ustawą górniczą, która uruchomiła program osłon socjalnych finansowanych przez państwo. Program dobrowolnych odejść jest częścią restrukturyzacji, bo Jastrzębska Spółka Węglowa zmaga się z miliardowymi stratami. Dotychczas ponad 500 pracowników spełniło warunki do otrzymania odpraw i zostało pozytywnie zweryfikowanych.
3: W 2026 roku na JOP-y wyjdzie ponad 1000 osób.
0: Mówi minister aktywów państwowych Wojciech Balczun. JSW zakłada, że w ciągu najbliższych 5 lat odejdzie co najmniej 4000 pracowników, którzy skorzystają z odpraw oraz planowanych urlopów górniczych.
1: Prawda Antyradia.
0: Rada Pokoju nie działa. Jej fundusz jest pusty, a w związku z tym odbudowa Strefy Gazy się nie rozpoczęła. Tak Financial Times podsumowuje działania Donalda Trumpa, aspirującego do pokojowej Nagrody Nobla. Gazeta przypomina, że Trump określał Radę jako jedną z najbardziej znaczących organizacji międzynarodowych, jakie kiedykolwiek powstały. Pełna kultura, zapraszam. 9 czerwca Mortal Kombat 2 może trafić do streamingu. To nieoficjalne ustalenia portalu When to Stream. Film debiutował w kinach raptem 8 maja, na wielkim ekranie miał być przez 45 dni. Jest jednak jedno duże ale. To straty, jakie generuje, bo potrzebuje około 200 milionów dolarów, żeby wyjść na zero. Jak na razie zebrał niespełna 120, więc debiut w serwisach VOD za dodatkową opłatą mógłby się okazać ratunkiem. Podobnie było w przypadku Panny Młodej. Film, na który do kin wybrali się nieliczni, stał się hitem HBO Max. Jest numerem 1 na globalnej liście serwisu od momentu premiery w ubiegły piątek. Kosztował około 100, zebrał jakieś 24 miliony dolarów w kinach. Opowiada o Frankensteinie, jego potworze i dziewczynie potwora, która zostaje stworzona, żeby podopieczny nie był samotny.
4: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz2trzydrukuj.pl.
0: Grzmi i pada w Bieszczadach i Tatrach. W pozostałej części kraju słonecznie i ciepło. Najcieplej w Tarnowie 25 stopni. Im dalej na północ, tym chłodniej. Na wybrzeżu ledwo 15. Jutro podobna aura, słonecznie prawie wszędzie i bez deszczu. W piątek bez większych zmian.
4: Sponsorem programu był właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz2trzydrukuj.pl.
1: Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

Za nami kolejny już singiel z ostatniego albumu Foo Fighters, Your Favorite Toy. Jeśli dobrze liczę, to chyba 75. singiel promujący tę płytę. Piosenka nazywa się Window. Przypominam, za nieco ponad 2 tygodnie spotykamy się z Foo Fighters na Narodowym w Warszawie, to 15 czerwca, ale wcześniej musimy rozwiązać kwestię koncertu Limp Bizkit, który już za tydzień w Krakowie i na który rozdaje dziś bilety w Rokomotywie. Do tego wrócimy za moment. Bartek Synowiec, kłaniam się. Dzisiaj trzeba sobie wyobrazić, że jestem waszą babcią, no i wytłumaczyć mi, na czym polega nu metal. Czym jest nu metal? Parę fajnych odpowiedzi już przyszło. Babciu, wyobraź sobie Elvisa, ale zamiast śpiewać o miłości, krzyczy, że życie go męczy i spodnie ma 3 razy za duże. Napisała na przykład Justyna. Mój mail to bartek@antyradio.pl. Lada chwila ten konkurs rozwiążemy.

0: 23 minuty po godzinie 15. Przyszła pora, aby rozwiązać konkurs z koncertem Limp Bizkit. Należało dzisiaj wytłumaczyć mi, czym jest nu metal, ale wyobrażając sobie, że jestem waszą babcią. No i przyszło bardzo dużo fajnych odpowiedzi. Należało wybrać 3 osoby, do których poleci po podwójnym bilecie na Limp Bizkit. No to pierwszy taki bilet leci do Krzyśka, który napisał: droga babciu, pamiętasz babciu, jak w trakcie młócenia przez dziadka cepem zboża chodziłaś i mu gderałaś nad uchem? To wtedy razem tworzyliście nu metal. Dziadek cepem tworzył dużo hałasu, rytmu i siły, a ty do tego robiłaś sekcję wokalną. Tak pisze Krzysiek. Fajnego maila przysłała też Magda. Droga babciu, nu metal to muzyka grana na gitarach elektrycznych. Dosyć ostra, trochę jak gra wujka Henka na akordeonie na weselu w 92. Można do niej podskakiwać, ale bardziej chaotycznie, albo biegać w kółko, tak jakby goniła cię gęś po podwórku. Wiesz, słuchają tej muzyki młodzi ludzie, ale duchem, dodała jeszcze Magda. No i jeszcze Jarek, babcią, pamiętasz, jak biłaś dziadka patelnią, jak przyszedł naprany do domu? To te dźwięki, które powstawały, to teraz muzyka. Jarek, Krzysiek, Magda, gratulacje. Po podwójnym bilecie na Limp Bizkit 3 czerwca w Tauron Arenie w Krakowie leci do was.
1: Hey, it's Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
2: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
3: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antiradio.
4: Gwiazdy rocka w Antiradiu.
5: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
4: Antiradio. Najlepszy rok na

0: Reklama. RTV Euro AGD.
1: Jak okazje?
2: To w euro!
1: Mistrzowskie okazje w grze!
0: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Kaufland jest fresh, fresh.
5: Od czwartku polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. Tak, polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. A polska kapusta biała młoda 2,99 za sztukę z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Rewelacja. W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: się więcej.
1: Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
2: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
3: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja! 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki, tortilla, El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
7: Po reklamie.
8: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. To jest Rock News w Antyradio.
9: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Głodni Metaliki? Metalika dowozi. Dostępne w sieci jest już całe oficjalne nagranie z zeszłotygodniowego wstrząsającego koncertu z Chorzowa. Od Creeping Death po Enter Sandman. Chcemy być sobą perfektu po drodze. Pliki oczywiście nie są darmowe. Można też wybrać opcję dostawy całego nagrania na dwóch płytach CD. Po dokumentach, zapowiedzi stworzenia Ozziego AI, teraz rodzina Osbornów mówi o filmie biograficznym o zmarłym w zeszłym roku liderze Black Sabbath. Scenariusz ma już być gotowy, reżysera mamy poznać wkrótce. Jeśli chodzi o aktora, który miałby wcielić się w główną rolę, to na razie jest tajemnica, ale jakieś rozmowy ponoć już się toczą. Podobno ze wspaniałym aktorem. Kolejne Rock News za godzinę.
8: To był Rock News w Antyradiu. Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec.

Za 18.16 Iron Maiden w Antyradiu. Maidenów niestety w tym roku w Polsce nie będzie, ale będą bardzo blisko nas, bo tuż za granicą polsko-czeską, w Hradec Kralove, gdzie odbywa się jeden z największych rockowych festiwali w tej części Europy. Ja mam na myśli oczywiście festiwal Rock for People. Tam Iron Maiden jest jednym z headlinerów. No i 14 czerwca ich koncert jest zaplanowany. Tak się zupełnym przypadkiem złożyło, że współpracujemy z festiwalem Rock for People i od poniedziałku w przyszłym tygodniu będzie tydzień z festiwalem Rock for People na naszej antenie. Będziecie mieli okazję wygrywać karnety na cały festiwal, a także wyłącznie na koncert Maidenów. Jeśli nie chce wam się jechać na 4 dni, a zobaczyć tylko Iron Maiden, to taka możliwość też będzie. Nasłuchujcie więc uważnie Antyradia. A na Rock for People w tym roku poza Maidenami też Nothing But Thieves, Gorillaz, Limp Bizkit... Jeszcze paru fajnych artystów się znajdzie.

0: Za 10.16. Sandra i Tomek już w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Prowadzimy tutaj gorącą dyskusję na temat tego, na jaki koncert chętnie byśmy się wybrali, prawda, Bartku?
0: Na jaki koncert chętnie byście się wybrali?
2: Ja bym chętnie się na Michaela Jacksona wybrał.
1: O, widzisz. No to jest bardzo dobry pomysł.
0: A kiedy gra?
2: To zależy. Dla każdego w innym terminie,
1: dobrze,
2: można powiedzieć.
1: Ale z takich realnych, panowie, na Gansów.
2: Pewnie,
1: nie?
2: Jasne, oczywiście.
1: Bartek,
2: oczywiście.
0: Nie, no ja najbardziej czekam na Primusa w sierpniu w Warszawie. Mamy patronat, będziemy rozdawać bilety też dla słuchaczy.
1: To jest intrygująca muzyka, naprawdę, muszę ci powiedzieć. I ja się przekonuję, pewnego dnia się przekonam.
0: Nie, no, koncert Primusa to jest dla mnie...
2: Optimusa Primusa.
0: Top w tym roku.
2: Głupie żarty, Sandra, przepraszam.
0: Bo jeszcze ty zostałaś.
1: Ja zawsze na Gansów, zawsze. Ja już byłam 150 razy, pójdę 151.
2: Na Gansów,
1: tak,
2: po prostu.
1: Tak.
0: No i dużo fajnych biletów rozdajemy w tym tygodniu na antenie Antyradia po 16 też. Na pewno Sandra i Tomek coś będą dla was mieli. A do tego garść newsów.
1: Na pewno będzie bilet na Garbage, to już możemy powiedzieć.
2: Tak, będzie Fantomas w Pińczowie. No i powiemy o tym, że kiedyś onegdaj mówiło się, żeby zalać robaka. Ale czy można zasypać go amfetaminą?
1: Dobra, będzie też coś dla stópkarzy, tyle powiem.
2: O, super, fajnie, szkoda, że w radiu. No ale wyobraźnia robi swoje, prawda?
0: Ja jeszcze tylko chciałem powiedzieć, że mam nadzieję na koniec. W sensie piosenkę. Piosenkę pod tytułem Nadzieję.
1: Tak, to my też, zawsze. Tak z tymi stópkami.
2: Muszę ci powiedzieć, że w skali Strasburgera, no mocne 9 na 11.
0: A propos Strasburgera, to zobaczymy jutrzejszego hamburgera. Do usłyszenia.
1: O!

0: Tylko ja. Hello Poland, it's Liam Gallagher.
1: Hey yo, this is Moleskine.
2: Cześć, tu Grabasze, piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.

0: dowiedz się więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Jedziemy!
3: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
4: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
5: Po reklamie.
6: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
7: Jest prawomocny wyrok za śmierć 18-letniej Wiktorii ze Śląska. Odparcie ataku terrorystycznego bronią chemiczną i dronami ćwiczą służby we Wrocławiu. Będzie kontrola biur poselskich Ziobry i Romanowskiego.
6: Prawda Antyradia.
7: Minęła 16. Mieszko Drescher, zapraszam. Dożywocie już prawomocne. Sąd apelacyjny w Katowicach zdecydował w sprawie bestii z Radziąkowa. Chodzi o gwałt i zabójstwo 18-letniej Wiktorii. Swojego oprawcę poznała na przystanku, wracając z imprezy w 2023 roku. Pojechała z nim do mieszkania, które wynajmował, i już z niego nie wyszła. Biegli stwierdzili, że 19-letni w chwili zbrodni Mateusz H. jest sadystą seksualnym i ma zaburzenia dyssocjalne. Będzie mógł się ubiegać o warunkowe zwolnienie po 40 latach. Nawet jeśli to się uda, trafi na przymusowe leczenie, czyli w praktyce nigdy nie odzyska wolności.
6: Prawda Antyradia.
7: Atak terrorystyczny bronią chemiczną. Do tego jeszcze nalot dronów. Takie atrakcje we Wrocławiu, gdzie trwają ćwiczenia służb. W całym mieście zawyły syreny. Zaatakowana została elektrociepłownia, ewakuowany dworzec kolejowy. Po ataku doszło do skażenia chemicznego, dlatego kilkadziesiąt osób straż pożarna musiała poddać odkażeniu i dezynfekcji, mówi kapitan Krzysztof Krupa.
8: Dlatego też tutaj rozkładamy ciągi dekontaminacyjne. Po przejściu te osoby zostaną dekontaminowane, ubrania zostaną zabezpieczone.
9: Kobiety na lewo, mężczyźni na prawo.
8: Woda z takich prysznicy z dodatkiem również środków dekontaminujących będzie na tych ludzi rozpylana.
9: Trzeba będzie się rozebrać, damy wam następcze ubranie, umyć, czekajcie na nasze dyspozycje.
10: Tak jest.
7: Ćwiczenia to wymóg ustawy o ochronie ludności cywilnej.
6: Prawda Antyradia.
7: Będzie kontrola biur poselskich Ziobry i Romanowskiego, zapowiadają marszałek Sejmu. Włodzimierz Czarzasty mówi o podejrzeniach, że były minister jest zatrudniony gdzieś poza Sejmem. Gdzieś, czyli w TV Republika. Pojawiły się doniesienia, że miał zostać jej korespondentem.
6: Prawda Antyradia.
7: Taniec, modelarstwo, gra na instrumencie albo malowanie. Polacy lubią mieć hobby i nie wahają się przed wydawaniem pieniędzy na nie, mówi Magdalena Grzelak z Santander Consumer Bank.
11: Niemal co trzecie ankietowane przeznacza na własne zainteresowania od 100 do 300 zł miesięcznie, a prawie 40% badanych wydaje powyżej tej kwoty.
7: I raczej te wydatki mamy wpisane w budżet. Ponad 60% Polaków finansuje je z bieżących dochodów.
12: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
7: Na Podkarpaciu przestaje już grzmieć i padać, burzowo wciąż w Małopolsce, w Tatrach. Na termometrach od 13 w Elblągu do 25 stopni w Krakowie. Jutro bez opadów, raczej słoneczniej, do 20 stopni. W piątek podobna aura, w sobotę deszczowo, szczególnie na zachodzie.
12: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
6: Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn. Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.

0: Starea z głośników w Antyradiu.
1: Dzień dobry, parameluje się na posterunku Tomek Ambroży Obertyn.
2: Cześć, Sandra Hajduk-Popińska, spocznij. Wróć, spocznij. Dzień dobry, kłaniamy się wam nisko, kochani. No, dzisiaj środa, środecek, środunio i mamy dla was między innymi bilety na garbage.
1: Środa rymuje się z ładna pogoda, na przykład.
2: Sandro Coelho, jak złoto. Cudownie. Kochani, no dzisiaj będziemy mieli dla was właśnie wspomniane bilety. Pojawi się zabójczy gość. Będzie również, przeniesiemy się do amerykańskiego stanu Nebraska, gdzie pies ostrzelał kobietę. I nie pies w sensie metaforycznym.
1: O zwierzakach mowa, to do warszawskiego zoo też się udamy, słuchaj.
2: Super, fajno. Do praskiego?
1: Tak.
2: No to cudownie. Fajna wycieczka. Kochani, w każdej wycieczce możecie odpalić sobie aplikację.
1: A jakieś mokotowskie jest? Bo nie wiedziałam. Albo wilanowskie na przykład.
2: W Wilanowie jest, ale to tylko dla wybranych.
1: To nie, dla dorosłych. Dobra.
2: No. Dobrze, no to co?
1: To co? To gramy fake no more może.
2: Ale proszę bardzo, 13 po 16, jedziemy.

0: para z głośników w Antyradiu.
1: Jest moc, jest energia. To piekło, które nazywasz marzeniem w wykonaniu The Warning. Przed chwilą w parze z głośników, a przed nami w menu jeszcze wyborne kawałki, bo pojawi się The Trucks, Wild Thing. No, ale zanim to nastąpi,
2: przeniesiemy się, mój drogi, do amerykańskiego stanu Nebraska.
1: A jak donosi The Guardian, ktoś ostrzelał shotgunem z przejeżdżającego pick-upa kobietę robiącą zakupy w lokalnym markecie. No, nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że sprawcą okazał się pies, który jakimś cudem odpalił leżącą sobie spokojnie na siedzeniu strzelbę.
2: No, ten pojedynczy wypadek przelał szale goryczy i amerykańskie władze postanowiły wreszcie zaostrzyć przepisy dotyczące posiadania
1: psów.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Hey, this is Mike from Royal Blood.
4: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
5: Hi, I'm Jack White.
6: And I'm Brendan Benson.
7: We're the Raconteurs and you're listening to Antyradio.
0: Gwiazdy roka w Antyradio. Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu kabel do ładowania Sologic 1,5 metra 4,25. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.
3: A co tam w Carrefourze?
4: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Hot grill.
7: Parilla caliente.
8: Grilla calda.
9: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
10: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
12: Impact is back.

0: Limp Bizkit, Netspend i Eka Vandal na koncercie w Polsce. Impact wraca do Krakowa. Bilety i więcej informacji na livenation.pl. Poleca Antyradio.
1: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Po reklamie.
5: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
6: To jest Rock News w Antyradio.
7: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Nothing But Thieves wracają. Po wrzuceniu do sieci nowego singla Evolution teraz mamy pełną zapowiedź nowej płyty i trasy koncertowej. Nowy album grupy będzie nazywał się Stray Dogs i ukaże się 25 września. Już można zamawiać przedpremierowe egzemplarze. Zimą z kolei ruszy trasa koncertowa, która zacznie się od objazdu Europy. Dzięki temu zobaczymy się z Nothing But Thieves 21 stycznia w łódzkiej Atlas Arenie. Otwarta sprzedaż biletów ruszy w następny piątek. W trasę po Europie rusza też Linkin Park. Pierwszy koncert ostatniej odsłony trasy From Zero pojutrze w Sztokholmie. Na fanów w mieście będą czekały Linkin Buns, darmowe cynamonki dla pierwszych 500 chętnych osób. Kolejne Rock Newsy za godzinę.
5: To był Rock News w Antyradiu. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: Spróbuj czy gość.
1: No, po jednej nutce można zgadnąć tytuł to tego prawda. Utworu Seven Nation Army. Wczoraj rozdawaliśmy bilety na Jacka White'a, współtwórcę tego wspaniałego zespołu The White Stripes, a dzisiaj mamy dla was zabójczego gościa,
2: który będzie grasował w parze z głośników do samego końca trwania audycji. No i podobnie jak z tym basowym riffem w tym kawałku, który wcale nie jest grany na basówce, my głos naszego gościa też przetworzyliśmy, obniżyliśmy, żeby nie było tak łatwo odgadnąć, kto to taki, ale na pewno wam się to uda.
1: Na pewno.
2: Także kombinujcie.
1: Ja bym nie zgadła, ale powodzenia.
2: No dobrze, kochani, do wygrania jest pierwsza wycieczka w dowolnie wybranym przez siebie kierunku oraz merch antyradia, jaki nam akurat wypadnie. Posłuchajcie w takim razie naszego zabójczego gościa. Oto on.
3: Ja zresztą jechałem po Stratocastera, bo Musima robiła wtedy Stratocastery takie czarne i mi się marzyło, jak to Jimmy gra na Strato, to ja przynajmniej coś podobnego chcę mieć. Ale pograłem na tych Musimach w sklepie i później wziąłem tą Jolanę. A to takie półpudełko, takie tornado. Wziąłem tą Jolanę, a ona się ludzkim głosem do mnie odezwała.
2: No proszę bardzo. I kto ciekawe, to mówił?
1: Ciekawe. 321-321-600, dzwońcie.
2: Tak jest, a my teraz gramy o Ozborna. Mama, I'm coming home.

0: Jimi Hendrix i Hey Joe w parze z głośników. Za chwilę Prawda Antyradia. Za chwilę również przypomnimy wam zagadkę, kto jest dzisiaj naszym niezabójczym gościem. To próbujecie ustalić.
1: Tak, w mailach piszecie, że to być może Wojciech Waglewski. No nie, ale skoro domagacie się Wojciecha Waglewskiego, to mamy coś dla was. Jutro będzie naszym gościem specjalnym,
0: tak,
1: w parze z głośników.
0: Na życzenie. Chcecie, to macie, oczywiście. Odgadujecie wciąż zabójczego gościa. Odbieramy telefony 321-321-600. Pamiętajcie, jak dzwonicie do nas, koniecznie zostawiajcie nam numer do siebie, żebyśmy mogli potem oddzwonić. No to kto twoim zdaniem jest naszym zabójczym gościem?
2: Witam, witam. Dzwonię w sprawie zabójczego, tajemniczego gościa. No. To jest pan Jan Borysewicz.
0: No nie, to nie jest Janek Borysewicz. Kombinujcie dalej, a za chwilę Prawda Antyradia.
3: Hey, this is Tony from Papa Roach.
4: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
5: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
6: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z gwiazdami rocka w Amtyradiu. Mamy dla Was bilety na kolejne świetne rockowe koncerty. Tym razem w zestawie m.in. Garbage, Jack White, Tom Morello, Limp Bizkit, Bring Me The Horizon, A Perfect Circle i inni. Słuchaj Amtyradia i zgarniaj bilety na najlepsze rockowe koncerty. Poza tym do wygrania będzie też najnowszy album Paula McCartneya na winylu i na CD. Amtyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Tylko z My MediaMarkt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
8: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
7: Tylko teraz kup z MyMediaMarkt 65-calowy telewizor Sony Bravia 8 OLED 4K Ultra HD i odbierz aż 700 zł na zakupy w sklepach Decathlon. Skorzystaj z akcji 50 za 500. MediaMarkt.
9: Po reklamie.

0: Przemytniczy gang z Lubelszczyzny rozpracowany, celniczka wśród zatrzymanych. W ciągu miesiąca ruch w cieśninie Ormus ma wrócić do normy. Wolontariusze z Katowic będą gotować dla przesiedleńców w Libanie.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 17. Mieszko Drescher, zapraszam. Funkcjonariuszka służby celnej w gangu przemytników. Kobieta razem z 5 innymi osobami miała wywozić na Białoruś rzeczy objęte sankcjami. Chodzi m.in. o części samochodowe i maszyny. Na papierze to były artykuły spożywcze. Proceder kwitł między czerwcem 2025 roku a kwietniem tego roku, głównie w kukurykach na Lubelszczyźnie. U celniczki w domu znaleziono prawie 400 tysięcy złotych i około 2000 euro. Trafiła do aresztu. Członkom grupy grozi do 8-10 lat odsiadki.
1: Prawda Antyradia.
0: Przywrócenie ruchu w cieśninie Ormus w ciągu miesiąca. Takie są wstępne, nieoficjalne założenia porozumienia Iranu z USA. Jak informuje irańska telewizja, Teheran miałby przywrócić żeglugę, a Waszyngton wycofać swoje siły z okolic i znieść blokadę morską. Ostateczne porozumienie, co jeśli zostanie zawarte w ciągu 60 dni, ma być zaaprobowane przez Radę Bezpieczeństwa ONZ w formie wiążącej rezolucji.
1: Prawda Antyradia.
0: Izraelscy żołnierze chcą wyburzyć palestyńską wioskę, w której działa mobilna klinika polskiej misji medycznej. Alarmują o tym przedstawiciele organizacji humanitarnej. Chodzi o miejscowość położoną na zachodnim brzegu, w której żyje kilkaset osób. Mówi Małgorzata Olasińska-Hart.
2: Przeciwiamy się niszczeniu, wyburzaniu, przesiedlaniu przymusowemu Palestyńczyków z ich ziem. To także strata funduszy, które MSZ, czyli polski podatnik, zainwestował w polepszenie losu Palestyńczyków, m.in. w Hanalei.
0: Zdaniem polskiej misji medycznej wyburzenie wioski zlecił minister finansów Izraela.
1: Prawda Antyradia.
0: Wolontariusze z Katowic będą gotować dla przesiedleńców w Libanie. Zespół Fundacji Wolne Miejsce wyleci jutro nad ranem do Bejrutu, gdzie w centrum miasta utworzył się obóz uchodźców.
3: Wygląda to bardzo źle, bo te osoby są na słońcu, na ogromnej przestrzeni pustej. Brak jest higieny osobistej, brak jest wszystkiego, lekarstw. Więc my nie chcemy tylko mieć tam zupę i posiłki. Chcemy też rozmawiać z tymi osobami. Być może poprzez nas, poprzez fundację, poprzez to, że tam będziemy, stworzy się taki korytarz pomocy na różne inne produkty.
0: Mówi szef fundacji Mikołaj Rykowski.
4: Sponsorem programu jest Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
0: Burze na południu Polski powoli odpuszczają. W pozostałej części kraju raczej słonecznie i ciepło. Na termometrach od 17 w Gdańsku, przez 22 we Wrocławiu do 25 w Krakowie. Jutro bez opadów i słonecznie w całej Polsce. W sobotę pogoda się popsuje. Od rana deszczowo na zachodzie, na wschodzie też pokropi.
4: Sponsorem programu był Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
1: Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.
5: Sponsorem programu jest firma Ruki Polska. Producent blach na rąbek stojący Ruki Classic. Rukidachy.pl.

0: Para zgłośników w Antyradiu.
1: Jeden na jednego, czyli bardzo uczciwe zestawienie. Europe w parze zgłośników, 10 minut po godzinie 17. My wciąż jesteśmy do waszej dyspozycji i będziemy już za chwilę ponownie mierzyć się z naszym zabójczym gościem, ale nim to nastąpi...
2: Czy ty jesteś gamerem, Tomek? W sensie
1: a myślałem,
2: grasz?
1: Że chciałaś mnie zapytać o coś innego zupełnie, jak zaczęłaś.
2: Gamerem.
1: Nie
2: no
1: jestem.
2: Widzisz, to jest informacja nie o tobie w takim razie, ale
1: dobrze,
2: dla
1: to ja
2: tych...
1: wyjdę.
2: Wyjdź, nie, zostań. Platforma Twitch, taka właśnie dla gamerów, ponownie mierzy się z kreatywnością streamerów balansujących na granicy regulaminu. Jest tam taka popularna twórczyni, nazywa się Morgpie. No i dostała, słuchajcie, bana po jednej z transmisji, podczas której grała w Dark Souls 3, wyświetlając gameplay na własnych stopach, pomalowanych jak green screen.
1: Matko bosko. No, Twitch nie podał dokładnego powodu blokady, ale internet podejrzewa, że chodziło o sugestywny charakter transmisji.
2: No widzisz, Tomek, co to znaczy raz w życiu źle postawić stopę.
1: No, tak.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
2: Swoją drogą, ty wiesz, ile zarobić można na tych stopach w internecie?
1: Nie wiem, to ja zaraz pójdę, wystawię swoje. Zobaczymy, jak się sprzedadzą. To co, ogień teraz, jedziemy. Tak.

0: Piosenka, która z całą pewnością nie jest o mnie. Mocno odpicowany koleś.
1: Nie czyli... ujmuj sobie, Tomek, nie ujmuj sobie.
0: Bo dziękuję bardzo. Sharp Dress Man, ZZ Top za nami. No a my mamy dla was atrakcję w postaci biletów na koncert Garbage.
1: Tak jest, bo za 3 dni w Warszawie na letniej scenie Progresji wystąpi właśnie ten zespół. Dziś jeszcze zresztą mamy dla was fragment rozmowy, którą Robert Brała przeprowadził z muzykiem zespołu Garbage. No ale mamy też, tak jak powiedział Tomek, wejściówkę na tenże. A że mamy dzisiaj dzień niczego się nie lękaj, to wymyśliliśmy, że byście?
0: Czego by odpowiedzieli nam na pytanie, czego baliście się w młodości? Piszcie do nas maile paramaupa@antyradio.pl. Macie czas do końca programu. Czego się baliście w młodości? To jest pytanie, w którym dzięki któremu możecie zgarnąć bilety na Garbage.
1: Ja się bałam beboka spod łóżka.
0: Ja się bałem takiego pana od nas z osiedla.
1: Okej, to był straszny.
0: To wypłaczę ci się w mankiet już za chwilę, a wy tymczasem piszcie.
2: Hi, this is Jack White.
3: Hello, this is Martin Murphy. Hey, we're Kings of Leon and you're listening to Anti Radio.
4: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Sponsorem programu była firma Ruki Polska. Producent blach na rąbek stojący Ruki Classic. Rukidachy.pl. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Nadjeżdża lokomotywa w Antyradiu. Dołącz do rockowej podróży przez gitarowe riffy, gdzie każda kolejna stacja to okazja do odkrywania najnowszych brzmień oraz powrotów do klasyki. Lokomotywą w sposób brawurowy, bez rozkładu jazdy, ale dbając o niesamowite doznania pasażerów, kieruje codziennie Tomasz Kasprzyk. Z biletem w jedną stronę na niezły odjazd zapraszamy od poniedziałku do piątku o 13:00. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
7: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A kawa rozpuszczalna Eduszo 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
11: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
12: Skoda.
13: Burger ostry jak gitarowy riff? Czy słodki jak refren rockowej ballady? Stwórz własnego rockowego klasyka w Dzień Burgera w Antyradiu. Wbij na antyradio.pl i wymyśl przepis na rockowego burgera Antyradia. Wygraj 500 zł i 30 voucherów na Whoppery w Burger King. Celebruj przez miesiąc. Dzień Burgera w Antyradiu. Smak w rockowym stylu. Sponsorem konkursu jest właściciel marki Burger King, oferujący kultowe burgery Whopper.
5: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. To jest Rock News w Antyradio.
14: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Koniec z zadowoleniem fanów. Chcesz zobaczyć zespół? Rusz się. Wokalista Lepros powiedział w rozmowie z Teraz Rockiem, że jego kapela nie będzie już tak intensywnie koncertować i przyjeżdżać w okolice każdego zainteresowanego. Teraz zainteresowani będą musieli pofatygować się trochę dalej, żeby zobaczyć koncert grupy. Co to oznacza w praktyce? Przekonamy się w przyszłości. Na razie Lepros planuje wejście do studia wkrótce. A skoro o nowych płytach mowa, już myślą o tym Rival Sons. Perkusista tego zespołu przyznał, że nowy materiał, który powstaje, ma być bardziej surowy. Powstaje w studiu, a nie w domach, jak ostatnie lockdownowe płyty. Efekty w przyszłym roku. Kolejne Rock Newsy jutro.
0: To był Rock News w Antyradiu. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

No i jeśli chodzi o klasycznego rocka, Brytyjczycy musicie przyznać rządzą. Polecam przy okazji piosenkę Beatlesów, Hey Bulldog, w której Beatlesi grają jak Oasis, którzy grają jak Beatles.

0: Jest to barwnik do robaków, na ryby. Chwilę później, gdy policjanci użyli testera narkotykowego, okazało się, że to amfetamina. Nocnemu wędkarzowi grożą 3 lata odsiadki. Twierdzi jednak, że czuje niewypowiedzianą satysfakcję.
1: Jak to?
0: No, zawsze kiedy na pytanie, dokąd idzie naspidowany i pobudzony w środku nocy, odpowiadał żonie, że na ryby, jakoś nie chciała mu wierzyć.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
0: Ale z amfetaminą na ryby. Teraz już rozumiem, dlaczego wędkarze się nie nudzą. Pozdrawiamy Kasprola na urlopie.
1: Redaktor na rybach. Obserwujcie ten profil.
0: Tak, a my gramy Alien and Farm. Smooth Criminal. A można na mrówki łowić? Nie wiem.

0: Przychodzi baba do lekarza.
1: A lekarz też baba.
0: I spalił. Dobra, doktor od UFO za nami. Przed nami między innymi...
1: Nie sądziłem, że to będzie aż tak brawurowe.
0: Deep Purple.
1: Wejście.
0: No dobrze, zanim ja zamienię się w purpurę pod wpływem żenujących żartów obu prowadzących, obojga nawet, to przypomnę Państwu, że można zawalczyć o bilet na Garbage, na fantastyczny koncert, który za 3 dni odbędzie się w Warszawie. Pytanie konkursowe brzmi?
1: Czego się baliście w młodości?
0: Dokładnie,
1: ponieważ dzisiaj
0: tak.
1: Jest dzień niczego się nie lękaj.
0: paramaupaantyradio.pl i Jurek napisał na przykład: bałem się koguta na podwórku, który zawsze, gdy mnie widział, to podfruwał i mnie dziobał. Strach trwał do dnia, w którym zrobiłem swoją pierwszą pracę. Oczywiście przemocy wobec zwierząt
1: absolutnie
0: nie rekomendujemy.
1: Jurek, kiełbasa i sznurek, nawiązując do poziomu tego wejścia. Dobrze,
0: tak.
1: Butch Week, legendarny perkusista Garbage, będzie naszym gościem już niebawem w parze z głośników. No a wcześniej oczywiście Prawda Antyradia.
2: Hi everybody, this is Dave Grohl from the Foo Fighters.
3: Hey, what's up everybody, this is Danny Shula from Biohazard.
4: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Antyradio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Hot grill.
2: Parilla caliente.
3: Grilla calda.
4: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
5: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
0: Po reklamie.

0: Dziesiątki strażaków, samoloty gaśnicze i drony w akcji na Pomorzu. Płonie las. USA przywiozą do Polski więcej sprzętu i żołnierzy według resortu obrony. Sztuczna inteligencja będzie kontrolować ludzi w Chinach.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 18. Mieszko Drescher, zapraszam. Potężny pożar lasu w Pomorskiem. Pali się w okolicach Chojnic, a z ogniem walczą 33 zastępy strażaków. W akcji biorą też udział 2 samoloty gaśnicze, śmigłowiec i drony. Ogień objął już 4 hektary, ale się nie rozprzestrzenia. Strażacy apelują, aby nie wjeżdżać do terenów leśnych w rejonie prowadzonych działań i stosować się do poleceń służb.
1: Prawda Antyradia.
0: Więcej, nie mniej, będzie Amerykanów i ich sprzętu w Polsce. To zapewnienia wiceministra obrony związane z artykułem portalu Politico, w którym mowa o tym, że Amerykanie zabierają żołnierze i wojskowe zabawki z Europy. Mowa o okrętach podwodnych, samolotach bojowych czy dronach. Nie ma żadnych informacji, żeby Amerykanie mieli się wycofać ze swoim sprzętem z Polski, mówi Stanisław Wziątek.
2: Wręcz przeciwnie. Jest zbudowany jeden obszar magazynowy z ciężkim sprzętem, to jest Powic, ale kolejny za chwilę będzie w pełnej skali rozwinięty blisko Wrocławia.
0: Jak dodawał wiceminister obrony, właśnie rozstrzyga się kwestia stałej obecności 5000 amerykańskich żołnierzy w Polsce. Razem z personelem pomocniczym i rodzinami byłoby to około 30 000 osób.
1: Prawda Antyradia.
0: Sztuczna inteligencja będzie kontrolować ludzi i to ludzie ludziom gotują ten los. Chiny modernizują swój największy na świecie system nadzoru, dzięki czemu władza będzie mogła automatycznie śledzić obywateli, a nawet więcej. Wkrótce ich zachowania będą nawet przewidywane. Dzięki temu bez zgody władzy nie zejdziesz z tego świata. System ma przewidywać zachowania samobójcze.
1: Prawda Antyradia.
0: Pielęgniarze i pielęgniarki będą się kształcić w Sosnowcu. Akademia Śląska uruchamia w tym mieście swoją filię. Pierwsza rekrutacja studentów ruszy w czerwcu, nauka w październiku. Tymczasem miasto już zaciera ręce, myśląc o absolwentach. Wiceprezydent Michał Zastrzeżyński.
3: Będziemy również zachęcać do rozwijania swojej kariery zawodowej w Sosnowcu, być może w naszym szpitalu miejskim, który jest szpitalem powiatowym, więc de facto jest na pierwszej linii frontu, więc ważne jest to, aby byli w nim zatrudniani wykwalifikowani pracownicy.
0: Pielęgniarek w polskich szpitalach cały czas brakuje. Ich średnia wieku przekracza obecnie 53 lata. Pełna kultura. Zapraszam. Nie tak szybko. Nowy film o wyścigach F1. Kontynuacja hitu Josepha Kosińskiego z Bradem Pittem ma powstać później niż można się było spodziewać. To dlatego, że zdjęcia powstają podczas prawdziwych wyścigów Formuły 1. Twórcy, a co za tym idzie cała ekipa filmowa, muszą się dostosować do harmonogramu zmagań. Oficjalnej daty premiery na razie nie ma. Pierwsza część jest dostępna na Apple TV. Królewna Śnieżka jest, to będzie też król, ale dopalaczy. Film o polskim prawie Escobarze trafi na Disney Plus 10 czerwca. To produkcja o młodzieńcu, który znalazł jeden prosty trik i stał się milionerem z dnia na dzień, sprzedając śmiercionośne mózgotrzepy. Film debiutował w kinach w połowie marca. Spotkał się z raczej umiarkowanie pozytywnym odbiorem, 3,5 od krytyków, 5,1 od zwykłych widzów na Filmwebie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący żelowy klej z włóknami Fiberforce Ceresit CM16.
0: Słonecznie i ciepło w prawie całej Polsce, na termometrach od 13 w Elblągu do 24 stopni w Opolu. Jutro prawie tak jak dziś, bez opadów i słonecznie, w piątek bez większych zmian. W sobotę pogoda się popsuje, od rana deszcz na zachodzie, a na wschodzie też może pokropić.
4: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący żelowy klej z włóknami Fiberforce Ceresit CM16.
1: Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.
5: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz2trzydrukuj.pl.
6: Uprzejmie informujemy, że jesteśmy z wami do godziny 20.
7: Tak, i jeśli chcecie nas słuchać do końca programu, to przedtem skonsultujcie się z lekarzem bądź farmaceutą. A teraz hej i cisza, czas i ja.

0: z głośników w Antyradiu.
1: Fantastyczny nowy kawałek od Deep Purple w parze z głośników, A Rugged Boy, 11 minut po godzinie 18.
2: A teraz zapraszamy Was na spotkanie Roberta Brały z Butchem Wigiem, człowiekiem odpowiedzialnym nie tylko za brzmienie zespołu Garbage, ale także i Nirvana, Green Day czy Depeche Mode.
3: Chciałbym wrócić do Twoich początków. Słyszałem, że wraz z Twoim pierwszym zespołem, w jakim grałeś, nie pozwolono Wam wejść do studia, bo nie byliście wystarczająco profesjonalni i nie mieliście menadżera. Dzisiaj praktycznie każdy może nagrywać, co mu się żywnie podoba. Mamy mnóstwo nowej muzyki, która ponadto jest tworzona przez sztuczną inteligencję. Jak sądzisz, do czego to może doprowadzić w przyszłości?
4: Well, I'll tell you one thing, AI is pretty scary because I've heard some songs recently. Shirley played me a song with this Indian woman singer.
3: Powiem ci jedno, AI jest naprawdę przerażające. Shirley puściła mi ostatnio utwór z wokalem indyjskiej wokalistki. Brzmiało to przepięknie. Dopiero później powiedziała mi, że to wszystko zostało wygenerowane przez AI. Tekst, głos, emocje. Nie miałem pojęcia.
4: Painters to musicians, anybody who's in a creative sphere, the AI is going to get
3: better. AI będzie coraz lepsze i szczerze mówiąc stanowi realne zagrożenie dla artystów, pisarzy, malarzy, muzyków, wszystkich ludzi zajmujących się twórczością.
4: The way you can really fight against it is you really have to try to come up with music that has a or at least for me, when I'm talking music that has a stamp on it, a sonic.
3: Podobno istnieją już narzędzia, które potrafią wykrywać treści stworzone przez AI, ale wydaje mi się, że jedyną prawdziwą obroną jest posiadanie własnego charakteru i wyrazistej tożsamości brzmieniowej. Myślę, że Garbage ma bardzo rozpoznawalne brzmienie. Jeszcze tego nie sprawdzałem, ale jestem pewien, że można już wpisać do AI coś w stylu napisz nastrojowy utwór Garbage i wyszłoby z tego coś naprawdę dobrego. I właśnie dlatego trochę boję się to sprawdzić. Ale AI nie wyjdzie na scenę i nie zagra koncertu dla 50 czy nawet 10 tysięcy ludzi. Możesz mieć hologramy, ale to wciąż nie będzie to samo. Dlatego nadal jeździmy w trasy i gramy 40 do 60 koncertów rocznie. Tego poczucia wspólnoty AI nam nie odbierze.
4: Communal bond if we're in a room performing, you know.

0: Zabójczy gość.
1: Eagles of Death Metal, Save a Prayer to the Morning After w parze z głośników, 24 minuty po godzinie 18. Czas na kolejne pojawienie się zabójczego gościa.
2: Tak jest, grasuje u nas od godziny 16 i jeszcze trochę pohasa. Zagadka dla was. My zmieniliśmy głos gościa, wy musicie odgadnąć, kim on jest.
1: No to posłuchajcie.
3: Ja zresztą jechałem po Stratocastera, bo Muzima robiła wtedy Stratocastery takie czarne i mi się marzyło, jak to Jimmy gra na Strato, to ja przynajmniej coś podobnego chcę mieć. Ale pograłem na tych Muzimach w sklepie i później wziąłem tą Jolanę. A to takie półpudełko, takie tornado. Wziąłem tą Jolanę, a ona się ludzkim głosem do mnie wezwała.
1: Bożeż ty mój, i co powiedziała, ciekawe. Ale kto to jest, to
2: no
1: najważniejsze.
2: 321-321-600, dzwonicie.
4: Siemano. Siema. To jest Wojciech Maciejewski, gitarzysta grupy Sedes.
1: Nie, to nie jest gitarzysta Sedesu. 321-321-600.
5: Nie, słyszę, ja powiadałem mi czego gościa.
1: No.
5: Ten wywiad był na antenie antyradia.
1: Może.
5: Na pewno. Tylko nie pamiętam chorywka z kim. Wydaje mi się, że to jest pan Darek Nowakowski.
1: Cholipka. No,
2: muszę ci powiedzieć, że takiego nie mieliśmy w naszym studio gościa jeszcze.
1: Nie. 321-321-600 do wygrania. Pierwsza wycieczka w dowolnie wybranym przez siebie kierunku. Także dzwońcie, a u nas już za chwilę Linkin Park.
6: Hey, this is Josh from Greta Van Fleet.
7: Hello, this is Stuart Copeland of Gizmodrome.
8: Hey, this is Doug McKagan, and you are listening to Antiradio.
9: Gwiazdy rocka w Antiradiu.
10: Sponsorem programu był właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl.

0: Reklama.
1: Moja droga, to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultra nowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 199 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
3: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
4: Citroen.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
7: Skoda. Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
8: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
7: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
9: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert.
11: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
12: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
11: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
12: Super! Kiedy płyniemy?
13: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
14: No, to jedziemy.
15: Tato, czy dziś ja prowadzę?
14: Jasne, w końcu to twój dzień.
15: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
16: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny.
17: Dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
18: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
17: Sprawdź to sam, czy Big Out kusi ceną każdy dział.
18: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
0: Po reklamie.
19: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: para z głośników w Antyradiu.
1: Ależ to jest doskonały kawałek Dogstar. All in now w parze z głośników. Słuchajcie Antyradia, no i bardzo dobrze.
2: Czas na newsy. Jak informuje Komenda Policji w Pińczowie, od połowy kwietnia do końca maja na terenie powiatu grasował nieuchwytny fantomas. Włamywał się do tego samego magazynu przy sklepie spożywczym, donosi portal kryminalki.pl.
1: Działał pod osłoną nocy. Żeby utrudnić rozpoznanie, zakładał kaptur, czapkę oraz rękawiczki. Policjanci analizowali kolejne zdarzenia, przypominam, że w tym samym magazynie. I nic. Przełom nastąpił w nocy z niedzieli na poniedziałek. Sprawca został schwytany na gorącym uczynku, gorącym jak poranna bułka.
2: Ależ metafora, ładne porównanie. Wcześniej za każdym razem pokonywał zabezpieczenia, wchodził do środka, zabierał towar, który tam znajdował. Jego łupem padały pieczywo i słodkie i słone przekąski.
1: No, a mówili, że gangsterka to wuda, koks i zapiekanki. W polskich realiach głównie zapiekanki.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Można sobie je posypać cukrem,
2: no,
1: co?
2: No właśnie, coś słodziutkiego teraz mamy dla was, żeby wam się lepiej z tej roboty jechało. Pour some sugar on me.

0: Wina jakich krain zwykł pan pijać o tej porze dnia, mawiał diabeł w jednej takiej książce. Już przewraca oczami, bożeż ty mój.
1: Ten tak zwany intelektualny content
0: popisuje radio. Się.
1: Podnośmy poziom pary głośników.
0: A chciałem powiedzieć, nawiązać, że każdy truje się tym, co tam sobie stryjenka winszuje. My natomiast mamy dla was najlepszego roka na świecie.
1: Tak jest, a po godzinie 19, że zajrzymy do warszawskiego zoo, by poznać pewną słodką Suzy.
0: Oh my god, już nie mogę się doczekać. Zostańcie z nami.
2: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
3: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
4: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
5: Gwiazdy roka w Antyradiu. Antyradio.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Ostre spojrzenie na świat. Ostry umysł. Ostre poczucie humoru. Ostry język. Nie unika. Diagnoza. Ostry dyżur w antyradiu. Wyostrza zmysły i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
7: Tańsze koszyki.
8: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w super cenie. Tylko 8,99 za opakowanie.
9: Sprawdź to sam, dzięki dał.
8: A bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej. Tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
10: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Wszystko brzmi lepiej
12: w harmonii.
11: Dwa głosy współgrają
12: ze sobą.
11: Przekazują z lekkością
12: trudne wiadomości,
11: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
12: betonowy mur.
11: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
12: zostać influencerką.
11: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
12: Harmonizer.
3: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.
13: Sponsorem programu są militaria.pl.

0: Para z głośników w Antyradiu.
1: Jedni twierdzą, że się w niej cofnęliśmy, inni, że nawet jeszcze na dobre się nie zaczęła ewolucja w wykonaniu zespołu Nothing But Thieves. Lubię tę kapelę prawie tak samo, jak lubię Ozziego Osborna, którego niebawem również wam zagram.
2: No a my dzisiaj w parze z głośników byliśmy na rybach, gdzie posypywaliśmy robaki amfetaminą. To teraz czas wybrać się do zoo. Warszawskie zoo ogłosiło wyniki plebiscytu na imię dla małej alpaki, która przyszła na świat 28 kwietnia.
1: W głosowaniu wzięło udział, uwaga, aż 25 tysięcy internautów. To jest rekordowy wynik w historii podobnych konkursów organizowanych przez ogród, zwyciężyło imię Suzy.
2: O, proszę bardzo. 25 tysięcy głosów na imię dla alpaki.
1: No nie. Dla porównania na niektórych kandydatów w wyborach głosowało znacznie mniej osób.
3: First of all, I can't tell you.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Ten Janusz.
2: Nic nie szkodzi, panie Januszu, nie słychać, ale to trzeba tylko pokręcić przy aparacie. Znaczy, przy radioodbiornikach nie kręćcie, broń Boże. Absolutnie.
1: Siedzimy, jedziemy, biegamy, słuchamy.
2: Siedzimy, jedziemy, biegamy, słuchamy jednocześnie. Proszę bardzo.

0: Ci, którzy nie noszą na sobie żadnych blizn, na nich trzeba szczególnie uważać, powiedział kiedyś Eddie Vedder i chyba coś jest w tej mądrości.
1: Jeremy przemówił metaforycznie na antenie Antyradia w parze z głośników Pearl Jam. Kochani, wczoraj pojawił się radio kalambur, w którym ukryta była nazwa zespołu. Trzeba było ją odgadnąć i jeszcze strzelić, jaką piosenkę ten zespół zagra na koniec pary z głośników. No i dzwoniliście wczoraj licznie. Czy znaleźliśmy zwycięzcę?
2: Cześć, tu Jarek z Warszawy. Moim skromnym zdaniem, utworem kończącym parę będzie Franz Ferdinand z utworem Take Me Out.
1: No, brawo!
0: Brawo! Kto tak słuchał wczoraj parę z głośników, ten wie, że właśnie ten utwór kończył naszą audycję. Dziś też mieliśmy do rozdania wejściówki, podwójną wejściówkę na koncert zespołu Garbage. Pytanie brzmiało, czego bałeś się w dzieciństwie najbardziej? Łukasz, który wygrywa tę wejściówkę, napisał nam: w dzieciństwie najbardziej bałem się diabła piszczałki z bajki. Nie dlatego, że był najstraszniejszy, tylko dlatego, że pojawiał się nagle. Ten jego pisk brzmiał jak coś, czego człowiek nie powinien nigdy usłyszeć po ciemku. Do dzisiaj na pamięć mogę wyrecytować: ja, kurłaty, durnowaty,
1: nie wiedziałem, co to taty. Kto oglądał, ten wie i ma traumę do dzisiaj. Brawo, gratulacje, a już za chwilę Sitter. No i wrócimy też do konkursu Zabójczy Gość.
3: Greetings, all Earthlings. My name is Ville Valo, a.k.a. VV.
4: This is Slash.
5: Hi, this is Joe Bonamassa, and you're listening to Anti-Radio.
6: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
7: Sponsorem programu były Militaria.pl.
6: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: A co tam w Carrefourze?
2: Słodki Dzień Dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
4: Skoda.
2: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
5: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
0: Po reklamie. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: panowie z Placebo już niebawem, bo w listopadzie zawitają do Polski. Wszystko z okazji trasy na 30-lecie zespołu. Aż trudno uwierzyć, że tyle lat Brian i Stefan funkcjonują razem na tym rynku.
1: To prawda. Zwłaszcza, że no nieważne, bo już chciałem, ale by przyjechała Krajowa Rada Głupich Dowcipów.
0: No to uważaj.
1: Dobrze, kochani, był zabójczy gość dzisiaj w programie, pojawiał się gość, któremu obniżyliśmy głos, a waszym zadaniem było rozszyfrować, kto to taki. Przypominam zagadkę, uwaga.
2: Ja zresztą jechałem po Stratocastera, bo Muzima robiła wtedy Stratocastery takie czarne i mi się marzyło, jak to Jimmy gra na Strato, to ja przynajmniej coś podobnego chcę mieć. Ale pograłem na tych Muzimach w sklepie i później wziąłem tą Jolanę. A to takie półpudełko, takie tornado. Wziąłem tą Jolanę, a ona się ludzkim głosem do mnie odezwała.
1: No i kto to mówił? 321-321-600?
3: Dzień dobry, tajemniczym gościem jest Leszek Cichoński.
1: Sprawdźmy.
4: Ja zresztą jechałem po Stratocastera, bo Muzima robiła wtedy Stratocastery takie czarne i mi się marzyło, no jak to Jimmy gra na Strato, to ja przynajmniej coś podobnego chcę mieć. Ale pograłem na tych Muzimach w sklepie i później wziąłem tą Jolanę. A to takie półpudełko, takie tornado. Wziąłem tą Jolanę, a ona się ludzkim głosem do mnie odezwała.
1: Tak, to był właśnie ten Leszek Cichoński od gitarowego rekordu. Brawo, brawo, brawo, brawo. Jesteś zwycięzcą. Do ciebie wędruje piesza wycieczka w dowolnie wybranym przez siebie kierunku. No i jeszcze dorzucamy merch w postaci kubka. Także gratulacje, a teraz już Kiss i Lick It Up.

0: No i jak zwykle na zakończenie naszej audycji policja przyjechała. The police can't stand losing you. Tym numerem się z wami będziemy powoli żegnać, ale pamiętajcie, że jeszcze jest szansa, żeby stworzyć przepis idealnego rockowego burgera.
1: Tak, jutro na naszej antenie w parze zgłośników wielki finał konkursu na najbardziej rockowego burgera. Zgłaszajcie się, zgłaszajcie swoje pomysły, a po godzinie 19 zaszczyci nas swoją obecnością u Wojciech Waglewski.
0: Z nim porozmawiamy sobie nie tylko o jedzeniu, o muzyce również, jak Bóg da. Miłego wieczoru, bawcie się niegrzecznie. Po nas oczywiście Piotr Frank Marciniak i kolejne notowanie Turbotopu.
1: Pa!
2: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
3: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
4: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antaradio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Koncert Andy Lato z Andy Radiem. Już 30 maja w Zielonej Górze wystąpią dla Was Apromental, Marek Piekarczyk oraz Jary, oddział zamknięty. Andy Lato z Andy Radiem. Wstęp wolny. Zielona Góra, ulica Kasprowicza, sobota 30 maja. Start godzina 19. Na koncerty zapraszają prezydent miasta Zielonej Góry Marcin Pawierowski oraz oczywiście Andy Radio.
3: You know what time it is.
4: Impact is back.

0: Limp Bizkit, Netspend i Eka Vandal na koncercie w Polsce. Impact wraca do Krakowa. Bilety i więcej informacji na livenation.pl. Poleca Antyradio.
1: Po reklamie.
2: Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak.
3: Sponsorem programu jest firma Ruki Polska, producent blach na rąbek stojący Ruki Classic, rukidachy.pl.
4: Serwus, mam nadzieję, że przeszkadzam. Jest 20, jest środa i gramy po raz 2751 Turbo to w Antyradiu. Dziś 27 dzień maja, a na liście dwie nowości, 10 numerów w niebie i 8 kawałków. Piekle. Nikt się nie zastanawia, nikt nie jest dziś bez gazu. Wszyscy gdzieś mkną albo gdzieś spadają. Proszę Państwa, zaczniemy to wszystko tradycyjnie od miejsca 20, gdzie od razu wjeżdża absolutna nowość. Kapela prosto z Australii, grają już 23 lata. No i mają w swoim dorobku parę interesujących numerów. Czy taki także będzie kawałek Alive After Death? Kto wie, może się tak zdarzy, a może tak, a może nie, a kto to wie. Absolutna nowość i grupa Airborne. 20.

0: Prawdziwa psychoza ten kawałek. Jan Majewski, 19 na Turbotopie. Dziś po raz drugi w zestawieniu i delikatny obrót w górę. Bardzo przyjemnie mi się tego słuchało. Proszę Państwa, jest 7 po 8 wieczorem. Turbotopik dziś po raz 2751. I już mamy pierwszy wjazd na moją czarodziejską paterę. A tu, no można powiedzieć, że nie chciałbym używać jakichś górnolotnych słów, ale to są bez wątpienia absolutne legendy muzyki. Absolutne. Paul McCartney, Ringo Starr, Home to Us. 3 minuty i 5 sekund. Oni muszą jeść jarmuż i na bank jedzą jeszcze jakąś zieleninę. Na bank.
1: To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

0: Tones of Evermore i Stone Sober prosto z Budapesztu wjechali Węgrzy na Turbo Top z tym właśnie kawałkiem jako absolutna nowość numer 2. Grają, proszę Państwa, tak zwanego psychodelicznego, garażowego rocka. I to było słychać. Zobaczymy, czy Stone Sober zdobędzie Wasze serca. 14 minut po 8 wieczorem, dziś finał Ligi Konferencji Crystal Palace kontra Rayo Vallecano. Wszystko zacznie się o 21, a więc ja też wrócę do gry. Odwyk minął bezboleśnie i teraz po węgierskich wygłupach z garażu wjeżdżają gitarowcy ze Szwecji. Soen z numerem Axis.
1: 17.

0: Hey, Poland, this is Joe from Def Leppard.
1: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
2: Hello, everybody. Max Cavalera here, Soulfly, and you listen to NT Radio.
3: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Sponsorem programu była firma Ruki Polska, producent blach na rąbek stojący Ruki Classic. Rukidachy.pl. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: się więcej i sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
3: Jedziemy.
4: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
6: Burger ostry jak gitarowy riff? Czy słodki jak refren rockowej ballady? Stwórz własnego rockowego klasyka w Dzień Burgera w Antyradiu. Wbij na antyradio.pl i wymyśl przepis na rockowego burgera Antyradia. Wygraj 500 zł i 30 voucherów na Whoppery w Burger King. Celebruj przez miesiąc. Dzień Burgera w Antyradiu. Smak w rockowym stylu. Sponsorem konkursu jest właściciel marki Burger King, oferujący kultowe burgery Whopper.
7: Po reklamie.
8: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak. Piętnaście.

0: Enter Shikari, Find Out the Hard Way. Piętnastka na Turbo Topie dziś po raz 15 w zestawieniu, ale szatan go zawołał i poszedł w ciemno. 3 obroty do piekła. 20:32 na liczniku, za 28 minut pierwszy gwizdek, finał Ligi Konferencji. Crystal Palace, Rayo Vallecano. To nadciąga, nadciąga także miejsce 14 z numerem Lee Flower. Zaprezentuje się Hypnozaur. Tym razem trochę dłużej niż ostatnio. 4 minuty 12 sekund. Jak tam ten Hypnozaur? Dziś po raz trzeci. I dostaję od was 2 obroty w górę. Wszystko się zgadza. Życzę doskonałego odbioru.
1: 14.

Face! Trzynastka na turbotopie i ta trzynastka dziś nieszczęśliwa dla Machine Gun Kelly. Niestety dostaje 4 obroty w dół, 20-40 na liczniku, coraz bliżej do meczyku, a oprócz tego, z tego co widzę, to grają drugi półfinał Mistrzostw Polski w koszykówce. Nie wiem jaki tam jest rezultat, ale za chwileczkę się dowiem, bo zżera mnie ciekawość. No i jak już się dowiem, to Państwu powiem. Nie wiem, czy ta informacja zasieje jakiś zamęt w Waszych duszach, ale na pewno znajdzie się parę osób, które ucieszą się z rezultatu, który podam. A tymczasem dziś 2 do piekła spada także grupa Solum z utworem Knieje. 12.

0: Ależ się rozmarzyłem przy tym numerze. The Pretty Reckless i Love Me. 11 na turbotopie. Dziś, proszę Państwa, 4 obroty w górę. Za 10 minut godzina 21. Są już kibice. Za chwilę na murawie pojawią się piłkarze i pójdą konie po betonie. Finał Ligi Konferencji Crystal Palace kontra Rayo Vallecano, a więc Anglicy na Hiszpanów. A jak to wyglądało, jeżeli chodzi o turbotopik Airborne oraz Stone Sober? Witamy na turbotopie. Oprócz tego Jan Majewski, Soen, Deep Purple, Enter Shikari, Hypnozar, MGK, Solo Me, The Pretty Reckless. Wspaniały zestaw. A jeszcze dorzucę prosto z mojej patery pancia, który nazywa się Michał Kisielewski, z utworem Ciało Elektryczne. No i zobaczymy, czy ta elektryka coś zadziała, czy wręcz przeciwnie. W każdym razie zapowiada się bardzo interesujący numer. CIA o 9.
1: To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

Autopromocja. Nie hańbi. Nie każda gwiazda jest spokojna. Niektóre wyją, krzyczą i rozkręcają noc do czerwoności. Takie są gwiazdy rocka w Antyradiu. Te gwiazdy nie wiszą na niebie, skaczą na scenie. Włącz Antyradio i zgarnij bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. No dalej, już 16. Nareszcie, sparowane z moją ulubioną parą. Para z głośników, czyli Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Oberty. Twoje najlepsze połączenie na popołudnie, codziennie od 16. Sparuj swoje urządzenie z Antyradiem i puść parę z głośników. Ale czad! Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.

0: się więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
3: Słyszę to coraz mocniej. Dudni i wzywa. Mówię ci, raz byłeś, już ci nie odpuści.
4: Intertony Festiwal. Od 10 lat gra dla nas mocno i zdecydowanie. W tym roku w programie Madball. Tak! Hamulec, Czerń, Meluzyna i inni. Jeszcze tam nie byłeś? Planuj wypad na Pomorze. 20 czerwca. Chojnice. Bilety też ze zniżką dla młodzieży. Na www.intertony.pl. Patronat medialny. Antyradio.
5: Po reklamie.
6: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak.

Ależ piękny lot na rubieże Saturna. 21 na liczniku, notowanie 2751. Jest środa, pierwszych gwizdek za chwilę i zobaczymy, kto zgarnie pucharek do klubowej gabloty. Czy Anglicy z Crystal Palace, czy Hiszpanie z Rayo Vallecano. Proszę Państwa, Turbo Top. Wchodzimy teraz w drugą fazę tej listy i za moment ta najważniejsza dziesiątka, którą otworzy Emily Wolf. O ile pamiętam, to pancia jest z Teksasu i też nudziła się kiedyś siedząc na werandzie, bo ile można cerować skarpety, i postanowiła, że będzie grać rocka. Lips, tak nazywa się ten numer, i dziś dostaje 3 obroty do piekła. 10

0: The Afghan Weeks, Duvatin, piękny numer, dziewiątka na turbo topie dziś. 4 obroty do nieba, wreszcie jakiś ruch zaczepny, 21.07. Jak już mówiłem wcześniej, miałem powiedzieć o tym wyniku meczyku koszykarskiego, półfinał o Mistrzostwo Polski, pierwsze spotkanie. Legia Warszawa podejmuje Dziki Warszawa, mamy drugą kwartę i legioniści prowadzą 46-39. Strata jest niewielka, Dziki gonią wynik, a więc wszystko może się zdarzyć, a Krystal z Rajo jest bez bramek. 6 minut za nami, a przed nami Spatery. Zaatakuje was za chwilę Jędrzej Wiza i Nosowska z utworem Bez Oka Miś. 4 minutki 17 sekund należy tylko do nich.
1: To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

To jest numer, który wykonała formacja Stanley Simmons, czyli dzieciaki asów z grupy Kiss. Dancing While the World is Ending. Dziś ósemka na Turbotopie i cyk, pięć obrotów do szatana na kolana. Ależ polecieli, ale nie w tę stronę. 16 minut po 21. Crystal Palace Rayo Vallecano 0-0. Kwadrans meczu za chwileczkę za nami. Na razie nic specjalnego się nie wydarzyło, ale myślę, że gol w pierwszej połowie mógłby otworzyć to spotkanie. A my już skakujemy na miejsce siódme. Po raz siódmy w zestawieniu. Jeden obrót do nieba. Zalicza dziś Kuba Folwarszy z utworem Małym Palcem o Próg. Pamiętajcie, żeby nigdy tak nie przydzwonić, bo to jest ból. 7.

0: Molskie.
1: Cześć, tu Grabasze. Piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
2: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: się więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
3: Po reklamie.
4: Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak. Pięć.

Formacji Rolling Stones, dziś piątka na turbo topie, ładny lot, 6 obrotów do nieba, ta legendarna grupa cały czas w formie, że im się jeszcze chce. Proszę Państwa, widzę, że tutaj w dalszym ciągu chyba bez bramek, Rayo kontra Crystal Palace, finał Ligi Konferencji. Trenerzy się wściekają, piłkarze nie grają tak jak założyli i jest 0-0 po 33 minutach. Natomiast gdyby ktoś chciał postawić u siebie w domciu na meblościance albumik na CD, nowe dzieło Paula McCartneya, to oczywiście jak najbardziej zapraszam, turbotopmałpaantyradio.pl. Nie będę zadawać żadnego głupiego pytania, po prostu napiszcie, chciałbym tę płytę i ja wam ją wrzucę w ramach akcji Kawalerze Poznaj Kraj. A tymczasem Europe, one on one i dwa w górę. 4.

Bardzo elegancki kawałek The Bullseyes If Heaven Exist. To ostatnia propozycja z mojej czarodziejskiej patery i dzięki temu jesteśmy już przy najlepszej trójce notowania 2751 w środowy wieczór. Crystal Palace, Rayo Vallecano nadal 0-0, 40 minut, ale teraz dorzucił. Ajejejejej, chciał kopnąć, prawie się przewrócił. Dobrze, że mu się nic nie stało. Proszę Państwa, pierwsza dyszka Emily Wolf, Afghan Weeks, Stanley Simons, Kuba Folwarczy na siódmym, Korn. Dziś na miejscu szóstym 4 do piekła, spadaj, Rolling Stonesi na piątym i Europe One on One. Wam w górę czwóreczka. Kto zgarnia miejsce trzecie, a przy okazji dostanie ode mnie piękne podkładki pod kawę, na przykład kubek 6

Muse i Cryogen, dvojka na turbo, top 51, obrót w dół, spadają z tronu. 4 złota w reklamówce. Wspaniały jest ten kawałek, kapitalne dźwięki, zawsze robi to robotę w mojej głowie i czuję się wtedy wyśmienicie. 4 minuty dorzucił sędzia, została jeszcze minuta. Crystal Palace, Rayo Vallecano po pierwszej połowie, finał Ligi Konferencji bez bramek. Za chwilę do gry wjeżdża Makak i dziś w Makakarcie zaprezentuje gości Kingę Zgorzelską i Mateusza Stelmacha, którzy Państwu opowiedzą o kapitalnej imprezie, która nas ciąga w Warszawie i rozegra się w dniach 11-12 lipca. A to będzie duży balet. A jaki? Cierpliwości. Tymczasem czas na finał. 3 do nieba, pierwsze złoto. Zgarnia Editors. Call it in. I oni rządzą w Antyradiu. 1.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z gwiazdami rocka w Amtyradiu. Mamy dla Was bilety na kolejne świetne rockowe koncerty. Tym razem w zestawie m.in. Garbage, Jack White, Tom Morello, Limp Bizkit, Bring Me The Horizon, A Perfect Circle i inni. Słuchaj Amtyradia i zgarniaj bilety na najlepsze rockowe koncerty. Poza tym do wygrania będzie też najnowszy album Paula McCartneya na winylu i na CD. Amtyradio. Najlepszy rock na świecie. W Antyradiu wszystko jest na opak. Dlatego tutaj to szczęścia chodzą parami, a jazda zaczyna się zanim wszyscy gdzieś wyruszą. Michał Figurski i Piotr Kędzierski, czyli Los Amigos Desperanos, z Wami każdego ranka. Już od 6.30 tylko w Antyradiu. Na szczęście. Autopromocja. Nie hańbi.
1: Reklama.

0: się więcej.
1: Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
2: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
3: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka. You know what time it is. Impact is back.

0: Limp Bizkit, Netspend i Eka Vandal na koncercie w Polsce. Impact wraca do Krakowa. Bilety i więcej informacji na livenation.pl. Poleca Antyradio.
1: Po reklamie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. To jest Makak Art w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Makak Szarłacki. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak seks, wulgaryzmy, przemoc lub narkotyki.
3: Hi, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains. Art to me is the ability to express yourself and put an idea, a thought or an emotion into a work and maybe have somebody get a response out of that for the same thing, an emotion, a thought, a feeling. Maybe inspire somebody else to do it as well. And this is Macaque Art.

0: Dobry wieczór Państwu, witam bardzo serdecznie w Makakarcie. Ja jestem Piotr Makak-Szarłacki, a ze mną Kinga Zgorzelska. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Oraz Mateusz Stelmach. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: I teraz tak, ja Państwu jestem winien kilka słów wyjaśnienia. Otóż jak napisałem do naszych dzisiejszych gości prośbę o po cztery ulubione utwory oraz ulubiony utwór Tool, to od Kingi najpierw dostałem takie pytanie, a co to jest Tool? Więc ja odpisałem, że to taki kwartet amerykański grający rocka. I dostałem listę dzisiaj właśnie i najpierw dostałem listę Mateusza. I w tej liście Mateusza były cztery Tule. Dlatego ten, moi drodzy, sprzed czterech lat, OP8 do kwadratu, objawił się na rozpoczęcie dzisiejszej audycji, naszego radosnego spotkania w Makakarcie. Ja nie wiem, czy kto to wymyślił, żeby to się rozgrywało u mnie, bo ja jestem przecież dziadersem. Słuchajcie, czy ten Fantasy and Magic Con to jest takie miejsce, gdzie przychodzi mnóstwo młodych ludzi poprzebieranych za postaci z różnych filmów, kreskówek i tak dalej? To jest to?
1: Tak, to jest to.
0: A, to ja byłem na tym parę razy. Okej, nie, dobrze, w porządku. Wszystko się zgadza w takim razie. Czyli jesteśmy w domu. Dobrze. Makakofonia, wróć, przepraszam. Makakart, dobry wieczór. Jak masz na imię, skąd dzwonisz?
3: Przyszłam.
0: O, witam cię bardzo serdecznie. Jak zdrowie twej szacownej mamy?
3: 76 lat na karku i po prostu garść tabletek, nie?
0: Ale będzie lepiej, prawda?
3: No, nie wiem.
0: Uspokój się. Maka karty to pytanie do drugiej linii. Dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz?
4: Renia z tej strony, Makakuś.
0: No cześć, Reniu. No dobrze, Reniu, ja chciałem ucałować i pozdrowić twojego tatusia. Przy okazji chciałem...
4: Twoich gości, chciałam wam powiedzieć wierszyk.
0: Przy okazji chciałem pozdrowić jeszcze całe kółko antyróżańcowe oraz peleton skryto słuchaczy, bo bez tego to by się nic nie udało. Tak, ja jestem gotów na wierszyk.
4: Fantazji magikon. Zasiada makaku siedzący loda na tron, gdzie zadzwiał rokowy dzwon, aby dać audycję nam, bo ja rok najlepszy na świecie kocham, do serca przytulam, bo magicznie i fantastycznie jest jak ciało psychiczne i fizyczne.
0: To cudnie. Przyszłem, a ty jak na to odpowiesz?
5: Ciężko odpowiedzieć, to za dużo powiedziane, wiesz. Mogę co najwyżej zaprezentować swoją pracę.
0: Pan jedzie, proszę bardzo.
5: Wiesz, nazywa się Dół. Astronomiczny dół. Życie w DPS zupełnie nie należy do najszczęśliwszych. Dobrze, że jest dym, dobrze, że jest. Czasem woda zapłonie, czasem diament zabłyszczy. Astronomiczny dół, kosmos mi świadkiem. Zboże na polu rośnie, rolnik na plony czeka. Ja pośród niczego doła łapię pośrodku niczego. Dziękuję.
0: Cudownie. Pozdrawiam was serdecznie. Stosunkowo udanej nocy wam życzę. Pa!
4: Tobie też życzę wszystkiego dobrego. To pa!
0: Moi drodzy, nie wiem czy wiecie, ale Ania Brachaczek, wokalistka zespołu Beef, obchodzi dzisiaj swoje urodziny. Cofniemy się na Ladies and Gentlemen on Acid. Pizza Driver w wykonaniu zespołu Beef, ale przedtem dla

0: 22 minuty temu mina 22. Zdobyłem pierwszą w dzisiejszym programie koszulkę lidera. W tak zwanym międzyczasie Crystal Palace strzelił bramkę Rayo Vallecano. Prowadzą 1-0, ale mieli szansę też prowadzić już 2-0. Teraz Kinga Państwu opowie, czemu mieliśmy się cofnąć do 2008, do It's My, Not My Time, Three Doors Down.
1: To jest piosenka, która uważam, że jest ponadczasowa. W sensie już ma prawie 20 lat, ciągle jej słucham. Wiele osób jej słucha, patrzę coś po komentarzach na YouTubie. No i piosenka taka symboliczna w tym roku, bo wokalista zespołu zmarł nie tak dawno temu, więc może dlatego jakieś tam drugie życie jeszcze raz dostała. No i piosenka, która mi osobiście pomagała się wielokrotnie w jakichś tam ciężkich chwilach dźwignąć. I trochę tak jest też przy pracy u nas, że mamy czasami gorsze momenty w organizacji i dajemy ratę, idziemy dalej i chcemy to wieść imprezę jak najlepszym wydaniu.
0: Bardzo dobrze, że zahaczyłeś o organizację, bo ja chciałem zapytać, po co w ogóle to promujecie? Przecież jak z tego, co ja pamiętam, to tam były kolejki do wejścia.
1: No właśnie, my jesteśmy ogólnie troszkę tutaj nieporozumienie, chyba pierwszą edycją. Jakby my tylko nie byliśmy wcześniej, to była bardzo podobna impreza, która się odbywa w Warszawie. I liczymy właśnie, że będą u nas takie kolejki, że faktycznie będzie u nas tak samo. I po prostu dlatego chcemy rozpromować imprezę.
0: Mateusz przed wejściem na antenę mówił mi, że to się rozegra na torze do wyścigów konnych i w związku z powyższym mają pewien challenge dla Państwa. Nie wiem, czy dla wszystkich, czy dla wybranych osób. Jak to działa?
2: To jest dla osób, które zgłosiły się do nas wcześniej. Będzie to wyścig Uma Musume. Dla tych, co nie są wtajemniczeni, jest to anime o antropomorficznych dziewczynach koniach.
0: I one będą się ścigały na torze, albo co, będą przebrane za te antropomorficzne konie?
2: Tak jest.
0: A ty widziałeś ten strój wcześniej?
2: Tylko jakieś pojedyncze zdjęcia.
0: Czyli nie zakładałeś tego na siebie, nie wiesz, jak to ogranicza ruchy, a może jakoś super pomaga?
2: Prawdę mówiąc, nie mam pojęcia. Nie wiem, nie mam pojęcia naprawdę. Nie zakładałem czegoś takiego.
0: Dobrze, wróć w takim razie, kiedy, o której one tam będą biegały, bo to warto zobaczyć chyba w takim układzie.
1: W sobotę, 11 lipca, wstępnie około godziny 17.
0: I to jest magia, moi drodzy. O tej magii jeszcze przy okazji opowie Farben Lehre, a my za moment wrócimy.

0: Cześć, tutaj Artur Rojek.
1: Hey, this is Amy Lee.
2: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.

0: się więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Wszystko brzmi lepiej
3: w harmonii.
2: Dwa głosy współgrają
3: ze sobą.
2: Przekazują z lekkością
3: trudne wiadomości,
2: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
3: betonowy mur.
2: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
3: zostać influencerką.
2: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
3: Harmonizer.
4: Burger ostry jak gitarowy riff? Czy słodki jak refren rockowej ballady? Stwórz własnego rockowego klasyka w Dzień Burgera w Antyradiu. Wbij na antyradio.pl i wymyśl przepis na rockowego burgera Antyradia. Wygraj 500 zł i 30 voucherów na Whoppery w Burger King. Celebruj przez miesiąc. Dzień Burgera w Antyradiu. Smak w rockowym stylu. Sponsorem konkursu jest właściciel marki Burger King, oferujący kultowe burgery Whopper.
5: Koncert Antylato z Antyradiem. Już 30 maja w Zielonej Górze wystąpią dla Was Apromental, Marek Piekarczyk oraz Jary, oddział zamknięty. Antylato z Antyradiem. Wstęp wolny. Zielona Góra, ulica Kasprowicza, sobota 30 maja. Start godzina 19. Na koncerty zapraszają prezydent miasta Zielonej Góry Marcin Pawierowski oraz oczywiście Antyradio.
6: Po reklamie.
7: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Iron Maiden. Hej. David Bowie. Gwiazdy rocka w Antyradiu.
8: Cześć, z tej strony Daron, zespołu Frontside. Sztuka to dla mnie oderwanie się od rzeczywistości. Sztuka to dla mnie coś, co pomaga mi być lepszym człowiekiem. I to jest Maca Cards.

0: Tak. Synu, ponownie wszystkiego najlepszego. Wiem, że nie słuchasz. Moi drodzy, Leon Stanisław Szarłacki skończył dziś lat 13, a myśmy się cofnęli do 2003, bo Jack White 1 czerwca w Warsaw by Night, a 2 czerwca w Krakowie wystąpi. Nie wiem, czy on gra na koncertach jeszcze coś z The White Stripes, ale być może. Słuchajcie, ale prócz tego, że tam będą te dziewczynki robiące za jak to się nazywa?
1: Antropomorficzne dziewczyny konie.
0: Dziękuję bardzo. To podejrzewam, że macie całą furmankę gości, którzy mają tę publiczność do was na ten tor służewiecki przyciągnąć.
1: Lekko ujmując.
2: Tak. I jeden z naszych gości gra postać, która jest imiennikiem twojego syna.
0: Czyli, Leon?
2: Tak. Leon S. Kennedy z Resident Evil, czyli Nick Apostolites przyjeżdża do Polski.
0: Dobrze, to teraz mi wytłumacz, bardzo cię proszę, kim on jest.
2: Nick Apostolites to jest amerykański aktor głosowy, najlepiej znany jako Leon S. Kennedy z Resident Evil. Pracował jako motion capture i aktor głosowy w drugiej odsłonie remake'u, czwartej i w najnowszym Requiemie, który wyszedł w lutym tego roku.
0: Czyli on po prostu daje swój głos, tak?
2: Tak. Głos i grę ciałem. Wszystko 100%.
0: I grę ciałem jeszcze.
2: Tak. Okay. Mimika, każdy ruch, to jest wszystko Nick.
0: A jak oni to robią? Wiadomo? Czy to jest tajemnica?
2: W kombinesonach, takich specjalnych to motion capture. Nakrywają, mają też takie hełmy, gdzie jest kamera, która nakrywa każdy, nawet tam najmniejszy tik na twarzy. Nakrywają to czasami po kilka razy, głównie samemu, czasami w dwójkę. No nie jest to łatwa praca, tak naprawdę chyba cięższa niż takie normalne aktorstwo.
0: A ile osób potem to ogląda?
2: No wszyscy gracze, czyli w tym momencie już ponad 7 milionów osób na świecie, bo tylu graczy ma już Requiem w tym momencie.
0: To dobre. Cudownie. Wrócimy do tego, moi drodzy, w takim razie. Ale poczekajcie, jest jakaś już wyznaczona data oraz godzina, o której się będzie można z nim spotkać, zobaczyć, przybić piątkę, porozmawiać o tym, jak być głosem?
2: Tak, Nick będzie z nami w Opatni, a przez większość czasu będzie podpisywał autografy i robił sobie zdjęcia z fanami. Będzie też na panelach w sobotę, będzie panel ze wszystkimi aktorami z serii, bo mamy ich kilku, gdzie właśnie będzie można zapytać go na scenie o to, jak wygląda praca na planie z gier, bo to jest troszkę coś, co dla wielu ludzi jest ciągle tajemnicą. No i w niedzielę będzie miał panel w tułacie z Lily Gao, która gra Ada Wong. Czyli postać, z którą wielu fanów, że tak powiem, shipuje postać, którą gra Nick.
0: Cudownie. Moi drodzy, dzisiaj 2 minuty przed 18:00 dostałem informację, że z powodu tego, iż A Perfect Circle po 8 latach wraca do Europy, to postanowili zachęcić państwa jeszcze bardziej, abyście się wybrali na ich koncert, na przykład 10 czerwca w Warsaw by Night, wypuszczając nowy utwór, który nosi tytuł Starless. I teraz on poleci w Makakarcie.

0: Tym razem Mateuszek, moi drodzy, cofnął nas do 1993, do albumu Undertow, Prison Sex w wykonaniu zespołu Tool. To drugi z tych czterech wybranych przez naszego uroczego gościa. Może im zdradzisz to, o czym mówiłeś mnie poza anteną odnośnie Tula?
1: W sensie, a propos piosenek?
0: Tak, kiedy ich poznałeś w ogóle?
1: Wczoraj mniej więcej o tej samej porze.
0: To jest przepiękne, moi drodzy. Dobrze, ja tak wyczuwam entuzjazm z waszej strony i od razu mi się nasuwa pytanie, czy jak wy już zakończyliście dogadywanie szczegółów, kto przyjedzie, kto będzie gościem, kto się zgodził, czy było takie ogólne yes, mamy go, ten przyjedzie, kurza melodia i kto to jest?
1: Właściwie mamy to praktycznie cały czas, poza tym, że jakby jeszcze konwent się nie odbył, więc dopiero najlepsze przed nami.
0: No dobrze, ale kto był taką, nie wiem, wisienką na waszym torcie z okazji tego, że potwierdził swoje przybycie?
2: No to chyba dzisiaj okłoszony Jeff Shine, dlatego że bardzo długo nie wiedzieliśmy, czy taratę, czy nie taraty, i dostaliśmy odpowiedź od niego samego, dosłownie w poniedziałek, więc tak trochę last minute. Jest to aktor też w serii, między innymi Resident Evil, wcielił się w Carlosa Oliveira w Trójce, w Chrisa Redfielda w Village, czyli w ósmej odsłonie, czyli w tej, która była przed Requiemem. Oprócz tego w The Walking Dead grał Javiera i Kapitana Amerykę w Marvel's Avengers.
0: Świetne chłopaki, ale on też tam zakłada te przebranka, żeby go komputer mógł lepiej z kamerą widzieć? Czy to już zupełnie inna bajka?
2: Tak, Jeff też pracuje w motion capture.
0: Okej, okay. To teraz opowiedz państwu o Dougherty, które wybrałaś do nas z zeszłego roku, bo to jest w ogóle soundtrack do Summer 25.
2: Tak, no to jest ogólnie zespół, którego ja słucham od gimnazjum, więc bardzo, bardzo długo, kilkanaście lat. W tym roku mieli pierwszy koncert w Polsce i grali między innymi tą piosenkę Na żywo jest jeszcze lepsza niż audio, naprawdę. No i to jest piosenka, która no, ich najnowszy album de facto dla mnie otworzyła. Bardzo fajne, mam nadzieję, że słuchaczom też się spodoba.
0: The Bottom przed państwem.

0: Taylor. Catch Hell from Richard Burton.
1: Free Willing. Drugi album pana Boba Dylana objawił się 27 maja 1963 roku. Drogie dzieci, I shall be free. Ponieważ wolność to balkon z lat 90., zapraszam bardzo serdecznie natychmiast.
2: Howdy, tu Hiob Dylan. Zapraszam na przedtulacz w Makakarcie.

0: Dobry wieczór, witamy bardzo serdecznie w drugiej godzinie Makakartu. Utuliliśmy Państwa z powodu rozpoczęcia tej drugiej godziny z Opiate, Cold and Ugly. To na żywca zagrali. W 1992 się objawił album Opiate, po który sięgnął Mateusz. Mateusz, a ty wiesz, kim są panie Nicole Tompkins oraz Lily Gao?
1: Ogólnie ze mną jest taka sprawa. Mam słabą pamięć do nazwisk. Pamiętam, że są postaciami z gry generalnie. Nie pamiętam nazwisk postaci z gry oczywiście. Ale kojarzę z twarzy, tak.
0: No to Nicole bywa Jill Valentine oraz Lily Lovell Bryant. What the hell? No dobrze, a Lily jest Adą Wong.
2: Tak.
0: Ale coś więcej na temat? Wprowadźcie mnie, bardzo was proszę, w rzeczy, których nie oglądam, a może bym powinien.
1: Koniecznie.
2: Bardzo dobre gry. Jeśli chodzi o Nicole, to ona jest właśnie Jill Valentine, czyli trójką tak naprawdę największą postacią obok Leona S. Kennedy'ego w całej serii. Jest aktualną aktorką, bo wcześniej były inne. Ona jest w tej esze remake'ów. Natomiast Lily Lovebright to jest jej postać z Poppy Playtime, czyli innej gry, takiej trochę horrorowej, która też ma całkiem spory fanpage w Polsce. Natomiast jeśli chodzi o Lily, no to ona się wciela w Ada Wong i to jest jedyna aktorka z Residenta, którą mamy, która też grała w filmie Resident Evil, tą samą postać. I jest pierwszą azjatycką aktorką, która użycza głosu tej postaci. Po wcześniej były to aktorki
0: amerykańskie,
2: klasyczne, tak. Jest to postać azjatycka, więc to było też jakby duże przeżycie dla ludzi, że w końcu azjatycka aktorka ma rolę azjatycką.
0: Okej, okay, a czekajcie, już wiadomo, o której i gdzie się z nimi będzie można spotkać, zobaczyć, tak jak z Leo, który będzie dwa dni, to już wiadomo na bank, że wszędzie.
2: Tak, no one bardzo podobnie. Tylko w niedzielę tak naprawdę różnica, ponieważ Lily będzie miała z Nickiem panel w dwójkę, natomiast Nicole będzie miała ze Stefani Panicello i Jeffem Shinem w trio.
0: Okej. Okay. I co, wy się spodziewacie, że na te panele objawią się ich miłośnicy wyglądający zupełnie tak samo jak oni w tych grach? Czy...
2: Oj, to dosłownie tak. Jakby mamy wrzuconą taką templatkę, gdzie uczestnicy mogą wrzucać zdjęcia postaci, za które się przepiorą i przychodzi nam tylko sporo tygodniowo, kilkadziesiąt nawet. No i tak mniej więcej co drugie, co trzecie to są postaci właśnie z Residenta. Bardzo dużo Aid, bardzo dużo Leonów, bardzo dużo Chrisów. I już wreszcie możemy powiedzieć, tak, mamy Chrisa Redfielda.
1: W końcu. Wiedzieliście, że to was tobie, przyznajcie się, znacie nas. My jakby bawiliśmy się z wami od dłuższego czasu.
0: To teraz opowiedz państwu, bardzo cię proszę, o Barnesie Courtney, którego wybrałaś z utworem Fire.
2: Tak, to jest jeden z nielicznych wokalistów, nie zespołów, którego słucham. Zazwyczaj słucham zespołów. No i piosenka mi się kojarzy przede wszystkim z Johnem Konstantinem. Tak naprawdę jakoś lubię jej słuchać, czytając komiksy Hellblazera.
0: Okej, okay, no to proszę bardzo. Może państwo też sięgniecie w wolnej chwili akurat teraz po Hellblazera i przy utworze Fire zapoznacie się z tą częścią, którą chcieliście sobie akurat przypomnieć.

0: Sean, that was especially for you, wherever you are. Moi drodzy, Sean Ranier, perkusista, klawiszowiec, niestety już od 6 lat gra na zupełnie innej planszy, obchodzi dzisiaj swoje urodziny. Gdyby żył, byłby jubilatem. On jest współzałożycielem zespołu Cynic, którego słuchaliśmy z debiutu pod tytułem Focus. Ten ich debiut objawił się w 1993 i zmienił moje życie. Mówię o tym Państwu 23 minuty po 23, zdobywając drugą w dzisiejszym programie koszulkę lidera. Wybrałem dla Państwa dzisiaj utwór I'm But a Wave Too. W wolnym tłumaczeniu, cóż, jestem tylko falą względem fantasy. Tak bym to ujął na szybko. Trzymają się Cynica. Słuchajcie, tam będzie u was takie coś, że nie wiem, wybierzecie najlepiej przebraną osobę czy coś?
1: Tak, będzie konkurs cosplay u nas w Sopotę wieczorem.
0: I co można wygrać?
1: Nagrody finansowe i nagrody rzeczowe od naszego partnera.
0: Ale weź zachęć jeszcze bardziej, no żeby tam ludzie naprawdę się przyłożyli do tych przebieranek.
2: Pieniądze nie są zachęcające jeszcze?
0: Czy to, że mówicie o tym, że będą pieniądze, to nie oznacza, czy warto po nie sięgnąć, bo może to jest 20 groszy.
1: 2000 jest za pierwsze miejsce.
0: Naprawdę?
2: Przebierasz się?
0: Kurzam, znaczy najpierw musiałbym nadrobić wszystkie gry, bo to pogadam z synem. Być może...
1: Może też być z anime, słuchaj.
2: Nawet mam chyba postać dla ciebie. Nazywa się Saitama. Wpisz sobie kiedyś w internet.
0: No, zaraz sobie wpiszę, a w tak zwanym międzyczasie tutaj mój prywatny ochroniarzu, Kamilku, fragment dla ciebie, o którym Kinga opowie. Bo napisała, że dla zmiany nastroju wybrała Christophera. Christopher wykona utwór pod tytułem Orbit, który nagrał w zeszłym roku, a kim jest Christopher, to właśnie Kinga Państwu w tej chwili opowie. Proszę bardzo.
1: Tak, to jest tuński wokalista popowy, nie rockowy. Zazwyczaj słucham rocka, ale on jest jakoś tak w wyjątku u mnie. No i bardzo lubię jego piosenki, bo są takie życiowe. Pewnie dlatego go słucham. Jakby już tutaj z Mateuszem rozmawialiśmy, że ja mam generalnie powód, żeby słuchać jakichś piosenek konkretnych. No i ta piosenka też jest takim powodem, bo ona przypomina o tym, że czasami no, trzeba zejść na ziemię, nawet jak jest super. I to jest taka piosenka, która mam nadzieję, że no, nas też będzie trzymać, jeśli faktycznie event pójdzie dobrze i że będziemy nadal tymi ludźmi, którymi jesteśmy teraz, którzy no, integrują się z naszymi uczestnikami. Byliśmy w tym miniony weekend na Comic-Conie na Litwie i się spotkaliśmy po prostu z ludźmi, którzy gdzieś tam nas na Twitterze obserwują. Po prostu napisała dziewczyna, hej, którego dnia pędziecie? Wszystkie trzy, ona, ja pędzę tylko w piątek. No i się złapaliśmy, pogadaliśmy normalnie z uczestnikami. No i chcę, żebyśmy zawsze tacy byli po prostu. Nie jak organizatorzy niektórych imprez, którzy zrobią parę, myślą, że są ponad ludźmi, nie? My zawsze chcemy być też tymi fanami, którzy przychodzą do nas, bo sami jesteśmy fanami popkultury.
0: Mateuszu, przypomnij proszę, kogo ja miałem wpisać w wyszukiwarce?
2: Jeżeli nie znajdujesz po imieniu Saitama, wpisz sobie One Punch Man.
0: Poczekaj, nie Saitama, bo ja zapomniałem, co mam wpisać, a ponieważ jestem dziadersem, prosiłem o przypomnienie.
2: Dla wszystkich z was, którzy już wiedzą, o kogo chodzi, bawcie się dobrze.
0: No ale co, no... Dobrze, z bucikami będę miał problem, moi drodzy, bo on ma takie czerwone kozaczki, ma czerwone rękawice do prawie łokcia, pelerynkę. Co on umie?
2: Jakiego pseudonim właściwie One Punch Man wskazuje, potrafi pokonać każdego jednym ciosem.
0: Okej. Okay.
2: Jest najsilniejszy wszędzie.
0: Mój prywatny ochroniarzu, to teraz będzie ten jeden cios dla ciebie.

0: from Hailstorm, and right now you're listening to Antiradio.
1: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantiradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantiradio.pl. Do usłyszenia. No dalej, już 16. Nareszcie, sparowane z moją ulubioną parą. Para z głośników, czyli Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn. Twoje najlepsze połączenie na popołudnie, codziennie od 16. Sparuj swoje urządzenie z Antyradiem i puść parę z głośników. Ale czad! Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.

0: się więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego. Na wszystko gotowi.
2: Po reklamie.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. The Offspring.

0: Ιας The Rock Up on the radio. On the radio. Najlepszy rock na świecie.
1: Cześć, tu Darek Malajonek. Dla mnie sztuka jest pięknem, jest odkrywaniem czegoś głębszego w życiu, absolutu właściwie, czegoś takiego, co też podnosi mnie z dołka, podnosi mnie z mojego, z takich tam różnych codziennych tarapatów, daje mi kopa na życie. I tak jak pisał Fiodor Dostojewski, że piękno zbawi świat, i to myślę, że sztuka jest tym odpryskiem tego piękna, które człowiek tworzy. I to jest makak art.

0: bardzo ładnie. To z albumu Lateralus tym razem Mateusz sięgnął po Schizm. To Tool z 2001 roku, gdyby ktoś nie rozpoznał. Dobrze, prócz tego, że można się spotkać z bohaterami swojego życia, można się za nich przebrać, czy można również zagrać w te gry?
1: Oczywiście, że tak.
0: To pan opowiada teraz, jak to można zrobić?
1: Więc tak, po pierwsze, będzie strefa wolnego grania. To znaczy, że będą komputery, na których będziemy mogli usiąść i pograć samemu bądź z ekipą. Będzie dodatkowo strefa Capcomu, na której będzie można pograć w gry Capcomu, czyli właśnie chociażby Resident Evil. Tych, nie wiem, czy wszystkie, czy...
2: Pragmaty.
1: A, i Pragmaty, przepraszam, zapomniałem o Pragmacie. Jeżeli jeszcze nie słyszeliście, jedna z fenomenalnych nowych gier, które wyszły całkiem niedawno, ale myślę, że ktokolwiek, kto śledzi jakkolwiek gry, będzie wiedział, o czym mówię. Poza tym będziemy mieli też gry retro, jeżeli ktoś z was lubi starocie, oraz gry indie, czyli małych twórców. Ale przede wszystkim skupmy się na naszym Resident Evil. Będzie można pograć u nas między innymi w Resident Evil i pewnie jeszcze kilka innych rzeczy od Capcomu. A, no i oczywiście Ubisoft. Jeszcze dodatkowo Ubisoft będzie miał swoje stanowisko z...
2: Nowym Black Flagiem, który wychodzi 9 lipca, czyli 2 dni przed naszym wydarzeniem. I myślę, że tu jeszcze fajna pora, żeby wspomnieć słuchaczom, którzy nie wiedzą, że na naszym wydarzeniu będzie również Matt Ryan, czyli aktor głosowy i motion capture Edwarda Kenwaya.
1: Czyli głównej postaci w zasadzie.
0: No dobrze. To teraz wyobraźcie sobie państwo, że na ten moment się okazało, Mateusz też czekał. Tak. Sean Howard Kinney obchodzi dzisiaj swoje urodziny. Perkusista, ojciec, współzałożyciel Alice in Chains. Wyobraźcie sobie, moi drodzy, że jest dzisiaj jubilatem. Ta, kurza maledia. Sean, that's especially for you.

0: American Stars and Bars to, moi drodzy, ósmy album Neila Younga, który objawił się 27 maja 1977 roku. Drogie dzieci. To teraz, proszę bardzo, ja oddaję jeszcze głos naszym gościom, bo mają dla Państwa kilka informacji.
1: Tak, dziękujemy. Dziękujemy wszystkim słuchaczom, którzy nas dzisiaj słuchają i oczywiście zapraszamy na Fantasy and Magic Con 11-12 lipca na Torze Słuszewiec w Warszawie. Mamy nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie. Po duszu mówiliśmy o Resident Evil, mówiliśmy trochę też o Assassin's Creed i Macie Ryanie. Natomiast będzie bardzo dużo też różnych atrakcji. Będzie strefa komiksowa, bardzo dużo twórców komiksowych. Będą pisarze polscy, m.in. Jakub Ćwiek, Artur Urpanowicz, Agnieszka Kulpat, Kasia Wierzbicka. Będą także polscy aktorzy głosowi z Pokemonów, Jarek Putnik, pania Hanna Kinterkis, Bytna. Poświętujemy też 30-lecie Pokemonów w tym roku. Także no, generalnie dla każdego coś, czym będzie mógł się jakoś tam zająć sobie czas. Będzie też strefa planszówek, strefa pitewniaków. No i generalnie mamy nadzieję, że będzie...
2: Jeszcze Jogger, nie zapominaj o Joggerze.
1: Tak, będzie jeszcze Jogger, tak. Że generalnie bardzo, bardzo dużo rzeczy. Natomiast jeśli ktoś lubi klimaty horrorowe, to mamy tutaj ogłoszenie premierowe dla słuchaczy Antyradia, że w dniach 30-31 października, czyli idealnie na Halloween, organizujemy również wydarzenie Potworkon. Ono również odbędzie się w Warszawie, będzie skupione stricte na horrorze i również pojawią się tam aktorzy zagraniczni z filmów, seriali i gier. Nie możemy jeszcze stracić nazwisk, natomiast mamy potwierdzonych aktorów, również m.in. jednego z Resident Evil oraz jednego z Silent Hill.
0: Maka Kart, dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz?
3: Ano, z pieskiem sobie ważę, tutaj i tak słucham tej ciekawej.
0: O, witam bardzo serdecznie, otwieramy nasze serca przed Gnieznem oraz psem Charlie'm. Ucałuj go ode mnie i utul.
3: Tak, i wzajemnie otwieram serce. Tak, słucham sobie tej audycji, jeszcze w międzyczasie sobie piszę z córką, bo ona troszeczkę jest bardziej fanatyczką takich gier niż ja, co oczywiste jakby, ze względu na wiek, ale chciałem spytać, bo tam się pojawiło takie imię Jose'a, które ja kojarzę z gierki Red Dead Redemption. Nie wiem, czy to jest ten sam aktor i ten sam Jose'a, o którym mogę mówić w przypadku tej gierki, czy to był jakiś inny Jose'a, to kojarzycie coś? Tam wymienialiście aktora, który podkładał właśnie głos, podkładał swoją postać pod swoją tą postać gierkową.
2: Nie jestem pewny, przyznam szczerze, będę musiał to sprawdzić.
3: No właśnie, no tam mówiliście, że to był Jose'a z jakiejś gierki, właśnie nie skojarzyłem, czy tak szybko tych ludzi wymieniacie, że po prostu...
1: Mogę szybko sprawdzić.
2: Listę mamy dużą, więc nie jestem w stanie też spamiętać wszystkich w tej chwili.
1: Podejrzewam, że chodzi o Jeffa, wiesz, więc już szybko sprawdzam.
3: No właśnie, bo ja jakby niewiele tego kojarzę, ale tu skojarzyłem tą postać, bo też się troszeczkę z Alamową córki pograłem w Red Dead i powiem szczerze, że różnica między Apes Odyssey a Red Dead Redemption to są po prostu lata świetlne, galaktyka, po prostu zupełnie inna filozofia gry, inne podejście, inne granie w ogóle, to jest inne wrażenie zupełnie.
2: To prawda, z tym się w 100% no, zgadzam. Red Dead jest super.
3: Jest super. Detroit, jak to było Detroit z tymi androidami?
2: Detroit Become Human.
3: No, też, no przeszedłem całą gierkę po swoim zaskoczeniu, powiem wam szczerze, oczywiście na raty, nie za jednym zamachem, ale no po prostu rewelacja, jak to można przez 2-3 decyzje zmienić zupełnie cały scenariusz, a ja pamiętam w moje granie z lat, kiedy świat był czarno-biały, dopiero kolory wchodziły, ale generalnie tamte gierki były zupełnie innym schematem, bardziej platformowym, takim jednowymiarowym, a tutaj to się po prostu no maksymalnie ogląda jak film jakiś, jak troszkę, jak reżyseruje się trochę takie życie, nie?
2: Dokładnie tak.
3: Scenariusze.
2: Dokładnie tak.
3: Zupełnie taka inna. Dla takiego dziada jak ja to jest po prostu, nie wiem, czy Makaku grałeś coś, tak cię trochę wciągnę do rozmowy.
0: W życiu w nic nie grałem, pozwolisz, że odbiorę drugi telefon. Makakard, dobry wieczór, a jak ty masz na imię, skąd dzwonisz?
4: Jestem Arek, dzwonię z innego miasta. Jestem bardziej znany jako Wincent z Bokotowa.
0: Super. I co cię sprowadza w nasze gościnne progi?
4: Powiem tak. Spotkaliśmy się już w innym mieście, w innej sytuacji, w innym hotelu. I ja byłem jako technik na tym hotelu, gdzie był Łukasz z kapeli hip-hopowej z Ursynowa, nie?
0: Okej, okay, ale to... No dobra, nic nie rozumiem. Dobra.
4: Nie rozumiesz?
0: Nie.
4: Powiedz Makarzowi, że Wincent z Bokotowa dzwonił. Ten prawdziwy. Kurwie jebany.
0: Dobrze, to stosunkowo udanej nocy ci życzę. No dobra. To...
5: No nieciekawe to połączenie.
0: Takie jakieś...
5: Takie zupełnie innego świata, ale to jeden z gorszych scenariuszy, które można było swoimi decyzjami w życiu wybrać.
2: Złe zakończenie tak zwane.
0: Nie, tam dajcie spokój, tak to bywa.
5: Taki może ślepy zaułek, może po prostu makaku też tam jakiś ślepy zaułek sobie zakręcił i teraz na przykład nie pije.
0: No i też jeszcze przy okazji witam Państwa bardzo serdecznie w Makakarcie po godzinach, bo widzę 0000, czyli przypadkowo zdobyłem trzecią w dzisiejszym programie koszulkę lidera.
5: A się cieszę normalnie, zawsze się cieszę.
0: Ja też się bardzo cieszę.
5: I jestem uradowany też mimowolnym przywróceniem całego pakietu pożegnalnych piosenek, które pewnie za chwilę odstańczymy.
0: Ale przed tym zaśpiewamy. To ja ten stosunkowo udanej nocy wam życzę.
5: Dziękuję uprzejmie i pozdrawiam gości, bo naprawdę mają wikrzę taką, że no chciałbym mieć coś takiego. No jeden, no ja jestem ogólnie, rozmawialiśmy wcześniej, znaczy wiele razy, ale no nie mam takiej wikrzy, nie mam takiej jakiejś pasji, która by mnie pociągnęła. Tutaj goście to rzeczywiście, no to oni z głowy, z kieszeni, pach, pach, sprawdzą, wszystko to leci. Widać, że są ogarnięci na maksa w swoim temacie.
0: Dobrze, a doszliśmy już do tego aktora poszukiwanego przez Gniezno?
1: Tak sprawdziłam obsadę i nie, to nie jest szatan z naszej kości, niestety.
5: No, czyli z dwóch przynajmniej chodzę i Ugierka. To super, to się cieszę. Rozwialiście bez spokojnie moje wątpliwości.
0: Stosunkowo udanej nocy.
5: Dziękuję uprzejmie, wzajemnie życzę.
0: Pa. Moi drodzy, Kinga, bardzo dziękuję za przybycie. Mateusz, bardzo dziękuję za przybycie. Poprowadził, przygotował, zrealizował Piotr Machak-Szarłacki. Zapraszam Państwa na jutrzejszą solową ucieczkę w ramach makakofonii Baby Have Fun, ale zanim się rozstaniemy, mam do Państwa oraz przede wszystkim naszych gości prośbę o to, abyście byli tak mili i wykonali ze mną pieśń kończącą. Pieśń ta ma bardzo łatwe do zapamiętania, bo krótkie słowa brzmią następująco. Maciek Maleńczuk jest moim idolem. Ale śpiewamy to na nutę pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Wszystko jasne?
2: Wszystko jasne.
0: Dobrze, to ja odliczę do trzech i lecimy z flagą na kasku. Proszę bardzo. I raz, i dwa, i trzy.
6: Maciek Maleńczuk jest moim idolem.
0: Stosunkowo udanej nocy.
2: Przepraszam.